To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w

0: Reklama.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro. Gorąco.

0: KFC po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
1: To jest program Tydzień w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bruśniak. Witam i zachęcam do wysłuchania audycji, bo w niej powiemy o remoncie w Filharmonii Opolskiej.
2: Marzymy, żeby uzyskać taki efekt, który udało się na przykład uzyskać w Cavatina Hall, że nikt nie mówi o tym naszym nagłośnieniu. To znaczy, że widzowie chwalą genialną akustykę sali. Ja to porównuję trochę do systemu wentylacji. Wentylację każdy zauważa, jak jest głośna, jak jest duszno. A jak działa tak jak tutaj sprawnie, to nikt nie mówi o wentylacji i taki jest nasz cel również tutaj.
1: I o konkretnym wsparciu dla sołectw w naszym regionie.
3: Kwota przekazana przez Samorząd Województwa Opolskiego to ponad 2 miliony przy wsparciu gmin minimum 20%, co daje kwotę ogólną ponad 4 miliony złotych.
1: W pierwszej kolejności przeniesiemy się do Filharmonii Opolskiej, w której niebawem rozpoczną się prace remontowe. Mówi wicemarszałek województwa opolskiego Zbigniew Kubalańca.
4: To warto wiedzieć o Opolu.
5: Bardzo obfity sezon i za to dziękuję, bo poza tymi takimi koncertami, które wynikają ze statutu, z tej działalności takiej podstawowej Filharmonii, to bardzo dużo pozyskanych środków zewnętrznych i to pokazuje tę stronę taką menadżerską dyrektora, zastępcy i całego zespołu. Za to dziękuję również pracownikom Filharmonii, bo projekty z Krajowego Planu Odbudowy, które uatrakcyjniały to, co prezentowane było w Filharmonii Opolskiej, projekty z Euroregionu Pradziad, pierwszy festiwal muzyki klasycznej z Państwową Szkołą Muzyczną, bardzo udany, bardzo pożądany. Więc za to bardzo, bardzo dziękuję. Natomiast wszyscy wiemy i wszyscy czekamy na ten na remont, na modernizację Filharmonii Opolskiej, która troszeczkę nam się przedłużyła w czasie, ale lepiej zacząć później niż czegoś nie dokończyć. W międzyczasie wyszła dodatkowa inwestycja w całą kwestię wymiany całej rozdzielni, która doszła i tego, aby te okablowanie mogło udźwignąć ten nowy sprzęt, który zostanie tutaj zainwestowany. Samorząd Województwa Opolskiego dołożył 1,5 miliona złotych do tej inwestycji i myślę, że zamkniemy temat na kolejne dziesiątki lat, jeżeli chodzi o obciążenia elektryczne Filharmonii Opolskiej. Drodzy Państwo, dzisiaj ostatni koncert tutaj, ale jeszcze z tego, co przekazał mi pan dyrektor, 3., 4., 5, wykorzystując to, że sala będzie dostępna, będziemy zapraszali na muzykę filmową do Filharmonii Opolskiej, a od września zarówno w Silezji, jak i w sali Państwowej Szkoły Muzycznej będziemy przenosili działalność Filharmonii Opolskiej, tak żeby w tym okresie do końca roku, bo pewnie gdzieś tyle ten z odbiorami zajmie remont Filharmonii Opolskiej, do końca roku, aby melomani, aby osoby, które chcą korzystać z Filharmonii Opolskiej, miały taką możliwość.
1: Mówił wicemarszałek województwa opolskiego Zbigniew Kubalańca. Modernizacja przełoży się na nowe możliwości organizowania wydarzeń artystycznych o szerokim wachlarzu tematycznym. A teraz o samym remoncie opowie już Łukasz Kaźmierczak, kierownik działu projektów i instalacji z firmy Audio Plus. Celem przedsięwzięcia jest przede wszystkim podniesienie standardu akustycznego i funkcjonalnego obiektu.
2: Zobaczyliśmy jako Audio Plus takie postępowanie przetargowe, w którym zamawiający pisze, że chciałby najnowocześniejszy system dźwiękowy na świecie, najwyższej jakości. Chciałby mieć to wykonane w bardzo wymagającym terminie. No i jeszcze do tego szuka firmy, która już to robiła i nie tylko obiecuje, że potrafi, ale potrafi pochwalić się takimi referencjami. No i stwierdziliśmy, że skoro jest to trudne, wymagające, no to być może jest to właśnie dla nas. Ja jestem akustykiem i zawsze się zastanawiam, na ile ludzi interesują te historie akustyczne, ale pozwolicie Państwo, że tak bardzo krótko opowiem taką historię. Był fizyk na francuskiej Sorbonie, który badał jakieś tam cząstki, nie był związany z dźwiękiem i wymyślił coś, stwierdził, że to będzie genialne do dźwięku. Więc zaczął jeździć po producentach tych systemów głośnikowych, no i próbował sprzedać ten pomysł. To był środek lat 80. No i wszyscy stwierdzili, że to nie ma racji bytu, że to bez sensu i no i podziękowali mu. On stwierdził, że no, rzecz jest na tyle genialna, że chyba w takim razie spróbuje sam założyć firmę, która produkuje takie głośniki. Założył. W 1991 roku zaprezentował światu taki system nagłośnieniowy, który Państwo na pewno widzieliście w postaci takiego dużego grona wygiętego w kształcie banana, który wisi z lewej i prawej strony sceny. To jest jego pomysł. Założył firmę L'Acoustics, taką dosyć nietypową firmę, mocno opartą w świecie nauki właśnie. I no, przeprowadził taką technologiczną rewolucję w świecie nagłośnienia. Dzisiaj wszystkie firmy na rynku produkują system w oparciu o ten pomysł. Każda jedna firma. No i ten sam człowiek, on się nazywa Christian Heil, w roku chyba 2018 stwierdził, że mam kolejny genialny pomysł. I kolejny raz świat tak na to zareagował niechętnie, że to może i ciekawe, ale to się nie da zrobić, że to trudne, że to się wszystko nie zmieści w zwykłej sali koncertowej. No i my w Audio Plusie stwierdziliśmy, że nie popełnimy tego błędu branży z lat 80. i zainteresujemy się tego od pierwszego dnia. I zrobiliśmy pierwszą taką salę w Domu Kultury Alternatywy na warszawskim Ursynowie, gdzie to była trzecia sala na świecie w oparciu o tą technologię i druga zaprojektowana. Potem zrobiliśmy taką salę Kabatina Hall w Bielsku-Białej, Teatr Wielki w Poznaniu, Kunszt Wodny w Gdańsku, sala koncertowa Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze w podwarszawskich Otrębusach. No i wreszcie trafiliśmy do Opola. Ten system to jest system imersyjny. To znaczy wszystko i nic, ale w takim największym uproszczeniu każda sala na świecie ma system stereofoniczny, czyli głośnik lewy, głośnik prawy, i to jest bardzo dobre rozwiązanie, kiedy słuchacz jest pomiędzy dwoma głośnikami, idealnie po środku albo prawie idealnie po środku. Natomiast w salach koncertowych statystycznie bardzo mało ludzi siedzi po środku. 10-15% widowni mogłaby doświadczyć stereofonii. Więc tak naprawdę w salach koncertowych, chociaż system ma format stereofoniczny, to gra się monofonicznie. Ten system, który tutaj zainstalujemy, rozszerzy w takim bardzo dużym uproszczeniu, rozszerzy tą stereofonię na całą salę. Dźwięk będzie słyszany, dany instrument z tego miejsca, z którego jest na scenie. No i marzymy, żeby uzyskać taki efekt, który udało się na przykład uzyskać w Cavatina Hall, że nikt nie mówi o tym naszym nagłośnieniu. To znaczy, że widzowie chwalą genialną akustykę sali. Ja to porównuję trochę do systemu wentylacji. Wentylację każdy zauważa, jak jest głośna, jak jest duszno, a jak działa tak jak tutaj sprawnie, to nikt nie mówi o wentylacji. I taki jest nasz cel również tutaj, żeby słuchacz zapomniał o tym, że jest tu jakakolwiek technologia. Ten system też wygląda dosyć nietypowo, więc nawet może się nie wszystkim kojarzy z głośnikiem. Więc z jednej strony to jest bardzo wysoka jakość, taka jakość, która dzisiaj jest, to nie będzie najlepiej nagłośniona sala w województwie, to no, celujemy w to, żeby to była jedna z najlepiej nagłośnionych sal globalnie. I te nasze projekty zostały zauważone na całym świecie. My trochę w szoku. Pojechaliśmy przed na taką konferencję jedną, drugą gdzieś do Europy, gdzie stoją w kolejce do nas ludzie, realizatorzy gwiazd światowych, i pytają, jak to się robi w Polsce. My tacy zaskoczeni, że to nas się pytają, no ale okazało się, że tak jest. Ale co ciekawe, ten system to właśnie nie tylko wyjątkowa jakość dźwięku, ale to też łamanie barier w kulturze. Te bariery w kulturze każdy zna, że podjazd dla wózka inwalidzkiego, winda, ale barier w kulturze jest cała masa. Na przykład bariery dla osób z niepełnosprawnością słuchową. I wszyscy kojarzą, że jest coś takiego jak pętla indukcyjna, która daje osobie z aparatem słuchowym no, jakiś tam zrozumiały sygnał, ale to nie jest sygnał z koncertu w filharmonii, tylko coś słychać. Tutaj chcielibyśmy osiągnąć nie, że coś słychać, chcielibyśmy tych widzów traktować równo i chcielibyśmy dzięki tej nowej technologii zaprosić widza, który dzisiaj jest wykluczony z takich sal koncertowych, który do nich nie chodzi, bo jego ten dźwięk razi, jest nieprzyjemny. Dzisiaj problemy słuchowe to nie są tylko problemy takie, które znamy osób starszych, którym te wysokie częstotliwości trochę nie domagają, trzeba mówić głośniej, spada zrozumiałość mowy, ale czytałem niedawno, że Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że w Polsce niedługo, w ciągu kilku lat 10% młodzieży będzie miało poważny problem ze słuchem, który będzie miał dużo inny charakter niż właśnie u osób starszych. To jest trochę taki niezbadany temat, na ile ta technologia jest w stanie pomóc. My tak na czuja myślimy, że jest w stanie, więc eksperymentujemy w tej kwestii. No i będziemy chcieli zaproponować tu coś więcej niż pętla indukcyjna. Oprócz tego systemu dźwiękowego, systemu imersyjnego, zmodernizujemy system oświetlenia, system elektryczny, system multimediów. To, jak już powiedziałem, nie jest łatwe, nie jest proste, ale robiliśmy to wiele razy i wierzę, że sobie z tym poradzimy.
1: Mówił Łukasz Kazmierczak, kierownik działu projektów i instalacji z firmy Audio Plus. A teraz powiemy o konkretnym wsparciu dla sołectw w naszym regionie. Rozpoczęła się kolejna 3-letnia edycja Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej. W ramach tej edycji w tym roku 345 sołectw otrzyma po 7 tysięcy złotych wsparcia z budżetu samorządu województwa opolskiego. Mówi Monika Jotko, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Wsi i Rolnictwa.
4: Z mikrofonem przez Opolskę.
3: Mamy przyjemność wręczenia umów 68 gminom na realizację 345 zadań. Kwota przekazana przez Samorząd Województwa Opolskiego to ponad 2 miliony przy wsparciu gmin minimum 20%, co daje kwotę ogólną ponad 4 miliony złotych.
1: Mówiła Monika Jotko. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka to przedsięwzięcie samorządu województwa, które od lat pomaga sołectwom w realizacji ważnych dla mieszkańców działań, od drobnych inwestycji po inicjatywy integrujące lokalne społeczności. Mówi wójt gminy Skoroszyce Barbara Dybczak.
6: Jest dofinansowanie dla 4 sołectw. Dla sołectwa Brzeziny, Mroczkowa, Siedzina i Czarnolas. I tutaj sołectwa występują o dofinansowanie do wyposażenia świetlic, placów zabaw i będą też przeznaczone pieniądze na wyposażenie uroczystości plenerowych.
1: Mówiła wójt gminy Skoroszyce Barbara Dybczak. Z kolei Tymoteusz Drepczok, wójt gminy Olszanka, zwraca uwagę na praktyczne wymiary realizowanych działań oraz ich znaczenie dla codziennego funkcjonowania mieszkańców.
7: W tym roku będą realizowane działania mające ułatwić mieszkańcom funkcjonowanie, jeśli chodzi o dostęp do świetlic, czyli będzie skupiało się na remontach i doposażeniu świetlic wiejskich. Będą to zadania realizowane w Czeskiej Wsi, w Michałowie, w Krzyżowicach oraz w Janowie. Myślę, że przyczyni się to do polepszenia warunków bytowych i socjalnych w naszych świetlicach wiejskich.
1: Mówił Tymoteusz Drepczok, wójt gminy Olszanka. Z kolei Marcin Szaleniec, zastępca burmistrza Paczkowa, podkreśla, że środki z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej pozwalają na realizację konkretnych i praktycznych przedsięwzięć w 4 paczkowskich sołectwach.
8: W gminie Paczków są to 4 sołectwa, sołectwo Ścibórz, Wilamowa, Trzeboszowice i Unikowice. W 2 sołectwach jest to zadanie realizowane jako lokalna wypożyczalnia narzędzi i sprzętu, jako wsparcie dla mieszkańców. Kolejny jest to doposażenie placu festynowego w sprzęt do wytwarzania piany i w 3 doposażenie placu festynowego poprzez zakup grilla gazowego.
1: Mówił Marcin Szaleniec, zastępca burmistrza gminy Paczków. Działania realizowane w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej pokazują, jak ważne jest regularne wspieranie małych miejscowości i odpowiadanie na ich codzienne potrzeby. To kolejny krok w stronę wzmacniania lokalnych wspólnot i poprawy jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
1: To jest program Tydzień w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bruśniak. Witam i zachęcam do wysłuchania audycji. A w tej części powiemy o opolskich izbach dziedzictwa wsi.
9: Są to ludzie, którzy chcą dzielić się tym, co ocalili od zapomnienia z innymi. Chcą zachować dla przyszłych pokoleń. Dbają o tożsamość, dbają o dziedzictwo tej naszej ziemi opolskiej.
1: Sprawdzimy także, co jest grane w Filharmonii Opolskiej.
10: Będziemy grać, chociaż może niekoniecznie w naszej sali koncertowej. Za nami zakończenie 74. sezonu artystycznego Filharmonii Opolskiej i piątek o godzinie 19.00. Ten dzień był dla Państwa okazją, żeby wspólnie z nami ten mijający sezon zakończyć.
1: W pierwszej kolejności powiemy jednak o opolskich izbach dziedzictwa wsi. To wyjątkowe miejsca stworzone z myślą o zachowaniu i ochronie bogatego dziedzictwa kulturowego opolskiej wsi. Podczas 19. Międzynarodowego Forum Muzeów Domowych, wydarzenia, które co roku przyciąga pasjonatów i opiekunów lokalnych zbiorów z całej Polski, do sieci Opolskie Izby Dziedzictwa Wsi przyjęto 30 izb z całego województwa. Mówi Justyna Osiecka-Sułek, dyrektor Departamentu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.
4: Ważne dla mieszkańców Opolskiego.
9: Inaugurujemy sieć Opolskiej Izby Dziedzictwa Wsi. Przyjmujemy 30 izb z województwa opolskiego. Witamy tutaj opiekunów tych izb, pasjonatów, czasami nazywanych też zbieraczami. Oni sami tego sobie też mówią. Są to ludzie, którzy chcą dzielić się tym, co ocalili od zapomnienia z innymi. Chcą zachować dla przyszłych pokoleń, dbają o tożsamość, dbają o dziedzictwo tej naszej ziemi opolskiej.
1: Mówiła Justyna Osiecka-Sułek, dyrektor Departamentu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. W izbach gromadzone, przechowywane i prezentowane są artefakty, pamiątki oraz przedmioty codziennego użytku, które przez lata kształtowały lokalną tożsamość i historię regionu. To przestrzenie, w których tradycja spotyka się z edukacją, a pamięć o przeszłości staje się inspiracją dla kolejnych pokoleń. Współpraca pomiędzy osobami i podmiotami prowadzącymi izby umożliwia rozwój tych miejsc, wzmacnianie lokalnej tożsamości oraz budowanie wspólnej przestrzeni do wymiany doświadczeń, wiedzy i dobrych praktyk. Podkreśla członek Zarządu Województwa Opolskiego Robert Węgrzyn.
11: Idea, w ramach której rozmawiamy, niesie w sobie coś pięknego, co jest kodem kulturowym nie tylko dla naszego regionu, ale dla wszystkich osób, które te izby tworzą, bo przecież my mamy swoich przodków, ale my też jesteśmy przodkami osób, które będą po nas. To buduje to pewien obraz ciągłości naszych pięknych miejscowości opolskich.
1: Mówił członek Zarządu Województwa Opolskiego Robert Węgrzyn. To ważny krok w budowaniu silnej, rozpoznawalnej i aktywnej wspólnoty miejsc dbających o zachowanie dziedzictwa kulturowego opolskiej wsi. Dzięki współpracy i zaangażowaniu lokalnych społeczności izby stają się nie tylko strażnikami historii, ale również żywymi centrami edukacji i kultury. Mówi Mateusz Stróżek, prezes Stowarzyszenia Odnowy Wsi Gąsiorowice.
12: Ta izba jest nam potrzebna ze względu na

0: Polskiej wsi pozostaje żywe, inspirując i łącząc kolejne pokolenia, mówi Gabriela Puzik, lider odnowy wsi Kadłub.
1: My mało, że mamy izbę tradycji, ale to jeszcze prowadzimy warsztaty, bo mamy taki projekt, łączymy pokolenia i wtedy my, seniorki, przekazujemy to młodzieży. Gdzieś 500 do 600 dzieci mamy rocznie.
0: Mówiła Gabriela Puzik, lider odnowy wsi Kadłub. Opolskie Izby Dziedzictwa Wsi odgrywają ważną rolę w ochronie lokalnej historii, tradycji i pamięci o dawnym życiu mieszkańców regionu. Dzięki ich działalności dziedzictwo kulturowe opolszczyzny jest nie tylko zachowywane, ale również popularyzowane wśród kolejnych pokoleń. Kultura regionu to jednak nie tylko pielęgnowanie przeszłości, lecz także tworzenie nowych przestrzeni dla sztuki i edukacji. I doskonałym przykładem takiej działalności jest Filharmonia Opolska, która poprzez koncerty, festiwale i wydarzenia artystyczne wzbogaca współczesne życie kulturalne mieszkańców naszego województwa. A więcej na ten temat opowie Państwu Beata Śliwińska, specjalistka do spraw impresariatu Filharmonii Opolskiej.
2: Co słychać w Opolskiem?
3: Będziemy grać, chociaż może niekoniecznie w naszej sali koncertowej. Za nami zakończenie 74. sezonu artystycznego Filharmonii Opolskiej i piątek o godzinie 19.00. Ten dzień był dla Państwa okazją, żeby wspólnie z nami ten mijający sezon zakończyć koncertem, w którym wybrzmiał koncert wiolonczelowy Antonina Dworzaka, suita Sen nocy letniej Feliksa Mendelssohna Bartholdy i coś tak radosnego jak koniec sezonu i koniec ważnych dla nas wydarzeń, czyli ucieszne figle Dela Sowizdżała Strausa. Zamknęliśmy sezon na sali koncertowej. Wiemy już, że remont, który się zacznie się z początkiem lipca, ale ponieważ jeszcze będziemy mieli okazję i weekend ostatni czerwca, zapraszamy bardzo serdecznie Państwa na rzecz, która jest owocem pracy, współpracy właściwie, przygranicznej, ponieważ wystąpi Morawia Opole Wind Band, jak to brzmi na naszych plakatach. Natomiast jest to rzeczywiście praca w ramach współpracy przy programie Interreg pod patronatem samorządu województwa opolskiego i przed nami 4 pracowite dni organizacyjnie, ponieważ w czwartek 25 czerwca przyjeżdżają do nas Czesi ze swoją orkiestrą. Będą warsztaty, będą próby, będzie chwila na spacer i w przyszły piątek 26 czerwca o godzinie 9 zapraszam Państwa bardzo serdecznie na pierwszy koncert. Wejściówki już są do pobrania w kasie Filharmonii. Będzie to koncert w piątek pod taktowką Tomasza Kaniewskiego i mówię to nie bez powodu, żeby tą współpracę naszą podkreślić. Projekt też zakłada współpracę muzyczną, owszem, najpierw, ale też taką współpracę językową, żeby te nasze więzy, tą naszą przyjaźń polsko-czeską, o której może tak nie zawsze myślimy, że może to być akurat polsko-czeska przyjaźń, żeby też zacieśnić językowo. Koncert w sali koncertowej, jak już mówiłam, będzie też transmisja w formie streamingu na Facebooku Filharmonii Opolskiej, więc kto nie może być w piątek o 9, będzie mógł tego koncertu posłuchać. I tu jest wymiana po 2 dniach, ponieważ orkiestra Dęta wraca już do Ołomuńca i wyjeżdża do Czech, ale my witamy w sobotę 27 orkiestrę i instrumenty blaszane. Mamy podobny schemat działania, czyli w sobotę nasi muzycy gościnnie ćwiczą na sali koncertowej po to, żeby 28 czerwca w niedzielę o godzinie również 9 móc zagrać dla Państwa koncert kolejny już w ramach polsko-czeskich warsztatów muzycznych. Tym razem będzie to koncert pod taktowką Dawida Szmida i również w formie streamingu na Facebooku Filharmonii Opolskiej. To są takie rzeczy, które są z jednej strony ciekawostką, z drugiej też wiemy, że Państwo sobie bardzo cenią i bardzo, bardzo lubią instrumenty dęte, ponieważ mają siłę. Ta muzyka wybrzmiewa najgłośniej, z największą siłą, mocą, z jaką mogą zabrzmieć instrumenty. I tak kończymy czerwiec, ale przed nami będzie jeszcze jedna dosłownie ostatnia szansa, żeby posłuchać koncertów w sali Koncertowej Filharmonii Opolskiej i to będzie

0: Będzie weekend 4-5 lipca, sobota, niedziela. Wracamy, puentując już sezon, troszkę też wakacyjnie, muzyką filmową. Wiemy, że gale walentynkowe Państwo uwielbiali. Bilety wyprzedały się dużo wcześniej i sale do ostatniego miejsca. Dlatego też w formie takiego ukłonu w Państwa stronę i podziękowaniu za to, że są Państwo z nami, wracamy do muzyki filmowej. Koncerty zatytułowaliśmy Wielki Finał przed Wielką Zmianą, ponieważ będzie to bardzo znacząca dla nas zmiana muzyczna, jeśli chodzi o nagłośnienie i oświetlenie. W duet, który podbił Państwa serca i myślę, że również ucieszył bardzo duszę, Becky Sangolo i Ringo Todorowicz, dwójka wokalistów, którzy się na scenie dopełniają znakomicie, repertuar muzyczny z małą niespodzianką, ponieważ w tym filmowym repertuarze walentynkowym będą też utwory z muzyki filmowej, którą prezentowaliśmy 6 czerwca na Zamku Mosznej, czyli nutka Disneya dla Państwa również. Kto nie mógł być, zapraszam. Kto z Państwa był, a chce zaprosić znajomych, żeby w tym muzycznym, filmowym święcie z nami uczestniczyć, również zapraszam. 4 lipca, sobota, godzina 15 i godzina 19, dwa koncerty. W niedzielę 5 lipca koncert o godzinie 18 i to będzie rzeczywiście ostatni moment, żeby w sali koncertowej być takiej, jaką znamy do tej pory. Po modernizacji nagłośnienia będą to doznania zupełnie odmienne, bardziej pełne. Jesteśmy po konferencji prasowej, na której przedstawiciel firmy bardzo ładnie, bardzo obrazowo to wyjaśnił, ponieważ rzeczywiście będzie różnica w dźwięku, który zabrzmi, w dźwięku, który będzie przez nas odbierany, ale to też będzie modernizacja, która pozwoli uczestniczyć w naszych koncertach także osobom, które mają dysfunkcję narządu słuchu. Czyli nie patrzymy tylko na osoby niepełnosprawne, tak jak rozumiemy do tej pory, głównie jeżeli chodzi o narząd ruchu. Natomiast przecież muzyka też jest odbierana różnie i też wielu z nas ma trudności i nie mówimy tak do końca i tylko o osobach starszych. Także zapraszamy Państwa 4-5 lipca do naszej sali koncertowej na absolutnie ostatnie koncerty. Potem do działania będzie działała w Filharmonii firma, którą mogę powiedzieć, takie referencje też mają i która już modernizowała nagłośnienie i oświetlenie na przykład w Teatrze Groteska w Krakowie, w Teatrze Imka czy Teatrze Roma w Warszawie, w Teatrze Wielkim i Operze Narodowej, ale w Filharmonii w Lublinie, w Muzeum POLIN czy w Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście. Także firma z doświadczeniem, ze znajomością tych prac, których się podejmie, więc też już czekamy na finał prac, może zanim się one zaczęły, ale brzmi to bardzo ciekawie i będziemy czekać też tego finału prac, który przed nami. Zapraszam Państwa serdecznie na te koncerty, które jeszcze możemy zagrać. Jesteśmy dla Państwa, gramy dla Państwa, czekamy.
1: A co od września?
0: Będziemy koncertować jeszcze na sali w klubie muzycznym, ponieważ te nasze czwartkowe koncerty jazzowe również spotkały się ze znakomitym Państwa odbiorem. Klub muzyczny na takie koncerty i nadaje się znakomicie i tam też panuje taka atmosfera rzeczywiście klubowa, w jakiej jazz wybrzmiewa najlepiej. Jeżeli nie w klubie muzycznym, będziemy też grać koncerty, o których mówimy, że to są koncerty wyjazdowe, czyli w innych miastach na Opolszczyźnie, w innych miejscach w samym Opolu. I mówimy tutaj w tym momencie o sali w Państwowej Szkole Muzycznej w Opolu. Mówimy też o Centrum Silesia, więc znajdujemy miejsca i instytucje kultury, gdzie ta muzyka może wybrzmieć, gdzie są sceny, na których może zazwyczaj muzyka nie wybrzmiewa, więc tam się właśnie pojawimy. O tym będziemy też na bieżąco Państwa w repertuarze informować. Także patrzymy już na jesień jako ten czas, że remont się zakończy na takich późnych miesiącach, ale patrzymy też na miejsca, gdzie może pojechać nasza orkiestra, gdzie może pojechać nasz chór, więc może nawet jeżeli nie w takiej liczbie, jak gra i występuje dla Państwa w sali koncertowej, to jednak też są miejsca, gdzie mogą wybrzmieć instrumenty, mogą wybrzmieć głosy churalne i to też dla Państwa dopracujemy w okresie takim nawet teraz wakacyjnym. I będziemy dla Państwa, będziemy grać nieco gdzie indziej, w nieco innej formie, różne rodzaje muzyki i dopinamy też nadchodzący sezon.
1: Mówiła Beata Śliwińska.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
3: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu Tydzień w Opolu pomówię o planowanej budowie obwodnicy Namysłowa.
4: Ważne dla mieszkańców opolskiego.
3: Namysłowianie odetchną z ulgą. Ciężarówki przestaną jeździć przez centrum miasta. Samorząd województwa podpisał właśnie umowę na budowę zachodniej obwodnicy Namysłowa. Za miesiąc ruszy budowa 5-kilometrowej trasy. Mówi marszałek województwa Szymon Ogłaza.
5: To dla nas jak zawsze, jak przy każdej umowie na inwestycję drogową, bardzo radosny dzień, ale ta dzisiejsza umowa ma szczególne znaczenie, bo jak Państwo dobrze wiedzą, inwestycje obwodnicowe, drogi w nowym śladzie, coś co zmienia nasze otoczenie i poprawia bezpieczeństwo i komfort podróżowania i zmienia rzeczywistość miast, to szczególny powód do radości, a w dodatku jeszcze to jest jedna z największych, jeśli nie największa inwestycja drogowa realizowana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w tej perspektywie europejskiej, w związku z czym no, kumulacja dobrych wiadomości dzisiaj. 103 miliony złotych zainwestujemy właśnie w Namysłów. Powstanie dzięki temu ponad 5 kilometrów nowej drogi, zupełnie nowej, z wiaduktami, znaczy wiaduktem, na mostem, ze ścieżką rowerową, ze skrzyżowaniami, ze zjazdami. Bardzo dużo roboty przed drogbudem, przez firmą, która tę inwestycję będzie realizowała, ale jest to bardzo wyczekiwana inwestycja, bo odciążenie Namysłowa od strony 451, więc od strony Dolnego Śląska, spowoduje, że pan burmistrz będziemy mógł zupełnie inaczej myśleć o centrum Namysłowa i zupełnie inaczej zaplanować sobie pewne przedsięwzięcia, co zresztą już się dzieje, bo projektowane rondo już też przewiduje zupełnie nową rzeczywistość, a nie tę, która była sprzed obwodnicy. Więc tak jak powiedziałem, to dla nas duże przedsięwzięcie, ale przede wszystkim duża radość. Cieszy mnie również to, że to akurat firma Drogbud została wyłoniona w drodze przetargu do realizacji tej inwestycji. Umowa już jest podpisana, więc odwrotu nie ma. A chciałem powiedzieć, że doświadczenie Drogbudów w budowach obwodnic u nas jest naprawdę duże, bo jak Państwo prześledzą te największe nasze inwestycje, to albo główny wykonawca, albo w konsorcjum, bo zarówno Czarnowąsy, Dobrodzień, Malnia i Chorula, jedyna betonowa nasza droga, to właśnie inwestycje realizowane przez tę firmę i jesteśmy bardzo zadowoleni z tych inwestycji, więc to również taka dobry prognostyk na to. Więc powodów do radości mamy dzisiaj sporo. W dodatku za chwilę będziemy gościć wszystkich marszałków z wszystkich województw, bo dzisiaj konwent. W dodatku jeszcze gościmy dzisiaj wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, więc dzisiaj dobry i napięty dzień, ale z takim pozytywnym sensie. Wiem, że jest prezentacja, która opowie nam o tym, co będzie budowane. Mamy 2 lata, być może, no, zobaczymy, nie będziemy tutaj żadnych challenge robić, ale w ciągu 2 lat zmieni się rzeczywistość Namysłowa, zmieni się rzeczywistość na naszych drogach wojewódzkich. Ja przypominam, że droga, która od Opola do Namysłowa prowadzi 454, w zasadzie do tego czasu też powinna być zakończona, jeżeli chodzi o wszystkie remonty. To będzie prawie, że w 100% zupełnie nowa droga od strony Wrocławia, obwodnica, więc myślę, że powiat namysłowski, sam Namysłów, mają wiele powodów do radości i jestem przekonany, że dzięki temu przede wszystkim poprawi się bezpieczeństwo na naszych drogach, bo to jest zawsze dla nas absolutnie najważniejsze.
3: Mówi członek zarządu województwa Robert Węgrzyn.
6: Stawiamy na bezpieczeństwo, stawiamy na gospodarkę. Do tego trzeba budować drogi. Obwodnica Namysłowa tak naprawdę wpisuje się w całe kompleksowe rozwiązanie drogi 454, na które wydaliśmy prawie 247 milionów złotych i ten południowy odcinek Nowy Ślad w stronę Oleśnicy i połączenia z drogą 451 dopiero zrealizuje w 100% zamysł komunikacyjny, jaki był planowany. 21 hektarów zabudowy, 100 działek, 5 dużych skrzyżowań, w tym 2 skrzyżowania z drogami powiatowymi typu rondo, 2 skrzyżowania z drogami wojewódzkimi typu rondo i 1 skrzyżowanie z drogą krajową. Parametry zgodne z obowiązującymi normami, 2 pasy po 3,5 metra. Chciałbym również powiedzieć, że mieszkańcy Namysłowa wiele lat czekali na tą inwestycję. Rozmawiałem dzisiaj i wielokrotnie wcześniej z burmistrzem Jackiem Fiorem, jak ta inwestycja była wyczekiwana i jakie są pokładane nadzieje w tym rozwiązaniu komunikacyjnym, co nie zamyka kompleksowego rozwiązania komunikacyjnego i w przyszłości oczywiście władze Namysłowa będą realizować plan obwodnicy północnej. Korzystając z okazji, że dzisiaj mam z Państwem kontakt, chciałbym powiedzieć, że o godzinie 11 jest wicepremier Kosiniak-Kamysz na Górze Świętej Anny z promesą 16 milionów złotych na rozbudowę czy też modernizację pomnika na Górze Świętej Anny. Rozpoczynamy konwent marszałków, na którym pojawi się szef Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz. Mówię o tym w kontekście budowy programu SAFE i udziału opolskich przedsiębiorców w tym programie, ale pojawi się również prezes Banku Gospodarstwa Krajowego.
3: Mówi burmistrz Namysłowa Jacek Fior.
7: Jako burmistrz i jako mieszkaniec dziękuję Państwu i naprawdę ta moja satysfakcja jest wielowymiarowa. Cieszę się z tej inwestycji ogromnie. Mówiliśmy o tym, jak ona wiele lat była wyczekiwana. Ja to już w kuluarach mówiłem, że mieszkańcy, mimo już mówimy o tym, że przetarg rozstrzygnięty, pieniądze zabezpieczone, to dalej słyszę głosy, wybudują. To nie jest negatywne wśród mieszkańców. To raczej pokazuje, jak wiele lat ta inwestycja była wyczekiwana, jak bardzo wyczekiwana jest, jak wiele lat się mówiło o tym, że ona powinna powstać. To jest moja też satysfakcja jako samorządowca z tej kontynuacji władzy samorządowej, że coś nie odchodzi na półkę, bo zmieniła się władza, zmienił się marszałek, coś, co rozpoczął marszałek Buła, obecny marszałek, który odpowiadał za drogi. To nie wylądowało na półce. Na każdym etapie wiem, że taki projekt może zostać odłożony na bok. I ta satysfakcja z tego, że tak się nie dzieje, jest bardzo duża. Z tego wymiaru samorządowego, mądrości, kontynuacji władzy, to jest duża rzecz. Także bardzo za to marszałkom dziękuję. Cieszę się ogromnie, bo to nie tylko Namysłów skorzysta, to o tym też warto powiedzieć, że to jest inwestycja, która jest skierowana do województwa opolskiego. Kierunek na S8 dla wielu osób właśnie będzie kierował się i kieruje się przez Namysłów. Dla nas odciążenie tego natężenia ruchu wewnętrznego, również dzięki tej obwodnicy, to będzie ogromna zmiana. Także zapraszam do Namysłowa niezmiennie, będziemy się dalej rozwijać. Dzięki tej inwestycji, gigantycznej inwestycji, Namysłów znowu będzie robił duży krok do przodu.
3: Mówi dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Bartłomiej Choraczuk.
8: Szanowni Państwo, ja chciałem bardzo podziękować panom marszałkom za konsekwencje. Na drodze z Opola do Namysłowa budowaliśmy z panem marszałkiem Szymonem Ogłazą w 17 roku obwodnicę Czarnowąsów. No i dzisiaj jesteśmy już na północy dalekiej w Namysłowie. Trzeba podkreślić, że budowana obwodnica wpisuje się w bardzo szeroki kontekst strategii rozwoju województwa opolskiego. I to jest dowód realizacji takich inwestycji, że te strategie są żywe, że cele, które określone wiele lat temu w tych strategiach, są przez nas realizowane i ten alternatywny korytarz transportowy północ-południe, taki przecinający autostradę A4, czyli na północy właśnie droga do Namysłowa 454 i 451 i na południu droga 414 na Prudnik do granicy z Czechami. To są bardzo ważne drogi wojewódzkie, które ten korytarz tworzą. Bardzo się cieszymy jako województwo opolskie, jako zarząd dróg, że te środki europejskie, znowu europejskie, podkreślam, na budowę obwodnicy w tym ciągu Opole-Namysłów otrzymaliśmy, bo ta obwodnica takie finansowanie będzie miała właśnie europejskie, z funduszy europejskich dla opolskiego. Cieszę się tutaj, że ten zakres zadania jest bardzo szeroki, bo te 5 km w nowym śladzie, nasypy, no dla nas takim największym kolizyjnym punktem będzie przeniesienie dwóch słupów na sieci energetycznej wysokiego napięcia, 400 kV. Tutaj no, ta kolizja musi być przez nas przy tej inwestycji zlikwidowana. Ronda, które chcemy, aby w tym układzie drogowym, czyli drogi 39 z brzegu, która włącza się do drogi 454 rondem, aby do tego ronda, właśnie to rondo było początkiem tej obwodnicy, a nowe rondo, które powstanie na północy między Namysłowem a Wilkowem, będzie zamykało obwodnicę. Także kilka rozwiązań, tu już pan marszałek Robert Węgrzyn wspomniał o tych, które po drodze jeszcze będą zbudowane. Także prosimy tutaj o wsparcie pana burmistrza. Dziękujemy, że tutaj samorząd Namysłowa również bardzo tą inwestycję popiera. No i liczymy, że ten harmonogram prac będzie przez wykonawcę dotrzymany. Ten tranzyt samochodów ciężarowych głównie, w związku z tym, że ta strefa rozwoju gospodarczego Namysłowa jest zogniskowana właśnie wokół drogi 451, więc tych tirów jeździ tam bardzo dużo. No, ostatnie badania, w tej chwili czekamy na dokładne wyniki badań, mamy je dostać właśnie w ciągu wakacji z generalnego pomiaru ruchu, który miał miejsce w roku ubiegłym. No ale już mogę powiedzieć, że to jest około 8000 pojazdów na dobę. Z tego ponad 40% stanowią pojazdy ciężarowe. Także ten tranzyt jest ogromny, więc to jest Śródmieście również, bo to jest centrum Namysłowa. Ten układ rond, który tam się znajduje przy drogach krajowych, no nie jest w stanie tego ruchu przenosić, także tutaj jeszcze z panem marszałkiem Ogładzą, tak 5 lat temu, tak jak mówiłem, to opracowanie dokumentacyjne się rozpoczęło. Już wówczas te badania wskazywały na to, że ten tranzyt z Namysłowa należy w tym kierunku zachodnim wyprowadzić.
3: Mówi Grzegorz Zbroszczyk z firmy Drogbud.
9: Prace powinniśmy rozpocząć, myślę, że w ciągu miesiąca, bo teraz będziemy czekać na przekazanie placu budowy, później jakaś tam organizacja placu. Myślę, że do miesiąca powinniśmy rozpocząć już prace przygotowawcze, bo tam będą prace związane z wycinką drzew i odhumusowaniem. 5 km nowym śladem, więc te utrudnienia myślę, że nie będą zbyt duże dla mieszkańców. Wiadomo, przy włączeniach, ale tak tą organizację myślę, że zrobimy, żeby były jak najmniejsze te utrudnienia.
3: Od wielu lat na rozbudowę czeka też obwodnica Czarnowąsów, co skomentował marszałek Szymon Ogładza.
5: To planowana od razu inwestycja, czyli obwodnica Dobrzenia, drugi etap tego, co w 2017 roku, jak powiedział pan dyrektor, wspólnie z Drogbudem zresztą zrealizowaliśmy na Czarnowąsach. No niestety pomiędzy tymi rzeczami wydarzyła się rzecz taka bardzo istotna dla całego tego przedsięwzięcia, mianowicie zmieniły się granice miasta Opola. Miasto Opole jest miastem na prawach powiatu, w związku z czym wszystkie drogi oprócz ekspresówek i autostrad są w zarządzie prezydenta. Ta nowo powstała obwodnica musiała być wspólną inwestycją miasta i województwa, w związku z czym musieliśmy zaktualizować dokumentację proces przygotowywania tej dokumentacji został zlecony we wrześniu 2023 roku chyba. Piątego? No, ja nie wiedziałem dzisiaj, że prawie 10 lat minęło od obwodnicy Czarnowąsów, więc te czas jest trudny. Więc we wrześniu 2025 roku zostało zlecone przygotowanie tej dokumentacji, ponieważ ona, ta, która była wcześniej, zupełnie straciła ważność ze względu na choćby na to, że zmieniły się te relacje pomiędzy miastem a województwem. Wówczas, kiedy tamtą przygotowywaliśmy, to było w ogóle na terenie województwa poza miastem. Dzisiaj jest inaczej. Bardzo nam zależy na tym, żeby ta inwestycja została zrealizowana. Mamy pewne plany i przymiarki, bo wiemy chociażby o tym, że zostanie za chwilę uruchomiony w Banku Gospodarstwa Krajowego specjalne finansowanie zwrotne, co prawda, ale z dużym umorzeniem dla inwestycji o znaczeniu, no takim powiedziałbym obronnym. Ja myślę, że obwodnica, która przebiega tuż przy elektrowni Opole, to jak najbardziej wpisuje się w te przedsięwzięcia. Będziemy szukać do tego finansowania. Na razie trwają prace nad dokumentacją. Oczywiście będziemy musieli się porozumieć w tej kwestii również z prezydentem Opola, no bo nie jesteśmy w stanie zrobić tylko połówki tej obwodnicy, a w dodatku nawet to nie jest tak, że dokładnie do punktu jednego to jest miejskie, a od drugiego województwo, bo to tak troszeczkę się tam w przebiegu zmienia. Więc trwa proces aktualizacji dokumentacji, no i będziemy szukać finansowania dla tego. Ale jesteśmy zdeterminowani do tego, żeby ta inwestycja powstała, bo ona rzeczywiście dokańcza, rozwiązuje te dyskusje na temat tych dwóch rond i I bezwzględnie mieszkańcom Dobrzenia, dużego, wielkiego, małego i Borek, ona jest absolutnie potrzebna.
3: Nową obwodnicą mieszkańcy Namysłowa pojadą już za 2 lata. Całość ma kosztować ponad 100 milionów złotych.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
3: To jest program Tydzień w Opolu, przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji pomówię o dużych imprezach sportowych, które odbędą się w naszym mieście.
4: Aktywnie w Opolu.
3: Miłośnicy lekkoatletyki przyjadą do Opola. Już w tą sobotę na stadionie lekkoatletycznym odbędzie się międzynarodowy turniej nadziei olimpijskich. Później, bo 5 lipca z kolei, odbędzie się tam jubileuszowy 20. Opolski Festiwal Skoków. Mówi wicemarszałek województwa Zbigniew Kubalańca.
10: Tak, no przede wszystkim chyba wspólnie zapraszamy na te dwie imprezy, bo faktycznie jedne z ważniejszych imprez lekkoatletycznych w naszym regionie, ale nie tylko, bo jeżeli mówimy o Polskim Festiwalu Skoków, no to jest to jedna z najważniejszych imprez tego typu w kraju, gdzie od 20 lat 20 edycja przyjeżdżają największe gwiazdy, jeżeli chodzi o skoki, gdzie młodzi adepci mogą podpatrywać technikę, gdzie mogą patrzeć na swoich mistrzów, na autorytety. Niezwykła atmosfera, to zawsze podkreślają osoby biorące udział w tym festiwalu, że ten dystans między widownią a olimpijczykami, a osobami, które przyjeżdżają tutaj skakać, jest taki kameralny, że mogą bezpośrednio i kibice podpatrywać swoich mistrzów, a zawodnicy czują się wyjątkowo swobodnie. Natomiast turniej nadziei olimpijskich to impreza masowa skierowana do młodzieży. To jest ten właśnie sport młodzieżowy, masowy, na którym nam samorządowcom w szczególności zależy, bo jeżeli nie ma tej podstawy, jeżeli nie ma zachęty, pasji, nie ma pokazania, czym jest sport, w tym przypadku czym jest lekkoatletyka, to potem nie mamy medalistów mistrzostw Polski, Europy i nie mamy nadziei właśnie na olimpiadę. Serdecznie zapraszam, cieszę się, że samorząd województwa jest partnerem zarówno w jednym, jak i w drugim przedsięwzięciu.
3: Mówi wiceprezydent Opola Łukasz Sowada.
7: Tak jak pan marszałek wspomniał, myślę, że przede wszystkim chcielibyśmy wszystkich zaprosić na te dwa fantastyczne wydarzenia, które w najbliższym czasie odbędą się na naszym stadionie lekkoatletycznym. Proszę państwa, czas szybko płynie i mamy kolejne Mistrzostwa Świata w piłce nożnej i uwaga wielu osób skupiona jest wokół piłki nożnej, zresztą z tym się już chyba nie dyskutuje, to jest najbardziej powszechna i popularna dyscyplina, jednakże lekkoatletyka daje najwięcej indywidualnych radości, czyli sport indywidualny, duża determinacja wszystkich osób uprawiających lekkoatletykę w dużej mierze, czyli taka zawziętość w tym i wytrwanie w tym treningu, w tym reżimie treningowym, który nie zawsze kończy się tym upragnionym medalem. I chociażby przez takie kampanie jak Nadzieje Olimpijskie, przez Festiwal Skoków, w ramach którego też przecież występują i nasi przedszkolacy, nasi uczniowie szkół, czyli jest ta rywalizacja też taka troszkę zabawowa wśród najmłodszych, promujemy lekkoatletykę, która później przynosi medale olimpijskie i radość nas wszystkich. Więc bardzo chętnie jako samorząd miasta Opola włączamy się w organizację tego wydarzenia. Tutaj słowa uznania dla pana Janusza, dla wszystkich organizatorów, dla pana dyrektora za to, że trwacie w tym i już faktycznie dobiliśmy do 20, czyli już jest nie tylko pełnoletni ten festiwal, ale już bardzo dojrzały i z roku na rok ma niegasnące grono osób, które oglądają, zawodników, którzy chcą rywalizować, współzawodniczyć podczas tego festiwalu, więc tak jak powiedziałem, cieszymy się, że możemy to razem współtworzyć wspólnie z samorządem województwa opolskiego, bo faktycznie jest tak, że musimy zwracać uwagę na to, aby pielęgnować talenty, aby wyszukiwać te talenty, aby maksymalnie dużo osób przybyło na stadion olimpijski, żeby potrenować, no bo z tej dużej grupy ludzi jesteśmy w stanie wyłuskać te prawdziwe perełki, które później dają nam wszystkim radość na arenach już światowych.
3: Mówi Mariusz Sagan z Urzędu Miasta.
11: Pan prezydent mówi, że czas szybko mija, 20 lat Festiwalu Skoków minęło i ta impreza cały czas trwa i się rozwija. Ja sobie przypominam, że pan Janusz, byłem członkiem komitetu honorowego pierwszego festiwalu 20 lat temu, a czuję się mentalnie coraz młodszy, więc proszę zobaczyć, jak to dużo lat minęło. Natomiast ja chciałem przede wszystkim zwrócić uwagę państwa na tą imprezę, która będzie wcześniej, czyli na Turniej Nadziei Olimpijskich, bo formułę Festiwalu Skoków znamy. Myślę, że za chwilę pan dyrektor Olczyk opowie coś więcej o Festiwalu Skoków. Natomiast ja bym chciał bardzo gorąco polecić i zachęcić ludzi do przyjścia w sobotę, bo to jest naprawdę pod względem sportowym wysokiej rangi impreza. To znaczy będą tu reprezentanci Polski, Czech, Węgier i Ukrainy, najlepsi do lat 23, a lekkoatletyka jest taką dyscypliną sportu, że właśnie w tej kategorii do lat 23, w kategorii młodzieżowej już są bardzo dobre wyniki. To są ludzie, to są zawodniczki, zawodnicy, którzy są w przededniu zawodów tych najpoważniejszych, więc to naprawdę będzie, uważam, lekkoatletyczne święto i pod względem poziomu myślę, że wiele rekordów stadionu, rekordów opolszczyzny, czyli najlepszych wyników, które kiedykolwiek były w Opolu i na Opolszczyźnie, wpadnie w najbliższą sobotę, a można spędzić tak praktycznie, bo patrząc na program, praktycznie cały dzień tutaj z lekką atletyką, więc poziom będzie wysoki, wyniki dobre, serdecznie zapraszam.
3: Mówi współorganizator Opolskiego Festiwalu Skoków Janusz Trzepizur.
12: Co do meczu, rozpoczynamy o godzinie 10:00, konkurencje pierwsze to 3 przeszkody i 5000 metrów, namawialiśmy sędziego głównego, będzie cała plejada najważniejszych sędziów z Filipem Moterskim, to jak Państwo śledzicie lekkoatletykę, to jest ten, który uratował Ewie Swobodę finał olimpijski, to jest jeden z najważniejszych sędziów, on zawsze jeździ na te największe imprezy. Dla nas jest jako stadionu, jako miasta potężne wyzwanie, ponieważ jest to mecz, który obejmuje wszystkie konkurencje biegowe, prawie wszystkie, czyli to jest od 100 metrów panów, 100 metrów płotki, 110 płotki, 200 metrów, 400 metrów, 800 metrów, 1500, 5000 metrów, 3 przeszkody z rowem z wodą, jeżeli ktoś, bo niektórzy kojarzą, że to taka piękna konkurencja, bo czasami się uda wpaść do tego rowu, co nie jest za bardzo sympatyczne. Oczywiście wszystkie skoki, łącznie z tyczką, już jest to przygotowane. To takie wyzwanie logistyczne też dla mojego zespołu i ludzi obsługi technicznej, która będzie musiała bardzo precyzyjnie obsługiwać te zawody. 70 sędziów będzie sędziowało na tych zawodach przez cały dzień. No mamy nadzieję, że podołamy, bo nie jest to łatwa impreza, ale z drugiej strony to, co pan naczelnik powiedział, mamy szansę na bardzo wiele rekordów stadionu, ale one też nie są niskie. 65 metrów dysku, myślę, że będzie ciężko to poprawić. 2,40 zwyż, 2 metry pań, czy prawie 8 metrów skoków dal. To są wyniki, które były uzyskane na tym stadionie. Jesteśmy już w drugiej części sezonu, za nami 26 imprez, tego część Państwo śledziło, wszystkie imprezy Mistrzostwa Województwa, Szkolnego Związku LZS-ów i Okręgowego Związku się odbyły, za tydzień już pierwsze Mistrzostwa Polski, więc i bardzo ważna impreza, serdecznie zapraszam, wstęp jest oczywiście bezpłatny. Co do festiwalu, 20 lat tradycji, powiem tylko o tej części, bo o sportowej powie dyrektor Olczyk. 20 olimpijczyków, 24 właściwie było na tej liście mojej zaproszonych. Jest szansa, że w tej chwili mamy 20 takich prawie pewnych olimpijczyków, w tym 7 medalistów olimpijskich. Myślę, że żaden stadion i żadna impreza w tym roku nie będzie gościła aż tak wielu znamienitych gości. Jacek Szoła, Władysław Kozakiewicz, Dawid Tomala, Urszula Kielan, srebrna medalistka, Lucyna Langer-Kałek, brązowa medalistka, Bartek Bąk i Kocot, to są medaliści olimpijscy. Natomiast pozostali, to są skoczkowie, czekamy na potwierdzenie Artura Partyki i Bednarka, bo taki pomysł był również, żeby zaprosić byłych uczestników skoczków, czyli przyjedzie Grzesiek Sposób, Michał Bieniek, pierwszy zwycięzca, skoczkowie, którzy skakali bardzo wysoko, 2,36, Michał Bieniek, 2,34, Grzesiek Sposób dwukrotnie zwyciężył, Bednarek dwukrotnie też wygrał. Liczymy, że będzie okazja to przy małym olimpijczyku. Firma Nutrycja nam to sponsoruje, dzieci dostaną piękne prezenty, a dla przedszkolaków ogromne wyzwanie. Program, godzina 11:00 rozpoczynamy konkursem B, zaczynają panowie, o godzinie 13:00 panie. o godzinie 15:00 uroczyste otwarcie z udziałem olimpijczyków i przedszkolaków, ale równolegle panie już się szykują do głównego konkursu. 15:30 startujemy z głównym konkursem, kategoria Silver Tour, czyli najwyższa kategoria Europejskiej Federacji. Impreza punktowana w rankingu, bardzo dużo punktów. Nad nami są tylko Tuzy, czyli Memoriał Kusecińskiego i Szewińskiej i Diamentowa Liga, bo to są kategorie złote, oczywiście z ogromnymi budżetami. Ja dziękuję tutaj zarówno miastu, jak i panu marszałkowi, bo to wsparcie jest ważne. Nam udało się to dopiąć, ten budżet do końca, dzięki też dużej mierze małych sponsorów, ale mamy ambicje i mam nadzieję, że będzie bardzo wysoko, a jak wysoko, to dyrektor festiwalu powie, bo on jest najlepszym znawcą, zawsze potrafił wywróżyć. Mnie wywróżył 2:32, a blisko rekordu świata też było, ale to już prahistoria.
3: Mówi dyrektor 20. Opolskiego Festiwalu Skoków Stanisław Olczyk.
13: Impreza nasza zaczyna się bardzo mocno liczyć w Europie i w związku z tym mamy w tym roku bardzo poważny problem z nadmiarem chętnych do startu. W konkursie kobiet mamy 3 zawodniczki, które legitymują się rekordami życiowymi 2 metry. Pozostałe zawodniczki posiadają wyniki 190 i wyżej. Mamy zawodniczkę z Kuby, mamy zawodniczkę z Japonii, mamy zawodniczkę z Montenegro, mamy zawodniczki ze Szwecji. A chciałbym powiedzieć, że do tej pory jeszcze oczekujemy na informacje od menadżera odnośnie najlepszej naszej zawodniczki, czyli srebrnej medalistki Mistrzostw Świata Rzodzik, która zapewniła, że będzie startować, ale na 95%. Kogo my możemy się spodziewać? Najciekawszą zawodniczką jest w tej chwili najstarsza zawodniczka naszego konkursu, zawodniczka z Montenegro o nazwisku Vukovic, która w tym roku uzyskała 198 cm 3 tygodnie temu, więc jest na topie. Poza tym zawodniczka z Litwy, która 5 lat temu skoczyła 2 metry, ale w dalszym ciągu jest w czołówce światowej, Palcyte. Zawodniczka z Niemiec, Honzel, która w ubiegłym roku skoczyła 2 metry, w tym roku 196. Do tego dochodzą Chruba z Czech, Batori z Węgier, Tavernini z Włoch, Takashi, to już mówiłem, z Japonii, Felepec ze Słowenii, wicemistrzyni akademicka Stanów Zjednoczonych, która studiuje w Stanach Zjednoczonych, Kubanka Brisin, bardzo wysoka Szwedka Ekman, która legitymuje się wynikiem 196. No i poza tym są zawodniczki, ponieważ mamy aż 18, chcemy 5 przerzucić do konkursu B. Na czym to polega? Obydwa konkursy są liczone do Srebrnej Ligi i wyniki, jak i ranking. I mamy tutaj zawodniczki, która Tavernini z Włoch, rekord życiowy 191, Ekholm ze Szwecji 189, Stichling z Niemiec 190, Brus z Estonii 190, Lala Sini z Finlandii 188 i Panagiota Dosi z Grecji 189. Także w konkursie kobiet zapowiada się bardzo ciekawa rywalizacja i chciałbym jednak zaznaczyć, że to są zawodniczki potwierdzone. Niemniej jednak, jeżeli otrzymamy wykazy lotów samolotowych, to będziemy w ten czas w 100% pewni, że te osoby się zjawią. Na razie mamy potwierdzenie 4 osób. Natomiast o konkursie męskim to chciałbym powiedzieć, że niestety, ale te dobre czasy, które były i w Opolu, i na świecie, trochę jakieś zanikły, bo w tym roku poziom skoczków jest raczej bardzo słaby, bo Diamentową Ligę wygrywa zawodnik skokiem 2,29, a wszelkie inne imprezy w Europie 2,30 daje miejsce, jeżeli nie zna na zwycięstwo, to na podium. Mamy następujące osoby, które możemy powiedzieć, że również reprezentują całą Europę, a nawet po części świat. Największym faworytem naszej imprezy jest zawodnik z Anglii, który studiuje w Stanach Zjednoczonych i wygrał akademickie mistrzostwa Stanów Zjednoczonych wynikiem 2,28, a w tym roku skoczył już 2,31 m. Poza tym jest Lando, Włochy, rekord życiowy 2,30, Clark, Anglik, rekord życiowy 2,27, brązowy medalista mistrzostw świata z Czech, Jan Steffela.
3: Przypominam, że 20. Opolski Festiwal Skoków odbędzie się w niedzielę 5 lipca. Impreza dla publiczności jest bezpłatna.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Cashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
4: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio. Po reklamie. To jest Melo Radio. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia. Opole.
5: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu Tydzień w Opolu pomówię o koncertach, które na wakacje przygotowało Narodowe Centrum Polskiej Piosenki. Jednak zanim porozmawiam o koncertach, ważny apel od opolskich policjantów.
6: Powietrze w Opolu.
5: W naszym regionie właśnie zaczyna się rekordowa fala upałów. Policjanci apelują, żeby nie zostawiać nikogo w rozgrzanym samochodzie nawet na minutkę.
7: Aspirant Przemysław Kędzior, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Opolu. Od kilku dni panują wysokie temperatury, a na najbliższe dni również prognozowane są bardzo wysokie temperatury. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy zadbali o naszych najbliższych w tych dniach. No przede wszystkim pamiętajmy, że o niepozostawianiu dzieci, osób starszych czy też zwierząt w rozgrzanych samochodach. Bardzo często możemy spotkać się z sytuacją, że ktoś mówi, że tylko na chwilę, tylko chcę do sklepu na 5-10 minut. No pamiętajmy o tym, że no, może taka sytuacja się wydłużyć, mogą pojawić jakieś niespodziewane problemy, no i nie będziemy w stanie tak szybko wrócić po to dziecko czy też zwierzę. Dlatego no, przestrzegamy, apelujemy, żeby nie pozostawiać nawet na tych kilka chwil tego dziecka w rozgrzanym samochodzie. Pamiętajmy o tym, że w pełnym słońcu temperatura w pojeździe znacznie wzrasta i to bardzo szybko. Kiedy na dworze mamy 30 parę stopni, w takim samochodzie może dochodzić nawet do 60 stopni. Dlatego nie pozostawiajmy dzieci. Jeszcze raz apelujemy, żeby właśnie nikogo w tym samochodzie rozgrzanym nie pozostawiać. Pamiętajmy też o tym, że jeśli sami jesteśmy świadkami, że ktoś pozostawił takie dziecko czy też zwierzę w rozgrzanym samochodzie, to o takiej sytuacji zawsze powinniśmy poinformować policjantów, zadzwonić pod numer alarmowy 112. W sytuacji, kiedy no, ta zwłoka będzie groziła tym, że temu dziecku czy zwierzęciu może stać się jakaś krzywda, no tutaj możemy już działać w stanie wyższej konieczności, jednak przestrzegamy, warto najpierw poinformować policjantów, ochronę obiektu, jeśli na przykład taki pojazd znajduje się na parkingu jakiegoś centrum handlowego, wtedy też ta ochrona może wywołać przez megafony właściciela takiego pojazdu, żeby tą sytuację tutaj załagodzić. Zawsze też możemy właśnie sprawdzić, czy ten pojazd jest zamknięty, czy na przykład szyby są pozamykane, bo w sytuacji, kiedy mamy do czynienia, nie wiem, z miarę dużym dzieckiem, gdzie szyby są uchylone, pojazd jest zaparkowany w cieniu, no to wiadomo, tutaj no, takiej osobie no, najprawdopodobniej nic się takiego złego nie dzieje, tak? Więc zorientujmy się na początku w sytuacji, rozejrzyjmy się, czy gdzieś w pobliżu nie widać rodzica, zapukajmy w tą szybę, sprawdźmy, czy to dziecko reaguje po prostu na nasze sygnały, spróbujmy otworzyć drzwi z takiego samochodu, no sprawdźmy po prostu, w jakim stanie znajduje się to dziecko, czy też to zwierzę, które tam zostało pozostawione. Pamiętajmy o tym, żeby no, nie wybijać tej szyby w miejscu, gdzie znajduje się to dziecko. Zróbmy to z przodu samochodu, po drugiej stronie tak, żeby odłamki, które mogą wpaść do wnętrza pojazdu, no nie zraniły tego dziecka. Z tym, że naprawdę przestrzegam przed tym, żeby nie działać pochopnie. Zawsze sprawdźmy wszystkie inne możliwości w sytuacji, kiedy naprawdę widzimy, że dziecko w pojeździe omdlewa, nie reaguje na nasze wołania. Wtedy faktycznie w stanie wyższej konieczności możemy działać.
5: Mówił Przemysław Kędzior z opolskiej policji. Fala upałów w naszym regionie może potrwać nawet do wtorku.
4: Co jest grane w Opolu?
5: A skoro o cieple mowa, to Narodowe Centrum Polskiej Piosenki przygotowało gorące propozycje koncertowe. W dodatku będą to koncerty darmowe.
8: Anna Stąpor, Narodowe Centrum Polskiej Piosenki.
5: Jakiś czas temu Narodowe Centrum Polskiej Piosenki postanowiło dać głos młodym muzykom w formie, prawda, koncertów, które będą się odbywać na opolskim rynku. Młoda scena NCPP. Te koncerty już wiadomo, jakie to będą. No i kogo wybraliście, kto na tym opolskim rynku wystąpi?
8: Zapraszamy na drugą edycję konkursu muzycznego Młoda Scena NCPP. Po ubiegłorocznej, myślę, bardzo udanej pierwszej edycji ponownie zgłosiło się bardzo dużo ciekawych projektów muzycznych. Niemalże 100 wykonawców zgłosiło się do tego konkursu. Wybraliśmy 8 zespołów, które zobaczymy w wakacje na opolskim rynku. I startujemy już 4 lipca. Każdego wieczoru będą to występy 2 zespołów i 4 lipca zapraszamy na naszej scenie Norbi i Wika i Beglepes oraz Warstwy.
5: Czym oni się wyróżniają? Jaki to jest rodzaj muzyki?
8: Zgłosili się wykonawcy, którzy proponują różne gatunki muzyczne i my się tutaj też w wyborze, jeżeli chodzi o gatunki, nie ograniczamy. Chcielibyśmy również pokazać po prostu całe spektrum tego, co dzieje się na polskiej scenie muzycznej, więc nie zabraknie oczywiście takich bardziej popowo-rockowych klimatów, troszeczkę piosenki takiej nastrojowej, oczywiście będzie też fajne brzmienie jazzowe. Myślę, że tutaj będziemy mogli sobie zobaczyć, co gra na scenie muzycznej polskiej, w co idziemy, jakie nurty się rozwijają, więc dla każdego będzie coś przyjemnego.
5: No i Norbi i Wika, jaki tutaj reprezentują gatunek muzyczny?
8: Norbi i Wika to jest duet, który proponuje bardzo takie popowo-elektroniczne klimaty, a razem z nimi na scenie będzie również Beglepes i Warstwy i tutaj jest taka trochę muzyczna fuzja, trochę popu, trochę elektroniki, trochę nawet klimatów hip-hopowych. Myślę, że na pewno publiczność opolska może czuć się zaskoczona tym, co przygotują artyści.
5: Na kolejnym koncercie młodej sceny NCPP spotykamy się 11 lipca, czyli tydzień później. A tam?
8: A tam na naszej scenie Briela, czyli bardzo nastrojowa, taka intymna propozycja, a później dla odmiany Aleksander Szalonek, czyli takie dobre, rockowe brzmienia.
5: No i kolejny koncert znowu tydzień później, tak? Czy nie? 2 tygodnie później.
8: 2 tygodnie później, tutaj taka zmiana, tydzień przerwy. Na naszej scenie Monika Kowalczyk oraz Sedno. Monika Kowalczyk, popowo-nastrojowe klimaty, natomiast Sedno, no to jest propozycja takiej właśnie nowej fali polskiego jazzu. Myślę, że będzie bardzo energetycznie.
5: Młodą scenę NCPP zamkniemy koncertem 1 sierpnia.
8: 1 sierpnia Fida i Jacob Rango. Fida bardzo, to są grajterka, oczywiście bardzo taka nastrojowa muzyka, z elementami folkowymi, a Jacob Rango dobre pop-rockowe brzmienie.
5: I jak wybieraliście tych tutaj muzyków, którzy wystąpią w tegorocznej edycji?
8: Oczywiście obrady tutaj były burzliwe, bo naprawdę zgłosiły się fantastyczne projekty. Miejsc konkursowych było tylko 8, więc no po prostu wspólnie wybraliśmy tych, których uważaliśmy na najbardziej ciekawych i tak, aby zbudować właśnie różnorodny repertuar tych koncertów.
5: A czy to są muzycy z Opola czy z całej Polski?
8: Muzycy są z całej Polski. Zgłosiły się zespoły właściwie od południa po północ Polski, więc jest tutaj po prostu wybór wszelkich miast. I generalnie takiego typowo opolskiego składu nie mamy w tym roku.
5: Czyli można powiedzieć, że ten konkurs Młoda Scena NCPP odbija się szerokim echem po całej Polsce.
8: Tak, warto też przypomnieć, że jest to konkurs, więc są i nagrody. Nagroda główna to 20 tysięcy i myślę, że po prostu jest to atrakcyjna nagroda dla zespołów, które jeszcze są początkujące. Oczywiście te zespoły, które tutaj zaprosiliśmy, to nie są ich pierwsze koncerty, to nie są absolutni debiutanci. To są zespoły, które nie tylko pojawiały się na showcase'owych festiwalach, to są artyści, którzy mają doświadczenie sceniczne. Oczywiście, że tak. Natomiast zawsze na początku drogi taki zastrzyk finansowy no jest takim impulsem do rozwoju.
5: No i widzimy ich w Opolu po raz pierwszy.
8: Większość myślę, że tak. Przynajmniej jeżeli chodzi o nas i o nasze organizacje koncertów, to tak. Natomiast na przykład Monika Kowalczyk była już na Festiwalu Opolskim w którejś edycji. Jaco Brango to na co dzień jest muzyk również Krzysztofa Zalewskiego, więc pewnie niektórzy pamiętają go z tego projektu. Zachęcam, żeby otworzyć się na te nowe brzmienia, żeby spędzić z nami te muzyczne wieczory na opolskim rynku.
5: A skoro mówimy o muzycznych wieczorach, to Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w każde wakacje oferuje też koncerty, które się nazywają Siesta na Tarasie. I tu już się nie spotykamy na rynku, ale właśnie na tarasie amfiteatru. No i co w tym roku w planach?
8: Myślę, że bardzo lubiana przez wszystkich koncertowa atrakcja na tarasie. Od ponad dekady zapraszamy do amfiteatru w takich właśnie troszeczkę innych okolicznościach na wieczorne spotkania i spotykamy się już 27 czerwca, pierwsza siesta na tarasie i tutaj zapraszamy Kiwi Duo oraz DJ Set KH. Następnie 18 lipca na naszej scenie Max Tachasiuk, a 15 sierpnia Dezydery. Także zapraszam, liczymy na dobrą pogodę.
5: A to muzycy też jakiego nurtu?
8: A tutaj mamy różne brzmienia, głównie popowo-elektroniczne.
5: Bo pamiętam, że zdarzały się koncerty na przykład Igo czy Vito Bambino właśnie w ramach siesty.
8: Różnych wykonawców mieliśmy obok takich mainstreamowych jak na przykład Paulina Przybysz. Dużo projektów już tutaj gościliśmy. Natomiast ja uważam, że zawsze te wakacyjne przestrzenie koncertowe są świetną okazją do tego, żeby zaproponować nowe brzmienia.
5: A spytam jeszcze o główną scenę naszego amfiteatru. Ona w wakacje będzie pewnie mocno zapełniona.
8: Oczywiście repertuar koncertów w amfiteatrze dostępny jest na naszej stronie. Zachęcam do zapoznania się. W najbliższy koncert to 4 lipca Mała Armia Janosika.
5: Mówiła Anna Stompor z Narodowego Centrum Polskiej Piosenki. W wakacje w Opolu będą się odbywać również koncerty promenadowe, jednak ich harmonogram dopiero jest ustalany. Teraz sprawdźmy, co w tym tygodniu działo się w Opolu i regionie.
6: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu.
9: Monika Atrykowska, chwila, zapraszam. Do 3 lat więzienia grozi właścicielce psa, która pozostawiła go na nasłonecznionym balkonie, informuje Komenda Wojewódzka Policji w Opolu. Do zdarzenia doszło w Prudniku. Małgorzata Mura.
10: Temperatura na balkonie dochodziła do 45 stopni, a pies przez blisko 2 godziny nie miał dostępu do cienia ani wody. Wezwani przez sąsiadów policjanci podjęli decyzję o siłowym wejściu do mieszkania. Leżący na posadzce labrador oddychał z trudem i był już w stanie wskazującym na przegrzanie organizmu. Policjanci wnieśli go do mieszkania i schłodzili przy użyciu użyciu mokrych ręczników. Z czasem pies odzyskał siły.
9: Właścicielka odpowie za znęcanie się nad zwierzęciem. Teraz bezpieczeństwo powodziowe. Wody Polskie ogłosiły przetarg na remont wałów przeciwpowodziowych wzdłuż Opawy na Opolszczyźnie w miejscowościach Bliszczyce i Boboluszki. Koszt inwestycji przekroczy 50 milionów złotych. Prezes Wód Polskich na konferencji przy polsko-czeskiej granicy przypominał, że te tereny zostały w szczególny sposób poszkodowane podczas powodzi we wrześniu 2024 roku. Według założeń Wód Polskich prace przy remoncie lewostronnego wału rzeki Opawy w obydwu miejscowościach mają być wykonane nie później niż do końca kwietnia przyszłego roku. Opolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia zorganizował we wtorek badania profilaktyczne w ramach akcji Zdrowy Tata, czy to Ty? Bez skierowania, ale po wcześniejszej rejestracji telefonicznej panowie mogli skorzystać m.in. z porad kardiologa, okulisty i ocenić ogólny stan swojego zdrowia. Było też można dowiedzieć się, jak wykonać bilans zdrowia osoby dorosłej u swojego lekarza rodzinnego, czy jak skorzystać z usług profilaktycznych przez internet. To przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu i regionie i teraz ranking szkół wyższych. W zestawieniu ogólnym w najnowszym rankingu perspektyw Uniwersytet Opolski zajął tym razem 28 pozycję, a Politechnika Opolska 45. Warto jednak zwracać uwagę na rankingi poszczególnych kierunków, radzi inicjator i kierownik rankingów perspektyw Waldemar Siwiński.
11: Ta doskonałość akademicka rozkłada się różnie. Uczelnia może nie być na samym topie, ale niektóre jej kierunki mogą być najlepsze w Polsce.
9: W tegorocznej edycji rankingu Uniwersytet Opolski uplasował się o jedną pozycję wyżej niż w ubiegłym roku, a Politechnika Opolska spadła o 6 oczek. Budowa zachodniej obwodnicy Namysłowa weszła tymczasem do realizacji. Samorząd województwa podpisał umowę na budowę ponad 5 km trasy. Będzie to droga poprowadzona zupełnie nowym śladem, mówi członek zarządu województwa Robert Węgrzyn.
12: 21 hektarów zabudowy, 100 działek, 5 dużych skrzyżowań, w tym 2 skrzyżowania z drogami powiatowymi typu rondo, 2 skrzyżowania z drogami wojewódzkimi typu rondo i 1 skrzyżowanie z drogą krajową. Parametry zgodne z obowiązującymi normami, 2 pasy po 3,5 metra.
9: Obwodnica odciąży centrum miasta od ruchu ciężarówek, których obecnie wjeżdża do Namysłowa około 4000 dziennie. Inwestycja będzie kosztować ponad 100 milionów złotych i potrwa 2 lata. Od kilkunastu do kilkudziesięciu milionów złotych może z kolei kosztować rewitalizacja pomnika czynu powstańczego na Górze Świętej Anny. O rozpoczęciu rewitalizacji poinformował minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
13: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia, Opole.
5: To jest program Tydzień w Opolu, przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji garść informacji dla opolskich miłośników fotografii.
1: Co jest grane w Opolu?
5: Już w tym tygodniu w naszym mieście rozpocznie się kolejny opolski festiwal fotografii. Od piątku Opolanie będą mogli podziwiać szereg wystaw fotograficznych w całym mieście. O szczegółach opowiedzieli organizatorzy.
14: Agnieszka Kamińska, dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Ja bardzo dziękuję za tą inicjatywę twórcom przede wszystkim, bo od 16 lat wspaniale wpisuje się w kalendarz imprez i miejskich, i wojewódzkich. Samorządowi Województwa Opolskiego bardzo zależy właśnie na wspieraniu wszelkich takich inicjatyw, które pobudzają kulturę, ale jak również też zwracają uwagę turystów, że jednak ta oferta w województwie opolskim, w mieście Opolu jest fantastyczna. A to, co dla mnie jest chyba najważniejsze w tym pomyśle, bo to jest jedyny taki festiwal w Polsce i to warto podkreślić, że ten festiwal i twórcy wspierają przede wszystkim właśnie polskich twórców, za co bardzo, bardzo dziękuję, za to, że wspierają polskich twórców, jak również opolskich.
15: Dzień dobry Państwu. Małgorzata Stelnicka, zastępca prezydenta miasta Opola. Szanowni Państwo, jestem dumna, że to już 16 festiwal fotografii. Dziękuję fundacji za to, że niezmiennie działa i bardzo się cieszę, że my jako miasto możemy być partnerem tego wydarzenia już od wielu lat. Miasto wspiera to wydarzenie kwotą 50 tysięcy złotych. Bardzo cieszymy się, że ta impreza kulturalna, tak to trzeba już teraz nazwać, że to wydarzenie wpisało się w krajobraz naszego miasta i że korzystają z tego wydarzenia nie tylko mieszkańcy, ale przede wszystkim też to wydarzenie ściąga gości do naszego miasta. To jest fantastyczny czas. Myślę, że dla wszystkich, którzy nie tylko pasjonują się fotografią, ale ale dla tych ludzi, którzy chcą zobaczyć coś nowego, coś ciekawego, każdego roku ten festiwal ma zupełnie inną odsłonę i każdego roku nas zaskakuje, jest wspaniałym wydarzeniem w naszym mieście. Także zapraszamy wszystkich już 26 w piątek, 26 czerwca startujemy. Mam nadzieję, że będzie to fantastyczny czas dla, tak jak powiedziałam, dla mieszkańców i gości w naszym mieście. Zapraszam serdecznie.
16: Iwona Solisz, dyrektorka Muzeum Śląsko-Opolskiego. Od wielu lat zapraszamy Państwa do Muzeum Śląsko-Opolskiego, aby doświadczyć tego niezwykłego wydarzenia, jakim jest kolejny Festiwal Fotografii. Tak będzie też i w tym roku. O godzinie 19 odbędzie się wernisaż, na który bardzo serdecznie zapraszamy. Wszystko już jest w przygotowaniu. Będzie to, myślę, jak zwykle wyjątkowe i ciekawe wydarzenie. Tak więc zapraszam i przypominam, że to jest też dzień związany z Nocą Kultury, więc muzeum w tym dniu będzie inaczej otwarte. Jeżeli ktoś chciałby nas odwiedzić, to od godziny 14 do 22 serdecznie zapraszamy.
17: Teraz właśnie jeszcze o tej wystawie w muzeum prosił, żeby zabrał głos Wladimir Bilgus, profesor ze szkoły w Opawie.
18: Dzień dobry Państwu. My wszyscy rozumiemy po polsku, ale mój polski język makaronski, proto poprosim naszego kolegu Michala Szalasta o tłumaczenie. Je to už po třetí, kdy tady vlastně Institut tvůrčí fotografie na Slezské univerzitě v Opavě se účastní Opolského festivalu fotografie.
19: Już po raz trzeci Instytut Twórczej Fotografii Uniwersytetu Śląskiego w Opawie ma przyjemność zaprezentować się podczas Festiwalu Opolskiej Fotografii.
18: Po pierwsze

0: protože opravdu vrcholil covid a všichni jsme museli být v maskách.
1: I podczas epidemii COVID-u prezentowaliśmy także szkolną wystawę, uczestnicząc w maseczkach w tej wystawie.
0: A tentokrát jsme rádi přijali pozvání Michala Grocholského a jeho kolegu, abychom tady představili dvě výstavy. Na té první, která je outdoorová, vystavujeme práce našich českých, slovenských a polských studentů.
1: Tym razem zostaliśmy zaproszeni, aby zaprezentować dwie wystawy. Jedna z nich jest plenerowa naszych czeskich, słowackich oraz polskich studentów.
0: A ta główna wystawa w Muzeum Opolskiego Śląska jest złożona wyhradnie z pracy naszych polskich studentów za ostatnich 5 lat.
1: A główna wystawa, która będzie miała swoją odsłonę w Muzeum Śląska Opolskiego, składa się wyłącznie z naszych polskich studentów i absolwentów za ostatnich 5 lat.
0: Myslím, že bychom v Čechách nenašli jinou instituci, která tak intenzivně pracuje s Poláky, protože téměř polovina našich studentů jsou Poláci, mnozí těch absolventů jsou velmi známi i v polské fotografii, jako je Rafal Milach, Ivona Germanek, Arkadiusz Gola, Michal Šalast a podobně. A máme obrovskou radost, že tolik se polských studentů k nám hlásí a že většina z nich se výborně uplatňuje v praxi.
1: Myslím, že trudno znaleźć v České republice instytucję podobną do naszej, która ma aż tylu polskich studentów. Prawie połowa studentów to są Polacy. Cieszymy się bardzo, że mamy wśród swoich absolwentów tak uznane nazwiska jak właśnie Rafał Milach, Iwona Germanek, Arkadiusz Gola czy Michał Szalast. I cieszymy się też bardzo, że nasi studenci, polscy studenci doskonale radzą sobie w takim praktycznym życiu fotograficznym.
0: A tato výstava nezahrnuje jenom širokou škálu fotografií, protože jsme velmi univerzální škola, ale také teoretické práce. Klademe důraz na to, aby naši studenti zpracovávali neznámá témata, takže i přispíváme k historiografii polské fotografie. Uvidíte tady spousty bakalářských, diplomových a disertačních prací. Mnohé z nich dokonce vyšly knižně.
1: Praca nie zawiera też jedynie szeroką skalę fotografii, ale także między innymi prace pisemne, teoretyczne. Są to prace doktorskie, licencjackie oraz magisterskie, które też w kilku przypadkach wyszły jako wydania książkowe.
0: Takže jsme moc rádi, i když vztahy mezi českou a polskou vládou někdy jsou výborné, někdy méně výborné, tak vztahy českých a polských studentů na naše škole jsou vždycky výborné. A moc děkujeme, že to můžeme tady ukázat. Bardzo děkuje.
1: Cieszymy się bardzo, że stosunki między Polakami a Czechami, te polityczne, czasami są lepsze, czasami gorsze, ale zawsze są świetne w przypadku fotografii, w przypadku sztuki i cieszymy się, że mamy w tym udział.
2: Sławoj Dubiel, Fundacja 2.8. Okej. Więc matematycznie, nas to też zaskoczyło, mamy 101 autorów w tym roku, 11 wystaw, 5 spotkań autorskich, całość odbywa się w 8 miejscach i jest skoncentrowana właściwie bardzo mocno na tym weekendzie. Historia, którą obiecałem. Proszę Państwa, nasz plakat, zawsze staramy się, żeby festiwal był łączony tematycznie hasłem. Te hasło w tym roku jest druga strona, a proszę upatrywać tą drugą stronę jako nie przeciwieństwo, tylko dopełnienie. Także to taka uwaga. Natomiast na plakacie jest zdjęcie autorstwa Michała Konrada i tu zaczyna się historia. Michał Konrad 4-5 edycji temu w naszym konkursie Pokaż się wygrał ten konkurs, czyli był początkującym fotografem, wygrał konkurs. Następnie zapisał się jako student ITF-u. Graficy wybrali to zdjęcie, nie wiedząc o tym, że Michał Konrad był już u nas laureatem. I uwaga, Michał Konrad w tym roku został laureatem konkursu Grand Press Photo. Także to jakoś nie przez przypadek się bardzo nam dobrze układa. Natomiast ja bym chciał jeszcze Państwu przedstawić Arkadiusza Golę, który jest jednym z kuratorów wystaw fotograficznych, natomiast także przygotował dla nas wystawę książek fotograficznych. Arku, jakbyś dwa słowa powiedział.
3: Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, miałem tą przyjemność, ten zaszczyt wybrać dla biblioteki, dla Państwa książki. Książki fotograficzne, ale nie tylko i wyłącznie takie, w których pojawiają się zdjęcia. Są też książki teoretyków, są książki w szerokim wachlarzu, od

0: klasyki do awangardy wybrałem 24 autorów i autorek. Zapraszam w sobotę o 11 do biblioteki tutaj w Opolu, gdzie będzie prezentacja tych książek, oprowadzanie kuratorskie. Myślę, że będzie o czym mówić. Bardzo jeszcze raz dziękuję za zaproszenie i jestem dumny, że mogłem również dołożyć tą cegiełkę do zbiorów biblioteki w Opolu. Dziękuję i zapraszam Państwa na wystawy.
1: Grocholski Michał, Fundacja 2.8, organizator Opolskiego Festiwalu Fotografii.
2: Kolejny Opolski Festiwal Fotografii. W tym roku formuła widzę-miesięczna, czyli będzie z gęstka.
1: No, formuła jest w ogóle co roku bardzo ciekawa, bo my tak de facto ten festiwal mamy bardzo długo, bo te wystawy są długo jeszcze czynne, ale tak intensywnie to u nas się odbywa w piątek i sobotę. To najbliższy piątek. Startujemy o godzinie 17 na Placu Wolności od otwarcia wystawy plenerowej i najlepiej moim zdaniem zacząć właśnie mniej więcej wtedy z nami taki spacer fotograficzny po Opolu, bo będziemy przenosić się z jednej wystawy do następnej, aż o godzinie 19 właśnie przyjdziemy tu, gdzie się znajdujemy teraz, do Muzeum Śląsko-Opolskiego, gdzie uroczyście otworzymy ten festiwal i gdzie będzie miało miejsce otwarcie najważniejszej jakby w tym roku naszej wystawy, czyli 35 lat Szkoły Fotograficznej w Opawie.
2: Kolejne dni to...
1: Na kolejne dni zapraszamy w sobotę do Miejskiej Biblioteki Publicznej, tam się właściwie przenosimy na cały dzień, tam otwarcie kolejnych wystaw, m.in. naszego konkursu Pokaż się, m.in. wystawa filmu operatora Piotra Jaksy i także wystawa książek, czyli to taka nasza inicjatywa, którą mamy od kilku lat, że właśnie zapraszamy jedną osobę jako kuratora tej wystawy i ona wybiera książki fotograficzne, które prezentujemy w bibliotece, a które potem najważniejsze dla nas, że trafiają do tej biblioteki i one stają się taką kolekcją polskich książek fotograficznych i ta kolekcja w Opolu przez te 6 lat już prowadzenia tych wystaw jest już naprawdę całkiem spora i ci kuratorzy mają coraz trudniejszy orzech do zgryzienia, bo książki nie mogą się powtarzać, więc oni muszą szukać i wymyślać. W tym roku te książki przygotowuje dr Arkadiusz Gola właśnie z Szkoły Fotograficznej w Opawie, żeby to też tam się właśnie wszystko łączyło. I oprócz takich książek ze zdjęciami będą te książki takie typowo teoretyczne, też właśnie o historii fotografii.
2: Co roku były też warsztaty dla miłośników fotografii, na przykład cyjanotypia i tak dalej, czy tego typu wydarzenia też w tym roku przewidujecie?
1: Warsztaty przewidujemy także w tym roku, ale warsztaty będą dopiero na jesieni, ponieważ my na jesieni organizujemy wraz z Galerią Sztuki Współczesnej takie jesienne warsztaty fotograficzne, one odbywają się też co roku w ramach naszego festiwalu, ale także właśnie jako takie osobne wydarzenie. To są takie warsztaty dla początkujących fotografów, one są darmowe, a zapisy niedługo na nie ruszą dopiero.
2: A wiadomo już, jaka będzie tematyka?
1: My robimy taką tematykę bardzo ogólną, bo tak jak powiedziałem, to są dla początkujących właśnie osób fotograficznych. Tak naprawdę mówimy o kompozycji, o kadrowaniu, o kolorze, a także o tym, jak zwyczajnie obsługiwać aparat, no bo na tych warsztatach wymagamy jednak, żeby były te aparaty fotograficzne. Wiadomo, że nasze telefony robią świetne zdjęcia, ale no łatwiej się nauczyć fotografii zwyczajnie przez aparat, bo tam możemy i omówić, jak aparat działa, czy co to jest migawka, co to jest przysłona i też nam trochę łatwiej kadrować, bo mamy jakiś obiektyw, mamy różne obiektywy, niż to robić tylko za pomocą telefonu. Druga strona to jakby ma być takie trochę uzupełnienie tego w tej fotografii, czyli trochę dopowiedzenie tego, co fotograf jakby, gdy coś fotografuje, to chce trochę właśnie jakby dołożyć do tego. Też trochę jakby chcemy mówić o takich miejscach, troszkę jakby dla nas może niewidocznych i schowanym. Takim świetnym wystawą będzie wystawa Marcina Śliwy, którą otwieramy o 17.30 w sobotę, który opowie właśnie o ludziach ukrytych po drugiej stronie banerów takich wielkich reklamowych i rusztowań w blokach, którzy muszą mieszkać właśnie za taką drugą stroną tego, a także opowiadamy o właśnie wystawie czeskiej, która jest po drugiej stronie naszej granicy, gdzie jest szkoła w Opawie, jedna z najlepszych szkół fotograficznych w Europie, w której połowa studentów to Polacy i myślę, że wiele osób nie wie, nawet z Opola, gdzie do Opawy mamy bardzo blisko, że taka szkoła właśnie tam jest.
2: Mówił Michał Grocholski, organizator Opolskiego Festiwalu Fotografii. Różne wystawy związane z tegorocznym festiwalem będzie można oglądać m.in. na Placu Wolności, Centrum Aktywizacji Społecznej, Galerii ZPAP, Muzeum Śląsko-Opolskiego, Miejskiej Bibliotece Publicznej czy na dworcu PKP.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
2: Kamil Kostka, zapraszam. Skoro właśnie zaczynają się wakacje, to pora podsumować mijający rok szkolny. To właśnie temu tematowi będzie poświęcona ta część programu.
3: Edukacja w Opolu.
2: W zakończonym właśnie roku szkolnym w wielu szkołach w naszym mieście odbyły się spore remonty. O tym jednak za chwilę, bo rozmowę zaczniemy od zakończonej właśnie rekrutacji do przedszkoli. Moim gościem jest Aleksander Iszczuk z Urzędu Miasta.
4: Rekrutację w zasadzie, tak, mamy zakończoną. Przebiegła w miarę spokojnie. Spokój wynika z tego, że ilość dzieci zainteresowanych przedszkolami jest nieznacznie mniejsza niż ilość miejsc, więc na spokojnie obserwowaliśmy to, co się dzieje. W niektórych przypadkach, jeżeli dziecko się nie dostało do przedszkola, to proponowaliśmy alternatywne przedszkole. W tej chwili w zasadzie już jesteśmy po tym procesie. To braki miejsc występowały tylko na Zaodrzu lub w tych najnowszych przedszkolach, ale w tej chwili można powiedzieć, że jeżeli ktoś szuka miejsca w przedszkolu, zapraszamy, znajdziemy je. Mamy taką kumulację na Zaodrzu i rzeczywiście w przedszkolu 64 to zainteresowanie w tym nowym przedszkolu przy ulicy Krapkowieckiej było znacznie przewyższające niż liczba miejsc, no ale to jeżeli chodzi o przedszkola, nie ma rejonizacji, są punkty, jest rekrutacja, no i sprawa dalej w momencie, kiedy są dzieci nieprzyjęte, postępuje w ten sposób, że po pierwsze można wskazać przedszkole alternatywne od razu, albo poczekać, aż my nawiążemy kontakt z rodzicami i wskażemy, gdzie ewentualnie można z wolnego miejsca skorzystać.
2: A czy w tym roku szkolnym udało się zakończyć jakieś remonty w szkołach i innych placówkach?
4: To był rok rekordowy, jeżeli chodzi o finalizację remontów. Oczywiście, jeżeli mówimy o dużych remontach, to one się rozpoczęły w tamtym roku kalendarzowym, ale w tym roku sukcesywnie oddajemy do użytku sale tak zwane lekkie olimpie, sale gimnastyczne w skali miasta. Tych sal przekazaliśmy, wybudowaliśmy i są już w dyspozycji szkół aż 6. To jest bardzo dużo. Ostatnią otwieraliśmy 1 czerwca w szkole podstawowej numer 9, a drugą dużą bardzo dużym procesem, który również rozpoczął się na wakacjach zeszłego roku, to jest termomodernizacja. Ona się odbyła też w paru szkołach. Szkoła numer 15, szkoła numer 25, szkoła podstawowa numer 7. W tej chwili chyba wszystkie wymieniłem, chociaż jednej mi brakuje. Teraz nie pamiętam, która to szkoła, ale dalej kontynuujemy termomodernizację w szkole numer 14, w szkole numer 29 i w szkole numer 24. Więc ten proces trwa. Mam nadzieję, że powoli będziemy przygotowywać się proceduralnie do tego, żeby pozyskać środki na następne szkoły. No i wiele się zadziało również w sferze remontów toalet, zakup kabin wygłuszających. W niektórych miejscach to będzie dopiero procedura rozpoczynana, ponieważ dyrektorzy czekają na rozpoczęcie wakacji. Także myślę, że rok 25-26 będzie bardzo, 27 będą bardzo mile wspominane, jeżeli chodzi o remonty, bo dzieje się bardzo dużo. Pomijając te szkoły, gdzie termomodernizacja się rozpoczęła, czyli 14, 29, 24, są szkoły, które czekają do ostatniego dzwonka, żeby rozpocząć remont toalet, więc w zależności od szkoły czasami można to przeprowadzić w ciągu roku szkolnego, jeżeli czyli jest to szkoła duża i tych toalet jest więcej, no ale też są szkoły, gdzie ten pion jest jeden, jedyny i trzeba poczekać, aż dzieci nie będzie w szkole. Także przygotowujemy się do pewnych remontów i to będzie trwało.
2: A na jakim etapie jest rozbudowa szkoły w Szczepanowicach?
4: No, w tej chwili zbliżamy się do finału. Mamy przeprowadzone przetargi, całe procedury przygotowane, jeżeli chodzi o wyposażenie. Ten sprzęt będzie sukcesywnie w czasie wakacji do szkoły spływał. No i jeżeli gdzieś tam nam się jakaś nóżka źle nie postawimy albo jakiś przypadek nie sprawi, to myślę, że możemy wstępnie sygnalizować, że 1 września rozpoczniemy. Ale tutaj nie chcę deklarować na 100%, to się rozstrzygnie w drugiej połowie sierpnia, no bo najpierw jest budowa, a później są odbiory, więc te procedury trwają i musimy tutaj być ostrożni w ewentualnym planowaniu, ale pożyjemy, zobaczymy, może rzeczywiście ten symboliczny pierwszy dzwonek 2026-2027 będzie brzmiał w szkole numer 10.
2: A są już jakieś plany na nadchodzący rok szkolny?
4: Wszystko zależy od tego, jakie środki uda się pozyskać. Jest parę działań, które będziemy chcieli podjąć. Raczej powolutku staramy się. Myślę, że jeżeli chodzi o wyposażenie szkół, to jesteśmy na dobrym etapie. W tej chwili staramy się zadbać o sprawy techniczne, czyli prąd, czyli rurki, to co jest niespektakularne, to czego nie widać, a na co trzeba wydać duże pieniądze. No i myślę, że dalej będziemy dbać o to, co również w tym roku szkolnym sukcesywnie otwieraliśmy, czyli branżowe centra umiejętności. Na nie będziemy mieli celowaną dotację, więc musimy również dbać o sprzęt i rozbudowę tych trzech nowoczesnych ośrodków.
2: A czy są jakieś szkoły, w których nauczyciele są potrzebni do pracy, bo są braki kadrowe?
4: To jest rzeczywiście pytanie, na które nie da się odpowiedzieć, że nie. Są duże braki, dyrektorzy stają na głowie, żeby związać koniec z końcem, żeby lekcje się mogły odbywać i będą z tym walczyć, jak znam życie, do końca sierpnia. Także to jest jedno z największych wyzwań, jeżeli chodzi o dzisiejszą edukację, o dzisiejszą szkołę. Kadra pedagogiczna. Też weźmy pod uwagę, że pewne zmiany wchodzą, zaprojektowane przez ministerstwo. Dyrektorzy się denerwują na pewno, jeżeli chodzi o nauczycieli przyrody. Nie każdy chemik, czy nie każdy fizyk, geograf, czy biolog chce przyrody uczyć. No, są to trudne tematy, które przez okres wakacji będziemy musieli rozstrzygnąć. Rekrutacja do szkół średnich. Pierwszy etap został zamknięty. Do czasu uzyskania wyników z egzaminów po klasie ósmej jest czas na przemyślenia. Później, kiedy te wyniki będą w ręku, będzie można pewnych korekt i system jeszcze raz będzie otwarty, pewnych korekt dokonać. Z takiego wstępnego oglądu widzę, że raczej poprawnie zaplanowaliśmy ilość miejsc w poszczególnych klasach, zarówno licealnych i technikach. Oczywiście są klasy, gdzie chętnych na jedno miejsce jest dwóch czy więcej niż jeden, czy niż dwie osoby, dwie koma coś tam. Natomiast to jest standard, są kierunki, które są szczególnie oblegane w momencie, kiedy przychodzą wyniki, sytuacja się jakoś tam klaruje. Wiadomo, że tych 28 czy 30 z najwyższymi wynikami zostanie przyjętych. Natomiast uczniowie mieli możliwość wskazania aż do dodatkowych 5, czyli w sumie 6 klas w różnych szkołach, czy w tej samej szkole, jeśli chodzi o licea, i mam nadzieję, że ta gradacja była ułożona tak, że system w którymś momencie przyjmie, a jak nie przyjmie, no to będziemy w połowie lipca sprawy rozstrzygać i myślę, że nikt nie powinien drżeć o miejsce w klasie. Może to nie będzie ta wymarzona klasa, czy ten wymarzony profil, ale jeżeli chodzi o ilość młodzieży, to i ilość miejsc w szkołach, to uważam, że mamy tutaj zabezpieczenie, także na spokojnie patrzę na ten czas ostatecznej rekrutacji.
2: Mówił Aleksander Iszczuk z Urzędu Miasta. Jeśli chodzi o tematy szkolne, to dam wam już wszystkim spokój i to do 1 września. Teraz sprawdźmy, co jeszcze w tym tygodniu działo się w Opolu i regionie.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu.
5: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Ozimek robi krok w kierunku zablokowania budowy spalarni odpadów medycznych i weterynaryjnych na terenie dawnej huty Mała Panew. To plany prywatnego inwestora budzące sprzeciw części mieszkańców. Stąd radni Ozimka chcą przystąpić do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a burmistrz deklaruje, że znajdą się w nim zapisy uniemożliwiające powstanie spalarni czy podobnych zakładów bez akceptacji społecznej. Mamy pełne prawo działać na własną rękę, mówią polscy policjanci. Jeżeli ktoś zauważy dziecko zamknięte w samochodzie podczas upału, może wybić szybę dla ratowania jego życia. Wystarczy wcześniej poinformować policjantów telefonicznie, mówi Przemysław Kędzior z opolskiej policji.
6: Przestrzegam przed tym, żeby nie działać pochopnie. Zawsze sprawdźmy wszystkie inne możliwości. W sytuacji, kiedy naprawdę widzimy, że dziecko w pojeździe omdlewa, nie reaguje na nasze wołania, faktycznie w stanie wyższej konieczności możemy działać. Pamiętajmy o tym, żeby nie wybijać tej szyby w miejscu, gdzie znajduje się to dziecko. Zróbmy to po drugiej stronie.
5: Ratowanie życia zawsze jest priorytetem, dlatego wybicie szyby w aucie jest legalne, jeżeli wewnątrz przebywa na przykład przegrzane dziecko lub zwierzę. Fala rekordowych upałów w Opolu potrwa do wtorku. Szpital w Kędzierzynie-Koźlu tymczasem ma nową karetkę. Ambulans typu C zastąpił wysłużony 6-letni pojazd z ponad 200-tysięcznym przebiegiem. Do nowej karetki został przełożony cały potrzebny sprzęt medyczny ze starego pojazdu. Karetka kosztowała prawie 600 tysięcy złotych i została zakupiona z budżetu szpitala. To przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu i regionie. Opolanie korzystają już z bardziej ekologicznej energii. Energetyka cieplna Opolszczyzny uruchomiła w naszym mieście drugi układ kogeneracyjny. Dzięki temu woda w miejskim ogrzewaniu nie będzie już podgrzewana węglem, tylko gazem, mówi prezes spółki ECO Kogeneracja Krzysztof Diduch.
7: W jednym procesie technologicznym wytwarzamy zarówno ciepło, jak również energię elektryczną. Moc naszego źródła kogeneracyjnego to 8 MW mocy elektrycznej i również 8 MW mocy cieplnej.
5: Inwestycja kosztowała prawie 70 milionów złotych. W przeglądzie wydarzeń tygodnia teraz jeszcze policyjne doniesienia. Opolska policja otrzymała 47-letniego mieszkańca gminy Pokój podejrzanego o posiadanie ponad 4 ton krajanki i tytoniu bez polskich znaków akcyzy. Według śledczych wprowadzenie tego tytoniu na rynek spowodowałoby straty Skarbu Państwa w wysokości 6 700 000 zł. Zatrzymany na miejscu 47-letni mieszkaniec gminy Pokój został przewieziony do opolskiej komendy, gdzie usłyszał zarzut związany z paserstwem akcyzowym. Grozi mu wysoka grzywna do 3 lat więzienia lub obie te kary łącznie. Jak informuje Opolska Izba Administracji Skarbowej, sprawa ma charakter rozwojowy. Spektakl Krzyżacy z Teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie zwyciężył podczas zakończonych 50. opolskich konfrontacji teatralnych. Spektakl wyreżyserowany przez Jana Klatę zdobył główną nagrodę konkursu Klasyka Żywa. To 80 tysięcy złotych dla zwycięskiego teatru na stworzenie kolejnej premiery na podstawie tekstu klasycznego. Spektakl Krzyżacy dostał też nagrody za scenografię, kostiumy, reżyserię świateł i choreografię. Dodatkowo nagrody aktorskie otrzymali Maciej Cymorek, Maciej Mydlak i Cezi Studniak.
3: To był przegląd wydarzeń tygodnia. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
2: To jest program Tydzień w Opolu. Przy mikrofonie Kamil Kostka. Rozpoczynające się wakacje nie byłyby dla wszystkich tak beztroskie, gdyby nie ciężka praca wielu osób. Ważną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa przy wypoczynku spełnia sanepid i to tam się udam w tej części audycji.
8: Zdrowe opolskie.
2: Dzieciaki niezmiennie chętnie korzystają ze zorganizowanych form wypoczynku, takich jak kolonie i półkolonie wakacyjne. Takie też będą się odbywać w województwie opolskim. Żeby było na nich bezpiecznie, do pracy musiał pójść cały szereg kontrolerów z sanepidu.
9: Małgorzata Gudłajtys, kierownik oddziału higieny dzieci i młodzieży Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu.
10: Lato się zaczęło, zaczynają się wakacje, no a jak wakacje, to również kolonie, półkolonie, letnie, no i zawsze sanepid prowadzi kontrole w tych miejscach, w których najmłodsi wypoczywają. Pod jakim kątem te kontrole są prowadzone?
9: Inspekcja sanitarna prowadzi nadzór nad przebiegiem zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży i celem naszych działań jest przede wszystkim zapewnienie przez organizatorów właściwych warunków zakwaterowania, pobytu, żywienia, rekreacji, ogólnie mówiąc odpoczynku tym dzieciom, które wyjeżdżają bądź spędzają czas na półkoloniach, czyli na formach wypoczynku w miejscu zamieszkania. Celem naszych kontroli, tak jak powiedziałam, jest przede wszystkim bezpieczeństwo tych dzieci. Chcemy także zabezpieczyć ich przed jakimkolwiek zachorowaniem, przed zatruciami, przed tym, żeby na tych wakacjach naprawdę mogły wypocząć i wrócić zdrowymi przed wszelkimi chorobami, zakażeniami bakteryjnymi, wirusowymi. Nasze kontrole to przede wszystkim sprawdzanie tych warunków zakwaterowania, w szczególności zachowanie limitu miejsc, niedopuszczanie do nadmiernego zagęszczenia w tych obiektach, w których dzieci przebywają, wyposażenie pomieszczeń oraz ten stan techniczny mebli i sprzętu, którym dzieci się posługują, z których korzystają, zarówno w czasie mieszkania, jak i w czasie zabaw, rekreacji, sportu. Sprawdzamy czas, stan czystości i porządku we wszystkich miejscach, w których dzieci przebywają, to znaczy w obiektach i w ich otoczeniu. Ważny jest dla nas również mikroklimat pomieszczeń, czyli wentylacja, możliwość wietrzenia, temperatura tych pomieszczeń, zapewnienie dostatecznej liczby urządzeń sanitarnych, tak aby dostęp do nich był, nie był utrudniony, zapewnienie bieżącej ciepłej wody, a także środków higienicznych do zachowania podstawowych zasad higieny, do utrzymania tej higieny. Kolejnym naszym elementem bardzo ważnym jest nadzór nad bezpieczeństwem żywności i żywienia. I tutaj najważniejsze jest przechowywanie produktów żywnościowych, warunki przygotowywania, podawania, serwowania oraz jakości tych posiłków, które podajemy uczestnikom wypoczynku. Bardzo ważna jest również opieka medyczna.
10: Ile mniej więcej co roku tych miejsc Państwo tutaj w województwie opolskim sprawdzają?
9: Wszystkie organizowane turnusy powinny być zarejestrowane w elektronicznej bazie wypoczynku. Pod adresem wypoczynek.mengov.pl każdy rodzic może sobie sprawdzić, czy turnus, na który swoje dziecko zapisał, na które jego dziecko wyjeżdża, jest zarejestrowany, to znaczy, czy jest zorganizowany w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Jednym słowem, czy ten wypoczynek jest bezpieczny. My korzystamy z tej elektronicznej bazy wypoczynku. Wszystkie dane, które tam są zawarte, stanowią dla nas podstawę do tego, aby te czynności kontrolne podejmować. Wiemy z tej bazy, gdzie, kiedy, jaki turnus jest zorganizowany. Na dzień dzisiejszy na terenie województwa polskiego zarejestrowane zostały 293 turnusy i tutaj przeważającą liczbę, bo aż 187 stanowią formy w miejscu zamieszkania, czyli półkolonie. Jest to wypoczynek dla dzieci, które śpią w domu, a odpoczywają w ciągu dnia w zorganizowanych formach. 104 to kolonie i obozy w miejscach hotelarskich, a także w miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do wypoczynku. I w tym są również dwa obozy bez stałej infrastruktury, są to obozy pod namiotami.
10: Na ile dni przed rozpoczęciem turnusu rodzice mogą sprawdzić na stronie internetowej, czy wszystko tam hula?
9: Teoretycznie do 21 dni przed rozpoczęciem turnusu powinien być już taki obóz czy kolonia zgłoszony i obecny w bazie. Czasami zdarzają się przesunięcia w tym terminie z uwagi na to, że organizator może nie dopełnić pewnych formalności i wzywany jest do uzupełnienia dokumentacji. W związku z tym, dopóki nie będzie pełnej dokumentacji, czasami brakuje jakiegoś wpisu, jakiejś informacji. Dopóki nie będzie pełnej, to taka kolonia nie znajduje się w bazie wypoczynku, także na bieżąco należy sprawdzać, czy ten wypoczynek jest zgłoszony.
10: W poprzednich latach w naszym regionie pojawiały się jakieś nieprawidłowości?
9: Oczywiście tak, pojawiały się nieprawidłowości. Wszystkie stwierdzone w ubiegłym roku uchybienia dotyczyły bloku żywieniowego i były to nieprawidłowości, które zostały na bieżąco na miejscu naprawione.
10: A jakie jeszcze działania Państwo prowadzą w czasie wakacji?
9: Jak co roku sanepid włącza się w działania pod hasłem Bezpieczne wakacje. W ramach tej akcji realizujemy działania edukacyjne, które są zawsze dostosowane do wieku odbiorców, do bieżących potrzeb, a także do tego, gdzie dzieci wypoczywają, jaka to jest forma wypoczynku. Naszą kampanię realizujemy poprzez różnego rodzaju spotkania edukacyjne, pogadanki, czasami połączone z prezentacjami, z instruktażami, z jakimiś konkursami, ale także kampania zdrowotna prowadzona jest w mediach społecznościowych. Podejmowane zagadnienia będą między innymi dotyczyły zasad bezpiecznego wypoczynku, ochrony przed udarem cieplnym, wpływu promieniowania UV na zdrowie, higieny osobistej, szczególnie prawidłowego mycia rąk, które jest również bardzo ważne w profilaktyce przenoszenia chorób drogą kropelkową, a także chorób brudnych rąk. Mówimy także o zabezpieczeniu przed kleszczami, o postępowaniu po ukąszeniu przez kleszcza, także wpływu na zdrowie spożywania napojów energetyzujących, o profilaktyce zatruć pokarmowych, o przechowywaniu produktów, bo czasami dzieci coś swojego również gdzieś tam sobie przechowują, żeby to wiedziały. Mówimy także o profilaktyce uzależnień i tutaj mamy na myśli palenie papierosów, palenie e-papierosów, eksperymentowanie z alkoholem, a także mówimy o dopalaczach, używaniu smartfonów i innych urządzeń, które emitują światło niebieskie, a co ma wpływ na zdrowie dzieci.
10: O właśnie, a chciałem dopytać o te kleszcze, bo sezon w pełni.
9: Tak, sezon w pełni, przy czym trzeba zaznaczyć, że aktualnie jest już bardzo ciepło, natomiast to nie od tej chwili kleszcze się pojawiły. Kleszcze budzą się, gdy temperatura osiąga już około 5-8 stopni, jest to też różnie i im cieplej, tym większa jest ich aktywność, więc wiadomo, teraz też również my więcej czasu będziemy spędzać na świeżym powietrzu, zwłaszcza w sezonie i w okresie urlopowym, więc pamiętajmy o profilaktyce i tutaj ze swojej strony przede wszystkim możemy zadbać o to, aby właściwie się ubrać, czyli albo mieć długie rękawy, długie spodnie, a jeżeli jest na to za ciepło, to stosujmy na skórę repelenty, czyli środki, które odstraszają owady. Natomiast bez względu na całe nasze zabezpieczenie po przyjściu ze spaceru, po przyjściu z lasu, czy też z parku, bo wiadomo, że kleszcze nie tylko w lasach bytują, musimy obejrzeć swoje ciało, powinniśmy dokładnie sprawdzić, czy nie ma kleszczy na tym ciele, ubrania wyprać, obejrzeć, wykąpać się i w sytuacji, kiedy zobaczymy na naszym ciele kleszcza, należy go we właściwy sposób jak najszybciej usunąć. Najlepiej stosować do tego pensetę lub inny przyrząd, który można kupić m.in. w aptece i jednym zdecydowanym ruchem, bez żadnego kręcenia, wyciągnąć tego kleszcza, sprawdzić, czy jest wyjęty w całości. Miejsce po usunięciu kleszcza należy zdezynfekować i obserwować, czy nie pojawiają się jakieś zmiany. Jeżeli coś by nas niepokoiło, proszę zwrócić się do lekarza.
10: Na przykład rumień.
9: Na przykład. Nie zawsze występuje rumień, ale w zdecydowanej większości, jeżeli są sytuacje takie, że jest potem stwierdzane zakażenie, to z rumieniem możemy się spotkać.
2: Mówiła Małgorzata Gudełajtis z opolskiego sanepidu. Jeżeli rodzice mają podejrzenie, że w jakimś miejscu wypoczynku sprawy nie mają się do końca tak, jak powinny, to mogą to zgłosić do sanepidu od razu.
10: Skoro o kwestiach sanitarnych mowa, to warto zwrócić uwagę także na kąpieliska. One też są pod czujnym okiem kontrolerów.
11: Sandra Mackiewicz, pracownik oddziału higieny komunalnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu.
10: Co roku Sanepid Opolski dzieli się z mieszkańcami informacjami na temat tego, czy te kąpieliska w naszym regionie są zdatne do kąpieli, czy nie są. Pierwsze raporty już spłynęły, no i już pierwsza wpadka, tak?
11: Tak, niestety wczoraj musieliśmy zamknąć kąpielisko na zalewie w Kluczborku z powodu zakwitu nadmiernego sinic.
10: Czyli pogoda, można powiedzieć, że też wpłynęła.
11: Wpływa na to zarówno pogoda, jak i niska mieszalność wody, a także zawartość związków biogennych w samym zbiorniku.
10: Jakie jeszcze tutaj są wyznaczniki tego, czy dana woda jest bezpieczna do kąpieli, czy nie jest?
11: Głównie, jeśli chodzi o kąpieliska, sprawdza się parametry mikrobiologiczne pod kątem zanieczyszczeń kałowych, czyli Escherichia coli i enterokoki, a także wizualna ocena takiej wody czy takiego zbiornika właśnie, czy nie ma tam kożuchu, piany nadmiernej, czy barwa wody nie jest zmieniona, czy nie pływają tam różnego rodzaju substancje smoliste. No, także taka ocena wizualna.
10: I ile tych kąpielisk w województwie opolskim Państwo akurat oceniają?
11: W tym sezonie mamy zgłoszonych 14 kąpielisk, natomiast otwartych na razie jest 5, no w tym Kluczbork obecnie z zakazem kąpieli. Teraz na weekend otworzy się pozostałe 9 kąpielisk. Ostatnie będzie Jezioro Srebrne w Januszkowicach, które otworzy się 1 lipca.
10: I te badania są prowadzone na bieżąco?
11: Najpierw próbka pobierana jest z urzędu, czyli pobierają przed otwarciem kąpieliska inspekcja sanitarna, żeby sprawdzić, czy w ogóle takie kąpielisko można dopuścić do kąpieli. Natomiast później obowiązki przejmuje organizator kąpieliska i wtedy w trakcie sezonu kąpielowego musi przynajmniej 3 próbki z takiego kąpieliska pobrać. Czas między poborem danej próbki nie może być dłuższy niż 30 dni.
10: Podejrzewam, że no niewiele osób wchodzi codziennie na stronę Sanepidu, żeby sprawdzić, czy te wyniki są odpowiednie. No ale to na miejscu poinformuje nas o tym ratownik, tak?
11: Na miejscu każde kąpielisko zgłoszone musi mieć taką tablicę informacyjną, na której jest aktualny komunikat o tym, czy można się kąpać w kąpielisku, czy nie. Świadczy też flaga wywieszona na kąpielisku, czy mamy białą, czyli można się kąpać, czy mamy czerwoną, czyli jest zakaz kąpieli w danym dniu. Natomiast bieżące informacje mogą Państwo uzyskać również z serwisu kąpieliskowego prowadzonego przez Główny Inspektorat Sanitarny. Tam dane wprowadzane są codziennie zarówno przez organizatorów kąpielisk, jak i przez inspekcję sanitarną.
10: A jeżeli gdzieś wystąpią nieprawidłowości, to czy jest szansa, że na drugi dzień tam kąpielisko zostanie uruchomione, czy trzeba jednak raczej poczekać kilka dni, aż ta sytuacja się poprawi?
11: Zależy, o jakich nieprawidłowościach mówimy, tak? Jeżeli mówimy o faktycznie zakwicie sinic, no to nie jesteśmy w stanie przewidzieć ani kiedy się ono pojawi, ani jak długo będzie trwało, ani kiedy popłynie sobie w inną stronę, albo po prostu sinice obumrą i opadną na dno. Natomiast jeżeli mówimy o krótkotrwałych zanieczyszczeniach mikrobiologicznych, no to też w zależności od tego, jak wysokie jest to skażenie i jakie działania jest w stanie podjąć organizator, to ciężko jest powiedzieć, tak? Czy jest szansa, czy na drugi dzień ono będzie włączone, czy nie.
10: Czyli jeżeli komunikat jest, że kąpielisko jest zamknięte, to raczej szukamy innego miejsca na najbliższe 2-3 dni.
11: Dokładnie, no możemy skorzystać zarówno z kąpielisk, jak i z pływalni otwartych, czy też basenów letnich, tak? One też są nadzorowane, woda jest tam badana regularnie, także takie miejsca też są bezpieczne.
10: Mówiła Sandra Mackiewicz z opolskiego Sanepidu. A czy w poprzednich latach zdarzało się, że jakieś kąpielisko było wyłączane z użytku na kilka dni? No i owszem, z powodu zakwitu sinic zamykane było na przykład jezioro Turawskie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.

0: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
2: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SET. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
5: No ale co, Barbara? Rekin!
4: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej. Media Expert, taniej
1: masz. Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
7: To jest program Tydzień w Opolu, przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o aquaparku, który powstanie w Opolu.
1: Czekamy na to od lat.
7: Zakład komunalny w Opolu ogłosił przetarg na budowę aquaparku. Ma on powstać przy ulicy Oleskiej 51, czyli w miejscu starego stadionu Odry Opole.
8: Patryk Stasiak, prezes zarządu zakładu komunalnego w Opolu.
7: Zakład komunalny ogłosił przetarg na budowę aquaparku. Zanim ten aquapark powstanie, no to trzeba będzie niestety zburzyć stary stadion przy Oleskiej 51. Czy to są firma, która tutaj jest zapraszana do prac, będzie odpowiedzialna za obydwie te prace, czy to będą dwie osobne rzeczy?
8: Oczywiście będziemy chcieli to zrealizować jednym podmiotem. Jest to jak najbardziej racjonalne, dlatego by funkcjonowała zasada, jak se pościelesz, tak się wyśpisz, tak? Żeby nie, potem nie doszło do konfliktu, że ktoś źle wyburzył, to ktoś nie może dobrze wybudować. Więc tutaj na pewno chcemy tego uniknąć. Myślę, że to firma, która będzie głównym wykonawcą, zastosuje jakąś metodę podwykonawczą, weźmie jakiegoś podwykonawcę, który sobie z tym starym stadionem poradzi, bo po prostu, tak jak pan powiedział, no musi być najpierw wyburzony, jest to po prostu element całego procesu powstania nowego aquaparku, by mógł w ogóle powstać nowy aquapark.
7: Ale Odra Opole nowy stadion ma już do dyspozycji, świetnie sobie na nim radzi, więc kwestia tutaj budowy aquaparku, no to już bliżej niż dalej, tak? A ten aquapark jak będzie wyglądać?
8: No generalnie będzie to obiekt, można śmiało powiedzieć, jeden z większych w Polsce, jeden z największych nawet, bo łączna powierzchnia lustra wody to jest prawie 3200 m2. No jest tam zaplanowanych 6 zjeżdżalni zewnętrznych, 3 zjeżdżalnie wewnętrzne, 6 saun wewnętrznych, 2 sauny zewnętrzne, powierzchnia zabudowy całego obiektu to jest ponad 7800 metrów, wysoki obiekt prawie 12 metrów, kubatura ponad 80 tysięcy metrów sześciennych, maksymalna długość budynku po jednym boku to 140 metrów ponad, więc no mówimy tutaj o naprawdę dużym obiekcie. Same zbiorniki na wodę deszczową będą mieściły ponad 800 metrów sześciennych, więc to dwukrotnie więcej jak na stadionie. Na pewno obiekt znacznie większy, większego rozmachu, większego rozmiaru. No, duże wyzwanie.
7: tych akwaparków w Polsce większych od tego opolskiego jest, można policzyć na jednej ręce.
8: Tak, tak. Z tego, co się orientuję, to w tej chwili Santango, Wrocław. No to jest porównywalne z fabryką wody w Szczecinie, tak? Jest taki duży akwapark jeszcze w Łodzi, Fala, chociaż tutaj nie sprawdzałem, ile miał metrów powierzchni lustra wody, bo to możemy na różno jaki sposób sobie porównywać te akwaparki, albo kubaturą obiektu, albo lustrem wody, ilością zjeżdżalni, no każdy jest inny, każdy ma swoje takie zalety, walory. Są jeszcze oczywiście takie obiekty jak termy Bania, tak? I te inne termy w Polsce. One są większe, to na pewno. No niemniej jednak będzie to na pewno jeden z największych obiektów w Polsce.
7: Czy będzie więcej tych takich atrakcji dla najmłodszych? Czy może będzie przeważało spa dla dorosłych użytkowników?
8: Chcemy wybudować obiekt, który, jakby to się śmiejemy, to jest to 1 do 101 lat, tak? Czyli po prostu dla każdego. Każdy ma znaleźć coś dla siebie na tym obiekcie, ma czuć się dobrze, ma mieć jakieś atrakcje, które są dla niego dedykowane, których będzie się czuł dobrze, czyli z jednej strony musimy zagwarantować maluszkom miejsca, więc odpowiedni brodzik, taki basen typu wet bubble z taką miękką, nadmuchiwaną winylową kopułą, tam jest zainstalowana takiej konstrukcji wsporczej wykonanej ze stali nierdzewnej, na górze kopuły umieszczone będzie taka fontanna w kształcie grzyba, niecka basenu dziecięcego wraz z zabawkami wodnymi, zamek jakiś wodny, no, jest tam po prostu dużo takich atrakcji dla dzieci zaplanowanych, no bo ich wiemy, że brakuje w Opolu.
7: Często zdarza mi się jeździć do akwaparku we Wrocławiu. Tam są też na przykład takie atrakcje jak fala wodna.
8: Tak, tutaj też mamy zaplanowany właśnie taki basen z sztuczną falą, tak, które generują maszyny i urządzenia takie odpowiednie. Zaplanowane są też zjeżdżalnie, które wiemy, że cieszą się dużą popularnością. Tutaj akurat jest 6 tych zewnętrznych, 3 wewnętrzne. Więc no, będzie wybór, będzie bardzo szybka zjeżdżalnia, tam z tego co pamiętam ponad 60 km na godzinę będzie można osiągnąć, więc oczywiście tam będą odpowiednie granice wzrostu, granice wiekowe, które będą dopuszczać eksploatację tych urządzeń przez młodzież, bo to już bardziej dedykowane dla młodzieży, no i dla osób starszych relaks, czyli zarówno ten basen solankowy, różnego rodzaju jacuzzi, jak i strefa saun, 6 wewnętrznych, 2 zewnętrzne, chociaż tam planujemy może coś jeszcze powiększyć. No generalnie, a też basen do schładzania się po saunie zewnętrzny, to też fajna rzecz, której nie ma tutaj w okolicy, więc naprawdę staramy się stworzyć obiekt, który takie było założenie zresztą projektantów, który będzie po prostu dla osób w szerokim przedziale wiekowym.
7: Jeszcze wrócę do akwaparku we Wrocławiu, bo tam jedną z największych atrakcji na dzień dobry jest szukanie miejsca parkingowego. Jak tutaj z tym będzie?
8: No przede wszystkim położenie jest podobne, bo i tamten jest powiedzmy prawie w centrum miasta, tutaj podobnie też blisko centrum. My zaplanowane tutaj jest w projekcie 206 miejsc parkingowych zewnętrznych, 71 pod ziemią jeszcze, czyli 300, żeby sobie to tak szybko wyobrazić, to jest mniej więcej parking CWK. Jeżeli założymy, że przyjadą 2 osoby w każdym aucie, to praktycznie wszyscy mogą przyjechać samochodami. Już mamy 600 osób na obiekcie. Maksymalna pojemność obiektu, jeżeli otwarty jest basen letni, ten zewnętrzny, jak i wewnętrzny, to jest 2000. Po prostu więcej nie da rady, nie pomieści. No wiadomo, część przyjedzie, część przyjdzie na piechotę, bo są blisko Habry, to jest blisko ZWM. Część przyjedzie komunikacją miejską, na co liczymy, bo przecież jest tutaj przystanek blisko zaplanowany. Funkcjonuje, tak? Także tutaj się niewiele zmieni. Część przyjdzie na rowerze, bo to też w okresie letnim, to przecież fajna pogoda, to się jeździ rowerami. Więc myślę, że tutaj bez problemu pomyślano na etapie projektu o tym, by dostać się do tego akwaparku komfortowo.
7: A ten basen zewnętrzny będzie czynny tylko latem, czy planujecie go też podgrzewać na zimę?
8: Generalnie baseny zewnętrzne będą czynne tylko w okresie letnim. Będzie basen wypływowy i nie wiem do końca, ale jest szansa, żeby on funkcjonował również w okresie zimowym, podobnie jak ten basen schładzający w saunach. Oczywiście no to będzie się wiązało z odpowiednim podgrzaniem tej wody w tej konkretnej nietce.
7: Jakie warunki muszą spełnić firmy, które się zgłaszają do przetargu?
8: Oj, tych warunków jest sporo. Tutaj nie chciałbym po kolei literalnie ich wymieniać, ale generalnie pisząc warunki udziału w postępowaniu, no to zwracaliśmy uwagę na to, by to były firmy, które mają doświadczenie w realizacji tego typu obiektów. Może niekoniecznie to musi być 3000 metrów kwadratowych lustra wody, może być mniej. Tam są konkretne wartości wpisane, ale muszą to na pewno być firmy, które jakieś doświadczenie, styczność z budową tego typu obiektów miały. Muszą mieć również na pokładzie specjalistów, kierowników z doświadczeniem na etapie budowy, na budowach takich obiektów, czyli basenów zewnętrznych, wewnętrznych, akwaparków. Muszą też posiadać odpowiednią taką siłę kapitału, czyli po prostu posiadać możliwość zaciągnięcia zobowiązań w instytucjach finansujących w razie potrzeby na określoną kwotę. No generalnie duże, mocne podmioty. To raczej staramy się unikać, by budowała to jakaś mała firma, bo jest to duże przedsięwzięcie i no, mówiąc szczerze, tylko mocny gracz może udźwignąć tego typu zadanie.
7: To kiedy ten akwapark powstanie?
8: To jest dobre pytanie, na które tak szybko odpowiedzi nie da się udzielić, choćby z tego powodu, bo jesteśmy w fazie ogłoszenia dwóch postępowań. Postępowania na inżyniera kontraktu, czyli taką firmę, która w naszym imieniu będzie nadzorować i pilnować tego, co się dzieje na budowie, oraz po prostu samego generalnego wykonawcy. Tutaj też to postępowanie jest już ogłoszone. Tak hipotetycznie, teoretycznie oba powinny się zakończyć na wakacjach. No ale życie pisze scenariusze, my je już po trosze znamy. Wiemy, że to szczególnie w przypadku postępowania na generalnego wykonawcę może potrwać znacznie dłużej. I jakby mi pan tutaj konkretnie chciał wypytać, to ile to będzie trwało, ja nie jestem w stanie, bo bardzo wiele rzeczy nie zależy od nas. Tutaj ta struktura pytań, my będziemy chcieli odpowiadać na pytania, bo pytania są, dobre pytania są wartością dodaną dla zamawiającego, gdyż potrafią czasem wykonawcy zwrócić uwagę na coś, czego my nie widzimy, tak? Czyli to oni analizują sobie teraz nasz projekt i zaczynają zadawać pytania i my po kanwie tych pytań udzielamy odpowiedzi. Te odpowiedzi powodują, że dochodzi do przesunięcia terminu otwarcia, bo oni muszą się, czasem te odpowiedzi modyfikują zapisy umowy, modyfikują zapisy OPZ-u, SWZ-u, no różnie, to po prostu jest to proces dynamiczny. Generalnie, jak nam się uda wyłonić generalnego wykonawcę i podpisać umowę, to zgodnie z przedłożoną dokumentacją przetargową generalny wykonawca będzie miał na to 2,5 roku.
7: Projekt już jest gotowy, tak?
8: Tak, no projekt Zadbało Miasto, on został nam przekazany, także tu jakby my nie dokonujemy jakichś zmian, czy też, no mamy projekt gotowy, nie musimy nic robić, tak? On jest po prostu do realizacji. Znaczy ja nie mówię, że finalny kształt będzie 100% identyczny, bo czasami jak to jest żywy organizm i czasem dzieją się rzeczy, które nam naprawdę jest ciężko przewidzieć i widzi to albo my, albo generalny wykonawca, albo nadzór inwestorski widzi coś, co należy zmienić, albo zmieniają się przepisy prawa. Tak też może być, że podczas budowy coś się zmieni i my musimy to uwzględnić. Zresztą, co tu dużo szukać, zanim ogłosiliśmy przetarg na wykonawcę robót budowlanych, część stadionu została przeprojektowana, gdyż parking podziemny został dostosowany do tak zwanego MDS-u, czyli miejsca doraźnego schronienia. Mówiąc krótko, w przypadku jakiegoś zagrożenia będzie mógł służyć jako schron dla ludności.
7: No to też ciekawostka. Te zmiany zostały wprowadzone jakoś tak niedawno, tak?
8: Tak, dosłownie. To jest na dniach, tak? To są ostatnie tygodnie. To nam naprawdę pod wielkim pressingiem czasowym projektanci tego obiektu dokonywali tych, doprojektowywali, zmieniali, dostosowywali ten obiekt, bo te zapisy w ogóle ustawy powstają na bieżąco. To są bardzo świeże przepisy. My chcemy z tego skorzystać, dlatego że no żal nie wykorzystać potencjału, jaki drzemie w tym obiekcie, że on może służyć jako miejsce schronienia, bo generalnie w miastach brakuje tego typu miejsc, więc chcemy już wszystko, co jest nowo budowane przez zakład z tego typu rzeczy, jak choćby takich dużych, jak ten akwapark, by było dostosowane, by dawało taką możliwość, więc tutaj żeśmy poszli w tą stronę, by to doprojektować, przeprojektować i już na tej nowej dokumentacji ogłosić postępowanie, ale to tylko pokazuje, że no coś się jednak zmieniło, tak? Czyli ten pierwotny projekt już został jakby zmieniony pod potrzeby potrzeby właśnie tego typu przepisów. No i po części możemy próbować, bo to jeszcze nie jest informacja, nie ma oficjalnej informacji, ale liczymy na to po prostu, że gdzieś tam może jakieś przepisy się pojawią, które spowodują, że będzie można uzyskać dofinansowanie, choćby do tego fragmentu, prawda? Więc my wydzieliliśmy sobie w całym projekcie też ten fragment, gdzie będziemy próbować pozyskać na to dofinansowanie, bo skoro coś dostosowujemy, modyfikujemy, to nas kosztuje oczywiście, musieliśmy zmienić projekt, ale tworzymy takie miejsce, to jeżeli ustawa obronności i ochronie ludności, tak, będzie zawierała jakieś programy w związku z tym dofinansowujące, no to będziemy się starali pozyskać to dofinansowanie, ale to musieliśmy najpierw ten projekt jednak właśnie dostosować do tego miejsca doraźnego schronienia.
7: A to do tej pory własnym sumptem wszystko? Bez żadnych unijnych dofinansowań, bez żadnych środków zewnętrznych?
8: Własnym, to znaczy tak naprawdę konstrukcja finansowa aquaparku, ona ostatecznie się zmaterializuje, gdy poznamy kwotę, bo tak naprawdę no, my na razie nie wiemy, ile on będzie kosztował. Tak wszystko wyniknie w momencie, kiedy uruchomimy system w dniu otwarcia ofert i zobaczymy, jaka jest kwota. Wówczas będziemy finalizować rozmowy z bankami i starać się o pozyskanie kapitału. Oczywiście pomoc w spłacie będzie świadczyło miasto, nasz właściciel, bo właścicielem spółki przecież zakład komunalny jest miasto Opole i wspólnie będziemy, że tak powiem, spłacać ten kapitał.
7: Mówił Patryk Stasiak, prezes zakładu komunalnego w Opolu. Pod koniec zeszłego roku miasto przekazało, że budowa aquaparku ruszy w tym roku. To jednak zależy od tego, jaki przebieg będzie mieć trwający właśnie przetarg.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
7: To jest program Tydzień w Opolu, przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o tegorocznym semestrze Legii Akademickiej w województwie opolskim.
1: Edukacja w Opolu.
7: Studenci Uniwersytetu Opolskiego zakończyli teoretyczne szkolenie podoficerskie w ramach szkoły Legii Akademickiej. Właśnie odebrali zaświadczenia, które uprawnią ich do szkoleń praktycznych.
9: Oficer prasowy ośrodka zamiejscowego w Opolu, Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, major Tomasz Golec.
7: Mamy zakończenie tegorocznej Legii Akademickiej. Tutaj są rzeczy przygotowane nie tylko dla studentów, ale widzę również korzystają z tego trochę młodsi uczniowie.
9: Tak, ponieważ jest to tak zwana strefa wojskowa tutaj na kampusie Uniwersytetu Opolskiego. O 13.30 rozpoczniemy uroczystość oficjalną rozdania zaświadczeń o ukończeniu części teoretycznej modułu podoficerskiego Legii Akademickiej. Legii Akademickiej, czyli tego programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów i absolwentów uczelni cywilnych. Zatem studenci na studiach cywilnych mogą zostać żołnierzami, mogą zostać podoficerami, mogą zostać nawet oficerami Wojska Polskiego, nie idąc na uczelnię wojskową. To jest bardzo ciekawe w tym programie właśnie Legia Akademicka. W tej chwili jesteśmy w strefie tak zwanej wojskowej na kampusie uniwersytetu, czyli jest to strefa, gdzie trwa promocja ochotniczych rodzajów służby wojskowej. Mamy tutaj stoiska kilku jednostek wojskowych z naszego województwa, czyli 10. Opolskiej Brygady Logistycznej, 1. Brzeskiego Pułku Saperów, 17. Opolskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz administracji wojskowej, czyli tych, którzy rekrutują, prowadzą nabór do Wojska Polskiego, Wojskowego Centrum Rekrutacji w Opolu. Oprócz tego jest strzelnica laserowa. Strzelnicę swoją ma również tutaj 10. Opolska Brygada Logistyczna, a także ośrodek zamiejscowy w Opolu, Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, wystawił ćwiczebny punkt rekrutacyjny, czyli punkt taki wstęp do samoobrony, wstęp nauki walki wręcz i bardzo chętnie jest odwiedzany ten punkt właśnie przez uczniów, a przede wszystkim już od godziny ćwiczą tutaj z nami uczniowie klas wojskowych, konkretnie oddziału przygotowania wojskowego z Opola, zespołu szkół budowlanych z ulicy Hallera.
7: Czy takie zajęcia jak tutaj są w programie nauczania tych uczniów w szkole?
9: Elementy tych zajęć tak, natomiast tutaj z wielką ciekawością uczniowie przyszli i poznają tajniki akurat tej starej, tradycyjnej japońskiej sztuki walki, jaką jest jiu-jitsu. Dodajmy, z jiu-jitsu powstały takie sporty walki, sztuki walki, jak współcześnie znane bardzo dobrze aikido i judo.
7: A jeśli chodzi o studentów, bo jednak jesteśmy na kampusie Uniwersytetu Opolskiego. Studenci niezwiązani z Legią Akademicką są zainteresowani tymi stanowiskami?
9: Tak, tutaj również, ponieważ samych tych studentów jest około 30, którzy kończą teraz część teoretyczną. Natomiast ludzi tu się przewija, bardzo wiele uczestniczy. Przychodzi, zerka na punkt, nawet pyta o różne techniki sztuki walki, też przychodzą na strzelnicę i oglądają sprzęt, bo każda z tych jednostek wojskowych, czyli 10. Opolska Brygada Logistyczna, pokazuje właśnie sprzęt, jaki mają logistycy. O tym sprzęcie opowiadają żołnierze, którzy w brygadzie służą, czyli sprzęt związany bardziej z przeładunkiem, transportem. Natomiast saperzy z brzegu pokazują ten sprzęt inżynieryjny, saperski, opowiadają właśnie o tego rodzaju służbie, czyli jest inna specyfika niż u logistyków. Jeszcze inaczej jest u żołnierzy z 17. Opolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, czyli żołnierzy, którzy prowadzą nabór do terytorialnej służby wojskowej, do WOT-u. I tam z kolei specyfiką jest lekka piechota, ponieważ tu jest batalion lekkiej piechoty i sprzęt też jest sprzętem lekkiej piechoty, czyli na przykład motocykle terenowe, kłady, bardzo dobry sprzęt strzelecki i ci żołnierze o tym mówią, można sprzęt wziąć do ręki, można usiąść na kładzie, dopytać specjalistów od tego sprzętu, jak się go obsługuje, jak się z tym sprzętem służy. No i tak samo żołnierzy z Wojskowego Centrum Rekrutacji. To są specjaliści już od tego, jak do wojska wstąpić, jakie warunki trzeba spełnić, jakie kryteria trzeba spełnić, jaka jest procedura, ścieżka naboru do Wojska Polskiego, jakie są możliwości i rodzaje służby wojskowej.

0: Wysockiej. Prowadzi też o tyle nowatorski program w skali kraju, że od już piąta edycja teraz trwa. Jest taki kurs samoobrony wojskowej, czy też wstępu do samoobrony właśnie na sali Uniwersytetu Opolskiego Gimnastycznej przy placu Staszica 1. W każdy wtorek, czwartek studenci, nie tylko ci z Legii Akademickiej, ale wszyscy studenci i nie tylko z Uniwersytetu, ale jest to program otwarty, formuła jest otwarta. Każdy student może przyjść i jako promocja Legii Akademickiej skorzystać z zajęć, z nauki samoobrony całkiem darmowo. Żołnierze prowadzą i ten program też cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. W tym roku akademickim przewinęło się, uczestniczyło około 60 studentów. Odbyło się 40 zajęć od października do czerwca. Są to zajęcia półtora godzinne i dzisiaj część z tych studentów, którzy byli najbardziej zaangażowani w te zajęcia, też otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie w kursie samoobrony.
1: A ile razy trzeba przyjść na taki kurs samoobrony, żeby posiąść całą potrzebną wiedzę?
0: No całą potrzebną wiedzę to wiadomo są lata. Zresztą to zależy też jak to przyjdzie przygotowany, bo przychodzą do nas na przykład studenci, którzy ćwiczyli taekwondo, karate, judo. Oni też już mają pewne nawyki i ich jest łatwiej nauczyć, bo wiedzą co to są sztuki i sporty walki. Też z siamskiego, tajskiego boksu, muay thai też przychodzą studenci, więc im jest o wiele łatwiej. Oni już możemy pokazywać im szczegóły jiu-jitsu, japońskiego jiu-jitsu. Natomiast ci, którzy przychodzą na początku i dopiero zaczynają, no to żeby tak widzieć, że oni się lepiej w tej sztuce walki, czy nawet w sztuce upadania bezpiecznego czuć, to przynajmniej te 10 zajęć, żeby oni zaczęli wiedzieć o co w tym chodzi, zaczęli czerpać z tego większą przyjemność i przede wszystkim, żeby ćwiczyli bezpiecznie, bo to przede wszystkim widać po padach i przewrotach. My to nazywamy tak roboczo dla siebie sztuką miękkiego czy bezpiecznego upadania. I dodajmy, to upadanie jest o tyle ważne, że to się może przydarzyć każdemu. Na przykład, gdy będzie ślisko na chodniku, gdy ktoś nas popchnie, przewrócimy się, stracimy panowanie. Warto umieć bezpiecznie upaść i tego też tutaj nauczamy. To jest jedna z podstaw. I widzimy, że po około 10 zajęciach te osoby, które na początku bardzo nieporadnie upadały, niebezpiecznie, upadając na ręce, czyli stwarzając możliwość złamania sobie ręki, czy wywichnięcia stawu nadgarstkowego, łokciowego, barkowego. Po około 10 zajęciach widzimy, że oni bezpiecznie się wzajemnie przewracają i nie drżymy już o nich i oni też się pewnie czują na macie, czy nawet tak jak tutaj na kampusie jesteśmy na trawie.
1: Czyli dużo korzyści takich, można powiedzieć, zdrowotnych, fizycznych i tak dalej. A jakie warunki musi spełnić student, żeby do tej Legii Akademickiej przystąpić?
0: Student musi już być po przysiędze wojskowej, czyli to nie jest tak jak było kiedyś, że był tak zwany moduł podstawowy i już na studiach mógł student iść i do wojska, wstąpić do wojska i złożyć przysięgę wojskową. Nie, żeby przystąpić do Legii Akademickiej na dowolnie wybranej uczelni w kraju, która prowadzi ten program, student musi już być po przysiędze wojskowej, musi mieć złożoną przysięgę wojskową i to jest ten podstawowy warunek. Musi być też studentem i wtedy odbywa się 15 godzin zajęć teoretycznych, włącznie z egzaminem, czyli teoria przede wszystkim o tym, jak być dowódcą, ponieważ ci studenci mają za sobą już przeszkolenie podstawowe, po którym złożyli kiedyś przysięgę wojskową. Teraz starają się zostać kapralami, podoficerami Wojska Polskiego, czyli mają być tymi niższymi dowódcami, czyli mają wiedzieć wszystko o takim podstawowym dowodzeniu. I tego przede wszystkim dotyczą te zajęcia na uczelni. To jest teoria. A później, latem, konkretnie w lipcu, idą już do jednostki wojskowej i tam mają bardzo intensywne szkolenie praktyczne, czyli ćwiczenia wojskowe. I na początku sierpnia, jeżeli zdadzą, przejdą całe szkolenie, zdadzą egzamin na podoficera, zostaną mianowani na kaprala Wojska Polskiego.
1: Czyli taka przygoda z Legią Akademicką to może być jeden rok?
0: Może być jeden rok, jeżeli ktoś na początku roku na przykład zgłosi się do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej albo na szkolenie podstawowe w terytorialnej służbie wojskowej, czyli w Wojskach Obrony Terytorialnej, to może złożyć wniosek na przykład w marcu czy w kwietniu na uczelni, przystąpić do Legii Akademickiej na uczelni i w tym samym roku jeszcze pójść na ćwiczenia wojskowe latem i zostać kapralem. A w kolejnym roku, jeżeli będzie bardzo dobrym żołnierzem i

0: będzie się starał, na przykład będzie w Wojskach Obrony Terytorialnej albo w jakiejś innym rodzaju służby wojskowej, w kolejnym roku też jako student, czy też nawet absolwent może przystąpić do modułu oficerskiego. Zwykle dokumenty składa się w dowolnie wybranym wojskowym centrum rekrutacji do 31 stycznia. Najlepiej złożyć prędzej te dokumenty. Jeżeli ktoś ma już stopień podoficerski, na przykład kaprala, może zgłosić się właśnie na ten moduł oficerski. Tam już jest tryb konkursowy i jest około 250 miejsc w skali kraju i w tym trybie konkursowym osoby są, ci podoficerowie są wybierani właśnie do udziału w module oficerskim Legii Akademickiej i też tacy w województwie opolskim są.
1: A która z jednostek w naszym województwie cieszy się największym zainteresowaniem?
0: Przede wszystkim jest to 10 Opolska, znaczy trzy jednostki, te właśnie, które tutaj u nas są, czyli 10 Opolska Brygada Logistyczna, z tym, że tam przede wszystkim są najbardziej pożądane te osoby, ci żołnierze, którzy mają kategorie prawa jazdy C, C plus E, te typowo logistyczne, obsługa wózków widłowych, sprzętu przeładunkowego, czyli też pewne doświadczenie. Z kolei też bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się pierwszy Brzeski Pułk Saperów. Tam są właśnie te specjalności bardziej saperskie i inżynieryjne, ale nie tylko. I 17 Opolska Brygada Obrony Terytorialnej, czyli tu są bardziej te stanowiska związane z lekką piechotą, ale nie tylko, bo to są i radiotelefoniści, i strzelcy wyborowi, i medycy. W wojsku naprawdę jest specjalności wojskowych bardzo wiele i każdy dla siebie znajdzie miejsce. No, wymagana jest chęć, zaangażowanie i chęć stałego rozwoju.
1: Mówił major Tomasz Golec z Wojskowego Centrum Rekrutacji. A czego w ostatnich miesiącach nauczyli się uczestnicy Legii Akademickiej?
2: Dzień dobry, nazywam się Natalia i jestem studentką psychologii.
1: Czego nauczyłaś się na tym szkoleniu?
2: Głównie nauczyłam się, jak postępować w sytuacji zagrożenia. No wiadomo, pierwsze co robisz, to bierzesz nogi za pas, ale w przypadku, kiedy już dochodzi do tego starcia, że tak to ujmę wręcz, znam takie przynajmniej podstawy, żeby móc się obronić, wyrwać oprawcy, co uważam, że jest bardzo istotne, szczególnie jeżeli człowiek czasami musi wyjść w nocy na miasto, czy chociażby, nie wiem, idzie pobiegać.
1: A było coś zaskakującego?
2: Myślę, że to tylko wszystko tak łatwo wygląda, a kiedy już sam próbujesz to zrobić, no nie jest to już takie łatwe. Zaskoczyło mnie to, jak dużo pracy trzeba włożyć, żeby te techniki poznać, bo je trzeba zrozumieć, a nie tylko się ich nauczyć. Mam nadzieję, że w przyszłości nie będę miała żadnych takich sytuacji, w których będę musiała ich użyć, ale uważam, że to było bardzo budujące doświadczenie.
3: Dzień dobry, nazywam się Igor Walczyłok, jestem studentem pierwszego roku lekarskiego na Uniwersytecie Opolskim.
1: I co ci to szkolenie Legii Akademickiej dało? Czego się nowego dowiedziałeś?
3: Przede wszystkim szkolenie Legii Akademickiej tutaj składa się z cyklu wykładów teoretycznych i znakomicie przygotowuje mnie do odbycia praktycznego szkolenia w wakacje, które przygotuje mnie do pełnienia roli oficera, podoficera rezerwy, a następnie oficera rezerwy.
1: Jakoś też to się przekłada na twoje plany zawodowe?
3: Nie wykluczam tego. Między innymi rozmyślam na przykład pracę w szpitalach wojskowych i dlatego kompetencje wojskowe na pewno mi przydadzą się w tym.
1: Uczestnicy Legii Akademickiej w lipcu rozpoczną 30-dniowe szkolenie wojskowe. Jeżeli pozytywnie ukończą ćwiczenia i egzaminy, uzyskają stopień kaprala.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
5: To jest program Tydzień w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bruśniak. Witam i zachęcam do wysłuchania audycji, bo w niej powiemy o remoncie w Filharmonii Opolskiej.
6: Marzymy, żeby uzyskać taki efekt, który udało się na przykład uzyskać w Cavatina Hall, że nikt nie mówi o tym naszym nagłośnieniu. To znaczy, że widzowie chwalą genialną akustykę sali. Ja to porównuję trochę do systemu wentylacji. Wentylację każdy zauważa, jak jest głośna, jak jest duszno. A jak działa tak jak tutaj sprawnie, to nikt nie mówi o wentylacji i taki jest nasz cel również tutaj.
5: i o konkretnym wsparciu dla sołectw w naszym regionie.
7: Kwota przekazana przez Samorząd Województwa Opolskiego to ponad 2 miliony przy wsparciu gmin minimum 20%, co daje kwotę ogólną ponad 4 miliony złotych.
5: W pierwszej kolejności przeniesiemy się do Filharmonii Opolskiej, w której niebawem rozpoczną się prace remontowe, mówi wicemarszałek województwa opolskiego Zbigniew Kubalańca.
8: To warto wiedzieć o Opolu.
9: Bardzo obfity sezon i za to dziękuję, bo poza tymi takimi koncertami, które wynikają ze statutu, z tej działalności takiej podstawowej Filharmonii, to bardzo dużo pozyskanych środków zewnętrznych i to pokazuje tę stronę taką menadżerską dyrektora, zastępcy i całego zespołu. Za to dziękuję również pracownikom Filharmonii, bo projekty z Krajowego Planu Odbudowy, które uatrakcyjniały to, co prezentowane było w Filharmonii Opolskiej, projekty z Euroregionu Pradziad, pierwszy festiwal muzyki klasycznej z Państwową Szkołą Muzyczną, bardzo udany, bardzo pożądany. Więc za to bardzo, bardzo dziękuję. Natomiast wszyscy wiemy i wszyscy czekamy na ten na remont, na modernizację Filharmonii Opolskiej, która troszeczkę nam się przedłużyła w czasie, ale lepiej zacząć później niż czegoś nie dokończyć. W międzyczasie wyszła dodatkowa inwestycja w całą kwestię wymiany całej rozdzielni, która doszła i tego, aby te okablowanie mogło udźwignąć ten nowy sprzęt, który zostanie tutaj zainwestowany. Samorząd Województwa Opolskiego dołożył 1,5 miliona złotych do tej inwestycji i myślę, że zamkniemy temat na kolejne dziesiątki lat, jeżeli chodzi o obciążenia elektryczne Filharmonii Opolskiej. Drodzy Państwo, dzisiaj ostatni koncert tutaj, ale jeszcze z tego, co przekazał mi pan dyrektor, 3., 4., 5, wykorzystując to, że sala będzie dostępna, będziemy zapraszali na muzykę filmową do Filharmonii Opolskiej, a od września zarówno w Silezji, jak i w sali Państwowej Szkoły Muzycznej będziemy przynosili działalność Filharmonii Opolskiej, tak żeby w tym okresie do końca roku, bo pewnie gdzieś tyle ten z odbiorami zajmie remont Filharmonii Opolskiej, do końca roku, aby melomani, aby osoby, które chcą korzystać z Filharmonii Opolskiej, miały taką możliwość.
5: Mówił wicemarszałek województwa opolskiego Zbigniew Kubalańca. Modernizacja przełoży się na nowe możliwości organizowania wydarzeń artystycznych o szerokim wachlarzu tematycznym. A teraz o samym remoncie opowie już Łukasz Kaźmierczak, kierownik działu projektów i instalacji z firmy Audio Plus. Celem przedsięwzięcia jest przede wszystkim podniesienie standardu akustycznego i funkcjonalnego obiektu.
6: Zobaczyliśmy jako Audio Plus takie postępowanie przetargowe, w którym zamawiający pisze, że chciałby najnowocześniejszy system dźwiękowy na świecie, najwyższej jakości. Chciałby mieć to wykonane w bardzo wymagającym terminie. No i jeszcze do tego szuka firmy, która już to robiła i nie tylko obiecuje, że potrafi, ale potrafi pochwalić się takimi referencjami. No i stwierdziliśmy, że skoro jest to trudne, wymagające, no to być może jest to właśnie dla nas. Ja jestem akustykiem i zawsze się zastanawiam, na ile ludzi interesują te historie akustyczne, ale pozwolicie Państwo, że tak bardzo krótko opowiem taką historię. Był fizyk na francuskiej Sorbonie, który badał jakieś tam cząstki, nie był związany z dźwiękiem i wymyślił coś, stwierdził, że to będzie genialne do dźwięku. Więc zaczął jeździć po producentach tych systemów głośnikowych, no i próbował sprzedać ten pomysł. To był środek lat 80. No i wszyscy stwierdzili, że to nie ma racji bytu, że to bez sensu i no i podziękowali mu. On stwierdził, że no rzecz jest na tyle genialna, że chyba w takim razie spróbuje sam założyć firmę, która produkuje takie głośniki. Założył. W 91 roku zaprezentował światu taki system nagłośnieniowy, który Państwo na pewno widzieliście w postaci takiego dużego grona wygiętego w kształcie banana, który wisi z lewej, prawej strony sceny. To jest jego pomysł. Założył firmę L-Acoustics, taką dosyć nietypową firmę, mocno opartą w świecie nauki właśnie. I przeprowadził taką technologiczną rewolucję w świecie nagłośnienia. Dzisiaj wszystkie firmy na rynku produkują system w oparciu o ten pomysł. Każda jedna firma. No i ten sam człowiek, on się nazywa Christian Heil, w roku chyba 2018 stwierdził, że mam kolejny genialny pomysł i kolejny raz świat tak na to zareagował niechętnie, że to może i ciekawe, ale to się nie da zrobić, że to trudne, że to się wszystko nie zmieści w zwykłej sali koncertowej. No i my w Audio Plusie stwierdziliśmy, że nie popełnimy tego błędu branży z lat 80. i zainteresujemy się tego od pierwszego dnia. I zrobiliśmy pierwszą taką salę w Domu Kultury Alternatywy na warszawskim Ursynowie, gdzie to była trzecia sala na świecie w oparciu o tą technologię i druga zaprojektowana. Potem zrobiliśmy taką salę Kabatina Hall w Bielsku Białej, Teatr Wielki w Poznaniu, Kunszt Wodny w Gdańsku, sala koncertowa Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze w podwarszawskich Otrembusach. No i wreszcie trafiliśmy do Opola. Ten system to jest system imersyjny. To znaczy wszystko i nic, ale w takim największym uproszczeniu każda sala na świecie ma system stereofoniczny, czyli głośnik lewy, głośnik prawy. I to jest bardzo dobre rozwiązanie, kiedy słuchacz jest pomiędzy dwoma głośnikami. Idealnie po środku albo prawie idealnie po środku. Natomiast w salach koncertowych statystycznie bardzo mało ludzi siedzi po środku. 10-15% widowni mogłaby doświadczyć stereofonii. Więc tak naprawdę w salach koncertowych, chociaż system ma format stereofoniczny, to gra się monofonicznie. Ten system, który tutaj zainstalujemy, rozszerzy w takim bardzo dużym uproszczeniu, rozszerzy tą stereofonię na całą salę. Dźwięk będzie słyszany, dany instrument z tego miejsca, z którego jest na scenie. No i marzymy, żeby uzyskać taki efekt, który udało się na przykład uzyskać w Kabatina Hall, że nikt nie mówi o tym naszym nagłośnieniu. To znaczy, że widzowie chwalą genialną akustykę sali. Ja to porównuję trochę do systemu wentylacji. Wentylację każdy zauważa, jak jest głośna, jak jest duszno, a jak działa tak jak tutaj sprawnie, to nikt nie mówi o wentylacji. I taki jest nasz cel również tutaj, żeby słuchacz zapomniał o tym, że jest tu jakakolwiek technologia. Ten system też wygląda dosyć nietypowo, więc nawet może się nie wszystkim kojarzy z głośnikiem. Więc z jednej strony to jest bardzo wysoka jakość, taka jakość, która dzisiaj jest, to nie będzie najlepiej nagłośniona sala w województwie, to no, celujemy w to, żeby to była jedna z najlepiej nagłośnionych sal globalnie. I te nasze projekty zostały zauważone na całym świecie. My trochę w szoku. Pojechaliśmy przed na taką konferencję jedną, drugą gdzieś do Europy, gdzie stoją w kolejce do nas ludzie, realizatorzy gwiazd światowych i pytają, jak to się robi w Polsce. My tacy zaskoczeni, że to nas się pytają, no ale okazało się, że tak jest. Ale co ciekawe, ten system to właśnie nie tylko wyjątkowa jakość dźwięku, ale to też łamanie barier w kulturze. Te bariery w kulturze każdy zna, że podjazd dla wózka inwalidzkiego, winda, ale barier w kulturze jest cała masa. Na przykład bariery dla osób z niepełnosprawnością słuchową. I wszyscy kojarzą, że jest coś takiego jak pętla indukcyjna, która daje osobie z aparatem słuchowym no, jakiś tam zrozumiały sygnał, ale to nie jest sygnał z koncertu w filharmonii, tylko coś słychać. Tutaj chcielibyśmy osiągnąć nie, że coś słychać, chcielibyśmy tych widzów traktować równo i chcielibyśmy dzięki tej nowej technologii zaprosić widza, który dzisiaj jest wykluczony z takich sal koncertowych, który do nich nie chodzi, bo jego ten dźwięk razi, jest nieprzyjemny. Dzisiaj problemy słuchowe to nie są tylko problemy takie, które znamy osób starszych, którym te wysokie częstotliwości trochę nie domagają, trzeba mówić głośniej, spada zrozumiałość mowy. Ale czytałem niedawno, że Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że w Polsce niedługo, w ciągu kilku lat 10% młodzieży będzie miało poważny problem ze słuchem, który będzie miał dużo inny charakter niż właśnie u osób starszych. To jest trochę taki niezbadany temat, na ile ta technologia jest w stanie pomóc. My tak na czuja myślimy, że jest w stanie, więc eksperymentujemy w tej kwestii. No i będziemy chcieli zaproponować tu coś więcej niż pętla indukcyjna. Oprócz tego systemu dźwiękowego, systemu imersyjnego, zmodernizujemy system oświetlenia, system elektryczny, system multimediów. To, jak już powiedziałem, nie jest łatwe, nie jest proste, ale robiliśmy to wiele razy i wierzę, że sobie z tym poradzimy.
5: Mówił Łukasz Kazmierczak, kierownik działu projektów i instalacji z firmy Audio Plus. A teraz powiemy o konkretnym wsparciu dla sołectw w naszym regionie. Rozpoczęła się kolejna 3-letnia edycja Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej. W ramach tej edycji w tym roku 345 sołectw otrzyma po 7 tysięcy złotych wsparcia z budżetu Samorządu Województwa Opolskiego. Mówi Monika Jotko, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Wsi i Rolnictwa.
8: Z mikrofonem przez Opolskę.
7: Mamy przyjemność wręczenia umów 68 gminom na realizację 345 zadań. Kwota przekazana przez Samorząd Województwa Opolskiego to ponad 2 miliony przy wsparciu gmin minimum 20%, co daje kwotę ogólną ponad 4 miliony złotych.
5: Mówiła Monika Jotko. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka to przedsięwzięcie Samorządu Województwa, które od lat pomaga sołectwom w realizacji ważnych dla mieszkańców działań, od drobnych inwestycji po inicjatywy integrujące lokalne społeczności. Mówi wójt gminy Skoroszyce Barbara Dybczak.
10: Jest dofinansowanie dla 4 sołectw. Dla sołectwa Brzeziny, Mroczkowa, Siedzina i Czarnolas. I tutaj sołectwa występują o dofinansowanie do wyposażenia świetlic, placów zabaw i będą też przeznaczone pieniądze na wyposażenie uroczystości plenerowych.
5: Mówiła wójt gminy Skoroszyce Barbara Dybczak. Z kolei Tymoteusz Drepczok, wójt gminy Olszanka, zwraca uwagę na praktyczne wymiary realizowanych działań oraz ich znaczenie dla codziennego funkcjonowania mieszkańców.
11: W tym roku będą realizowane działania mające ułatwić mieszkańcom funkcjonowanie, jeśli chodzi o dostęp do świetlic, czyli będzie skupiało się na remontach i doposażeniu świetlic wiejskich. Będą to zadania realizowane w Czeskiej Wsi, w Michałowie, w Krzyżowicach oraz w Janowie. Myślę, że przyczyni się to do polepszenia warunków bytowych i socjalnych w naszych świetlicach wiejskich.
5: Mówił Tymoteusz Drepczok, wójt gminy Olszanka. Z kolei Marcin Szaleniec, zastępca burmistrza Paczkowa, podkreśla, że środki z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej pozwalają na realizację konkretnych i praktycznych przedsięwzięć w 4 paczkowskich sołectwach.
12: W gminie Paczków są to 4 sołectwa, sołectwo Ścibórz, Wilamowa, Trzeboszowice i Unikowice. W 2 sołectwach jest to zadanie realizowane jako lokalna wypożyczalnia narzędzi i sprzętu, jako wsparcie dla mieszkańców. Kolejne jest to doposażenie placu festonowego w sprzęt do wytwarzania piany i w 3 doposażenie placu festonowego poprzez zakup grilla gazowego.
5: Mówił Marcin Szaleniec, zastępca burmistrza gminy Paczków. Działania realizowane w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej pokazują, jak ważne jest regularne wspieranie małych miejscowości i odpowiadanie na ich codzienne potrzeby. To kolejny krok w stronę wzmacniania lokalnych wspólnot i poprawy jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
5: To jest program Tydzień w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bruśniak. Witam i zachęcam do wysłuchania audycji. A w tej części powiemy o opolskich izbach dziedzictwa wsi.
13: Są to ludzie, którzy chcą dzielić się tym, co ocalili od zapomnienia z innymi. Chcą zachować dla przyszłych pokoleń. Dbają o tożsamość, dbają o dziedzictwo tej naszej ziemi opolskiej.
5: Sprawdzimy także, co jest grane w Filharmonii Opolskiej.
14: Będziemy grać, chociaż może niekoniecznie w naszej sali koncertowej. Za nami zakończenie 74. sezonu artystycznego Filharmonii Opolskiej i piątek o godzinie 19.00 ten dzień był dla Państwa okazją, żeby wspólnie z nami ten mijający sezon zakończyć.
5: W pierwszej kolejności powiemy jednak o opolskich izbach dziedzictwa wsi. To wyjątkowe miejsca stworzone z myślą o zachowaniu i ochronie bogatego dziedzictwa kulturowego opolskiej wsi. Podczas 19. Międzynarodowego Forum Muzeów Domowych, wydarzenia, które co roku przyciąga pasjonatów i opiekunów lokalnych zbiorów z całej Polski, do sieci Opolskie Izby Dziedzictwa Wsi przyjęto 30 izb z całego województwa. Mówi Justyna Osiecka-Sułek, dyrektor Departamentu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.
8: Ważne dla mieszkańców Opolskiego.
15: Inaugurujemy sieć Opolskie Izby Dziedzictwa Wsi. Przyjmujemy 30 izb z województwa opolskiego. Witamy tutaj opiekunów tych izb, pasjonatów, czasami nazywanych też zbieraczami. Oni sami tak o sobie też mówią. Są to ludzie, którzy chcą dzielić się tym, co ocalili od zapomnienia z innymi. Chcą zachować dla przyszłych pokoleń, dbają o tożsamość, dbają o dziedzictwo tej naszej ziemi opolskiej.
5: Mówiła Justyna Osiecka-Sułek, dyrektor Departamentu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. W izbach gromadzone, przechowywane i prezentowane są artefakty, pamiątki oraz przedmioty codziennego użytku, które przez lata kształtowały lokalną tożsamość i historię regionu. To przestrzenie, w których tradycja spotyka się z edukacją, a pamięć o przeszłości staje się inspiracją dla kolejnych pokoleń. Współpraca pomiędzy osobami i podmiotami prowadzącymi izby umożliwia rozwój tych miejsc, wzmacnianie lokalnej tożsamości oraz budowanie wspólnej przestrzeni do wymiany doświadczeń, wiedzy i dobrych praktyk. Podkreśla członek zarządu województwa opolskiego Robert Węgrzyn.
16: Idea, w ramach której rozmawiamy, niesie w sobie coś pięknego, co jest kodem kulturowym nie tylko dla naszego regionu, ale dla wszystkich osób, które te izby tworzą, bo przecież my mamy swoich przodków, ale my też jesteśmy przodkami osób, które będą po nas. To buduje to pewien obraz ciągłości naszych pięknych miejscowości opolski.
5: Mówił członek zarządu województwa opolskiego Robert Węgrzyn. To ważny krok w budowaniu silnej, rozpoznawalnej i aktywnej wspólnoty miejsc dbających o zachowanie dziedzictwa kulturowego opolskiej wsi. Dzięki współpracy i zaangażowaniu lokalnych społeczności izby stają się nie tylko strażnikami historii, ale również żywymi centrami edukacji i kultury. Mówi Mateusz Stróżek, prezes Stowarzyszenia Odnowy Wsi Gąsiorowice.
17: Ta izba jest nam potrzebna ze względu na to, że pokazuje nasza historia i kultura wsi, jak nasi przodkowie żyli. Bardzo dużo eksponatów nagromadzonych, ale już się nie mieszczymy i trzeba by pomyśleć nad rozwojem tej izby naszej regionalnej, bo wbrew pozorom jednak ludzie mają jeszcze ten sentyment do tych starych rzeczy i nie wiem, co z tym zrobić, a to jest nasza taką, można powiedzieć, przechowywalnia tej historii.
5: Mówił Mateusz Stróżyk, prezes Stowarzyszenia Odnowy Wsi Gąsiorowice. To dzięki zaangażowaniu pasjonatów oraz społeczników dziedzictwo opolskiej wsi pozostaje żywe, inspirując i łącząc kolejne pokolenia, mówi Gabriela Puzik, lider Odnowy Wsi Kadłub.
18: My mało, że mamy izbę tradycji, ale to jeszcze prowadzimy warsztaty, bo mamy taki projekt Łączymy Pokolenia i wtedy my, seniorki, przekazujemy to młodzieży. Gdzieś 500 do 600 dzieci mamy rocznie.
5: Mówiła Gabriela Puzik, lider Odnowy Wsi Kadłub. Opolskie Izby Dziedzictwa Wsi odgrywają ważną rolę w ochronie lokalnej historii, tradycji i pamięci o dawnym życiu mieszkańców regionu. Dzięki ich działalności dziedzictwo kulturowe opolszczyzny jest nie tylko zachowywane, ale również popularyzowane wśród kolejnych pokoleń. Kultura regionu to jednak nie tylko pielęgnowanie przeszłości, lecz także tworzenie nowych przestrzeni dla sztuki i edukacji. I doskonałym przykładem takiej działalności jest Filharmonia Opolska, która poprzez koncerty, festiwale i wydarzenia artystyczne wzbogaca współczesne życie kulturalne mieszkańców naszego województwa. A więcej na ten temat opowie Państwu Beata Śliwińska, specjalistka do spraw impresariatu Filharmonii Opolskiej.
8: Co słychać w Opolskiem?
14: Będziemy grać, chociaż może niekoniecznie w naszej sali koncertowej. Za nami zakończenie 74. sezonu artystycznego Filharmonii Opolskiej i piątek o godzinie 19:00. Ten dzień był dla Państwa okazją, żeby wspólnie z nami ten mijający sezon zakończyć koncertem, w którym wybrzmiał Koncert wiolonczelowy Antonina Dworzaka, suita Sen nocy letniej Feliksa Mendelssohna Bartholdy i coś tak radosnego jak koniec sezonu i koniec ważnych dla nas wydarzeń, czyli ucieszne figle de la Sowizdrzała Straussa. Zamknęliśmy sezon na sali koncertowej. Wiemy już, że remont, który się zacznie się z początkiem lipca, ale ponieważ jeszcze będziemy mieli okazję i weekend ostatni czerwca, zapraszamy bardzo serdecznie Państwa na rzecz, która jest owocem pracy, współpracy właściwie, przygranicznej, ponieważ wystąpi Morawia Opole Wind Band, jak to brzmi na naszych plakatach. Natomiast jest to rzeczywiście praca w ramach współpracy przy programie Interreg pod patronatem samorządu województwa opolskiego i przed nami 4 pracowite dni organizacyjnie, ponieważ w czwartek 25 czerwca przyjeżdżają do nas Czesi ze swoją orkiestrą. Będą warsztaty, będą próby, będzie chwila na spacer i w przyszły piątek 26 czerwca o godzinie 9 zapraszam Państwa bardzo serdecznie na pierwszy koncert. Wejściówki już są do pobrania w Kasie Filharmonii. Będzie to koncert w piątek pod taktowką Tomasza Kaniewskiego i mówię to nie bez powodu, żeby tą współpracę naszą podkreślić. Projekt też zakłada współpracę muzyczną, owszem, najpierw, ale też taką współpracę językową, żeby te nasze więzy, tą naszą przyjaźń polsko-czeską, o której może tak nie zawsze myślimy, że może to być akurat polsko-czeska przyjaźń, żeby też zacieśnić językowo. Koncert w sali koncertowej, jak już mówiłam, będzie też transmisja w formie streamingu na Facebooku Filharmonii Opolskiej, więc kto nie może być w piątek o 9, będzie mógł tego koncertu posłuchać. I tu jest wymiana po 2 dniach, ponieważ orkiestra Dęta wraca już do Ołomuńca i wyjeżdża do Czech, ale my witamy w sobotę 27 orkiestrę i instrumenty blaszane. Mamy podobny schemat działania, czyli w sobotę nasi muzycy gościnnie ćwiczą na sali koncertowej po to, żeby 28 czerwca w niedzielę o godzinie również 9 móc zagrać dla Państwa koncert kolejny już w ramach polsko-czeskich warsztatów muzycznych. Tym razem będzie to koncert pod taktowką Dawida Szmida i również w formie streamingu na Facebooku Filharmonii Opolskiej. To są takie rzeczy, które są z jednej strony ciekawostką, z drugiej też wiemy, że Państwo sobie bardzo cenią i bardzo, bardzo lubią instrumenty dęte, ponieważ mają siłę. Ta muzyka wybrzmiewa najgłośniej, z największą siłą, mocą, z jaką mogą zabrzmieć instrumenty. I tak kończymy czerwiec, ale przed nami będzie jeszcze jedna, dosłownie ostatnia szansa, żeby posłuchać koncertów w sali koncertowej Filharmonii Opolskiej i to będzie weekend 4-5 lipca, sobota, niedziela. Wracamy, puentując już sezon, troszkę też wakacyjnie, muzyką filmową. Wiemy, że gale walentynkowe Państwo uwielbiali. Bilety wyprzedały się dużo wcześniej i sale do ostatniego miejsca. Dlatego też w formie takiego ukłonu w Państwa stronę i podziękowaniu za to, że są Państwo z nami, wracamy do muzyki filmowej. Koncerty zatytułowaliśmy Wielki Finał przed wielką zmianą, ponieważ będzie to bardzo znacząca dla nas zmiana muzyczna, jeśli chodzi o nagłośnienie i oświetlenie. W duet, który podbił Państwa serca i myślę, że również ucieszył bardzo duszę, Becky Sangolo i Ringo Todorowicz, dwójka wokalistów, którzy się na scenie dopełniają znakomicie, repertuar muzyczny z małą niespodzianką, ponieważ w tym filmowym repertuarze walentynkowym będą też utwory z muzyki filmowej, którą prezentowaliśmy 6 czerwca na Zamku Mosznej, czyli nutka Disneya dla Państwa również. Kto nie mógł być, zapraszam. Kto z Państwa był, a chce zaprosić znajomych, żeby w tym muzycznym, filmowym święcie z nami uczestniczyć. Również zapraszam. 4 lipca, sobota, godzina 15 i godzina 19. Dwa koncerty. W niedzielę 5 lipca koncert o godzinie 18. I to będzie rzeczywiście ostatni moment, żeby w sali koncertowej być takiej, jaką znamy do tej pory. Po modernizacji nagłośnienia będą to doznania zupełnie odmienne, bardziej pełne. Jesteśmy po konferencji prasowej, na której przedstawiciel firmy bardzo ładnie, bardzo obrazowo to wyjaśnił, ponieważ rzeczywiście będzie różnica w dźwięku, który zabrzmi, w dźwięku, który będzie przez nas odbierany, ale to też będzie modernizacja, która pozwoli uczestniczyć w naszych koncertach także osobom, które mają dysfunkcję narządu słuchu. Czyli nie patrzymy tylko na osoby niepełnosprawne, tak jak rozumiemy do tej pory, głównie jeżeli chodzi o narząd ruchu. Natomiast przecież muzyka też jest odbierana różnie i też wielu z nas ma trudności i nie mówimy tak do końca i tylko o osobach starszych. Także zapraszamy Państwa 4-5 lipca do naszej sali koncertowej na absolutnie ostatnie koncerty. Potem do działania będzie działała w Filharmonii firma, którą mogę powiedzieć takie referencje też mają i która już modernizowała nagłośnienie i oświetlenie na przykład w Teatrze Groteska w Krakowie, w Teatrze Imka czy Teatrze Roma w Warszawie, w Teatrze Wielkim i Operze Narodowej, ale w Filharmonii w Lublinie, w Muzeum POLIN czy w Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście. Także firma z doświadczeniem, ze znajomością tego, tych prac, których się podejmie, więc też już czekamy na finał prac, może zanim się one zaczęły, ale brzmi to bardzo ciekawie i będziemy czekać też tego finału prac, który przed nami. Zapraszam Państwa serdecznie na te koncerty, które jeszcze możemy zagrać. Jesteśmy dla Państwa, gramy dla Państwa, czekamy.
5: A co od września?
14: Będziemy koncertować jeszcze na sali w klubie muzycznym, ponieważ te nasze czwartkowe koncerty jazzowe również spotkały się ze znakomitym Państwa odbiorem. Klub muzyczny na takie koncerty i nadaje się znakomicie i tam też panuje taka atmosfera rzeczywiście klubowa, w jakiej jazz wybrzmiewa najlepiej. Jeżeli nie w klubie muzycznym, będziemy też grać koncerty, o których mówimy, że to są koncerty wyjazdowe, czyli w innych miastach na Opolszczyźnie, w innych miejscach, w samym Opolu. I mówimy tutaj w tym momencie o sali w Państwowej Szkole Muzycznej w Opolu. Mówimy też o Centrum Silesia, więc znajdujemy miejsca i instytucje kultury, gdzie ta muzyka może wybrzmieć, gdzie są sceny, na których może zazwyczaj muzyka nie wybrzmiewa, więc tam się właśnie pojawimy. O tym będziemy też na bieżąco Państwa w repertuarze informować. Także patrzymy już na jesień jako ten czas, że remont się zakończy na takich późnych miesiącach, ale patrzymy też na miejsca, gdzie może pojechać nasza orkiestra, gdzie może pojechać nasz chór, więc może nawet jeżeli nie w takiej liczbie, jak gra i występuje dla Państwa w sali koncertowej, to jednak też są miejsca, gdzie mogą wybrzmieć instrumenty, mogą wybrzmieć głosy churalne i to też dla Państwa dopracujemy w okresie takim nawet teraz wakacyjnym. I będziemy dla Państwa, będziemy grać nieco gdzie indziej, w nieco innej formie, różne rodzaje muzyki i dopinamy też nadchodzący sezon.
5: Mówiła Beata Śliwińska.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.

0: Reklama. Dyskont owe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
5: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Pormlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: You ready?
7: Tylko w Disney Plus.
8: Every second counts, baby.
7: Yeah! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
9: Restaurant is flooded.
7: To już ostatnia szansa.
10: I am selling the building.
7: By uratować to miejsce.
11: We have each other and nothing left to lose.
7: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
12: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
13: Notino. Today is yours. Feel good.

0: Halo Radia Opole.
1: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu Tydzień w Opolu pomówię o planowanej budowie obwodnicy Namysłowa.
2: Ważne dla mieszkańców opolskiego.
1: Namysłowianie odetchną z ulgą. Ciężarówki przestaną jeździć przez centrum miasta. Samorząd województwa podpisał właśnie umowę na budowę zachodniej obwodnicy Namysłowa. Za miesiąc ruszy budowa 5-kilometrowej trasy. Mówi marszałek województwa Szymon Ogłaza.
3: To dla nas jak zawsze, jak przy każdej umowie na inwestycję drogową, bardzo radosny dzień, ale ta dzisiejsza umowa ma szczególne znaczenie, bo jak Państwo dobrze wiedzą, inwestycje obwodnicowe, drogi w nowym śladzie, coś co zmienia nasze otoczenie i poprawia bezpieczeństwo i komfort podróżowania i zmienia rzeczywistość miast, to szczególny powód do radości. A w dodatku jeszcze to jest jedna z największych, jeśli nie największa inwestycja drogowa realizowana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w tej perspektywie europejskiej. W związku z czym no, kumulacja dobrych wiadomości dzisiaj. 103 miliony złotych zainwestujemy właśnie w Namysłów. Powstanie dzięki temu ponad 5 km nowej drogi, zupełnie nowej, z wiaduktami, znaczy wiaduktem, mostem, ze ścieżką rowerową, ze skrzyżowaniami, ze zjazdami. Bardzo dużo roboty przed drogbudem, przez firmą, która tę inwestycję będzie realizowała, ale jest to bardzo wyczekiwana inwestycja, bo odciążenie Namysłowa od strony 451, więc od strony Dolnego Śląska, spowoduje, że pan burmistrz będzie mógł zupełnie inaczej myśleć o centrum Namysłowa i zupełnie inaczej zaplanować sobie pewne przedsięwzięcia, co zresztą już się dzieje, bo projektowane rondo już też przewiduje zupełnie nową rzeczywistość, a nie tę, która była sprzed obwodnicy. Więc tak jak powiedziałem, to dla nas duże przedsięwzięcie, ale przede wszystkim duża radość. Cieszy mnie również to, że to akurat firma Drogbud została wyłoniona w drodze przetargu do realizacji tej inwestycji. Umowa już jest podpisana, więc odwrotu nie ma. A chciałem powiedzieć, że doświadczenie Drogbudów w budowach obwodnic u nas jest naprawdę duże, bo jak Państwo prześledzą te największe nasze inwestycje, to albo główny wykonawca, albo w konsorcjum, bo zarówno Czarnowąsy, Dobrodzień, Malnia i Chorula, jedyna betonowa nasza droga, to właśnie inwestycje realizowane przez tę firmę i jesteśmy bardzo zadowoleni z tych inwestycji, więc to również taka dobry prognostyk na to. Więc powodów do radości mamy dzisiaj sporo. W dodatku za chwilę będziemy gościć wszystkich marszałków z wszystkich województw, bo dzisiaj konwent. W dodatku jeszcze gościmy dzisiaj wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, więc dzisiaj dobry i napięty dzień, ale z takim pozytywnym sensie. Wiem, że jest prezentacja, która opowie nam o tym, co będzie budowane. Mamy 2 lata, być może, no zobaczymy, nie będziemy tutaj żadnych challenge robić, ale w ciągu 2 lat zmieni się rzeczywistość Namysłowa, zmieni się rzeczywistość na naszych drogach wojewódzkich. Ja przypominam, że droga, która od Opola do Namysłowa prowadzi 454, w zasadzie do tego czasu też powinna być zakończona, jeżeli chodzi o wszystkie remonty. To będzie prawie, że w 100% zupełnie nowa droga od strony Wrocławia, obwodnica, więc myślę, że powiat namysłowski, sam Namysłów, mają wiele powodów do radości i jestem przekonany, że dzięki temu przede wszystkim poprawi się bezpieczeństwo na naszych drogach, bo to jest zawsze dla nas absolutnie najważniejsze.
1: Mówi członek zarządu województwa Robert Węgrzyn.
4: Stawiamy na bezpieczeństwo, stawiamy na gospodarkę. Do tego trzeba budować drogi. Obwodnica Namysłowa tak naprawdę wpisuje się w całe kompleksowe rozwiązanie drogi 454, na które wydaliśmy prawie 247 milionów złotych. I ten południowy odcinek Nowy Ślad w stronę Oleśnicy i połączenia z drogą 451 dopiero zrealizuje w 100% zamysł komunikacyjny, jaki był planowany. 21 hektarów zabudowy, 100 działek, 5 dużych skrzyżowań, w tym 2 skrzyżowania z drogami powiatowymi typu rondo, 2 skrzyżowania z drogami wojewódzkimi typu rondo i 1 skrzyżowanie z drogą krajową. Parametry zgodne z obowiązującymi normami, 2 pasy po 3,5 metra. Chciałbym również powiedzieć, że mieszkańcy Namysłowa wiele lat czekali na tą inwestycję. Rozmawiałem dzisiaj i wielokrotnie wcześniej z burmistrzem Jackiem Fiorem, jak ta inwestycja była wyczekiwana i jakie są pokładane nadzieje w tym rozwiązaniu komunikacyjnym, co nie zamyka kompleksowego rozwiązania komunikacyjnego i w przyszłości oczywiście władze Namysłowa będą realizować plan obwodnicy północnej. Korzystając z okazji, że dzisiaj mam z Państwem kontakt, chciałbym powiedzieć, że o godzinie 11 jest wicepremier Kosiniak-Kamysz na Górze Świętej Anny z promesą 16 milionów złotych na rozbudowę czy też modernizację pomnika na Górze Świętej Anny. Rozpoczynamy konwent marszałków, na którym pojawi się szef Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz. Mówię o tym w kontekście budowy programu SAFE i udziału opolskich przedsiębiorców w tym programie, ale pojawi się również prezes Banku Gospodarstwa Krajowego.
1: Mówi burmistrz Namysłowa Jacek Fior.
0: Jako burmistrz, jako mieszkaniec dziękuję Państwu i naprawdę ta moja satysfakcja jest wielowymiarowa. Cieszę się z tej inwestycji ogromnie. Mówiliśmy o tym, jak ona wiele lat była wyczekiwana. Ja to już w kuluarach mówiłem, że mieszkańcy, mimo już mówimy o tym, że przetarg rozstrzygnięty, pieniądze zabezpieczone, to dalej słyszę głosy, wybudują. To nie jest negatywne wśród mieszkańców. To raczej pokazuje, jak wiele lat ta inwestycja była wyczekiwana, jak bardzo wyczekiwana jest, jak wiele lat się mówiło o tym, że ona powinna powstać. To jest moja też satysfakcja jako samorządowca z tej kontynuacji władzy samorządowej, że coś nie odchodzi na półkę, bo zmieniła się władza, zmienił się marszałek. Coś, co rozpoczął marszałek Buła, obecny marszałek, który odpowiadał za drogi, to nie wylądowało na półce. Na każdym etapie wiem, że taki projekt może zostać odłożony na bok. I ta satysfakcja z tego, że tak się nie dzieje, jest bardzo duża. Z tego wymiaru samorządowego, mądrości, kontynuacji władzy, to jest duża rzecz. Także bardzo za to marszałkom dziękuję. Cieszę się ogromnie, bo to nie tylko Namysłów skorzysta, o tym też warto powiedzieć, że to jest inwestycja, która jest skierowana do województwa opolskiego. Kierunek na S8 dla wielu osób właśnie będzie kierował się i kieruje się przez Namysłów. Dla nas odciążenie tego natężenia ruchu wewnętrznego również dzięki tej obwodnicy, to będzie ogromna zmiana. Także zapraszam do Namysłowa niezmiennie, będziemy się dalej rozwijać. Dzięki tej inwestycji, gigantycznej inwestycji, Namysłów znowu będzie robił duży krok do przodu.
1: Mówi dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Bartłomiej Choraczuk.
5: Szanowni Państwo, ja chciałem bardzo podziękować panom marszałkom za konsekwencje. Na drodze z Opola do Namysłowa budowaliśmy z panem marszałkiem Szymonem Ogłazą w 17 roku obwodnicę Czarnowąsów. No i dzisiaj jesteśmy już na północy dalekiej w Namysłowie. Trzeba podkreślić, że budowana obwodnica wpisuje się w bardzo szeroki kontekst strategii rozwoju województwa opolskiego. I to jest dowód realizacji takich inwestycji, że te strategie są żywe, że cele, które określone wiele lat temu w tych strategiach, są przez nas realizowane i ten alternatywny korytarz transportowy północ-południe, taki przecinający autostradę A4, czyli na północy właśnie droga do Namysłowa 454 i 451 i na południu droga 414 na Prudnik do granicy z Czechami. To są bardzo ważne drogi wojewódzkie, które ten korytarz tworzą. Bardzo się cieszymy jako województwo opolskie, jako zarząd dróg, że te środki europejskie, znowu europejskie podkreślam, na budowę obwodnicy w tym ciągu Opole-Namysłów otrzymaliśmy, bo ta obwodnica takie finansowanie będzie miała właśnie europejskie, z funduszy europejskich dla Opolskiego. Cieszę się tutaj, że ten zakres zadania jest bardzo szeroki, bo te 5 km w nowym śladzie, nasypy, no dla nas takim największym kolizyjnym punktem będzie przeniesienie dwóch słupów na sieci energetycznej wysokiego napięcia, 400 kV. Tutaj no, ta kolizja musi być przez nas przy tej inwestycji zlikwidowana. Ronda, które chcemy, aby w tym układzie drogowym, czyli drogi 39 z brzegu, która włącza się do drogi 454 rondem, aby do tego ronda, właśnie to rondo było początkiem tej obwodnicy, a nowe rondo, które powstanie na północy między Namysłowem a Wilkowem, będzie zamykało obwodnicę. Także kilka rozwiązań, tu już pan marszałek Robert Węgrzyn wspomniał o tych, które po drodze jeszcze będą zbudowane. Także prosimy tutaj o wsparcie pana burmistrza. Dziękujemy, że tutaj samorząd Namysłowa również bardzo tą inwestycję popiera. No i liczymy, że ten harmonogram prac będzie przez wykonawcę dotrzymany. Ten tranzyt samochodów ciężarowych głównie, w związku z tym, że ta strefa rozwoju gospodarczego Namysłowa jest zogniskowana właśnie wokół drogi 451, więc tych tirów jeździ tam bardzo dużo. No, ostatnie badania, w tej chwili czekamy na dokładne wyniki badań, mamy je dostać właśnie w ciągu wakacji z generalnego pomiaru ruchu, który miał miejsce w roku ubiegłym. No ale już mogę powiedzieć, że to jest około 8000 pojazdów na dobę. Z tego ponad 40% stanowią pojazdy ciężarowe. Także ten tranzyt jest ogromny, więc to jest Śródmieście również, bo to jest centrum Namysłowa. Ten układ rond, który tam się znajduje przy drogach krajowych, no nie jest w stanie tego ruchu przenosić, także tutaj jeszcze z panem marszałkiem Ogładzą, tak 5 lat temu, tak jak mówiłem, to opracowanie dokumentacyjne się rozpoczęło. Już wówczas te badania wskazywały na to, że ten tranzyt z Namysłowa należy w tym kierunku zachodnim wyprowadzić.
1: Mówi Grzegorz Zbroszczyk z firmy Drogbud.
6: Prace powinniśmy rozpocząć, myślę, że w ciągu miesiąca, bo teraz będziemy czekać na przekazanie placu budowy, później jakaś tam organizacja placu. Myślę, że do miesiąca powinniśmy rozpocząć już prace przygotowawcze, bo tam będą prace związane z wycinką drzew i odhumusowaniem. 5 km nowym śladem, więc te utrudnienia myślę, że nie będą zbyt duże dla mieszkańców. Wiadomo, przy włączeniach, ale tak tą organizację myślę, że zrobimy, żeby były jak najmniejsze te utrudnienia.
1: Od wielu lat na rozbudowę czeka też obwodnica Czarnowąsów, co skomentował marszałek Szymon Ogładza.
3: To planowana od razu inwestycja, czyli obwodnica Dobrzenia, drugi etap tego, co w 2017 roku, jak powiedział pan dyrektor, wspólnie z Drogbudem zresztą zrealizowaliśmy na Czarnowąsach. No niestety pomiędzy tymi rzeczami wydarzyła się rzecz taka bardzo istotna dla całego tego przedsięwzięcia, mianowicie zmieniły się granice miasta Opola. Miasto Opole jest miastem na prawach powiatu, w związku z czym wszystkie drogi oprócz ekspresówek i autostrad są w zarządzie prezydenta. Ta nowo powstała obwodnica musiała być wspólną inwestycją miasta i województwa, w związku z czym musieliśmy zaktualizować dokumentację i proces przygotowywania tej dokumentacji został zlecony we wrześniu 2023 roku chyba. Piątego? No, to ja nie wiedziałem dzisiaj, że prawie 10 lat minęło od obwodnicy Czarnowąsów, więc ten czas jest cudny. Więc we wrześniu 2025 roku zostało zlecone przygotowanie tej dokumentacji, ponieważ ona, ta, która była wcześniej, zupełnie straciła ważność ze względu na choćby na to, że zmieniły się te relacje pomiędzy miastem a województwem. Wówczas, kiedy tamtą przygotowywaliśmy, to było w ogóle na terenie województwa, poza miastem. Dzisiaj jest inaczej. Bardzo nam zależy na tym, żeby ta inwestycja została zrealizowana. Mamy pewne plany i przymiarki, bo wiemy chociażby o tym, że zostanie za chwilę uruchomiony w Banku Gospodarstwa Krajowego specjalne finansowanie, zwrotne co prawda, ale z dużym umorzeniem dla inwestycji o znaczeniu no takim, powiedziałbym, obronnym. Ja myślę, że obwodnica, która przebiega tuż przy elektrowni Opole, to jak najbardziej wpisuje się w te przedsięwzięcia. Będziemy szukać do tego finansowania. Na razie trwają prace nad dokumentacją. Oczywiście będziemy musieli się porozumieć w tej kwestii również z prezydentem Opola, no bo nie jesteśmy w stanie zrobić tylko połówki tej obwodnicy, a w dodatku nawet to nie jest tak, że dokładnie do punktu jednego to jest miejskie, a od drugiego województwo, bo to tak troszeczkę się tam w przebiegu zmienia. Więc trwa proces aktualizacji dokumentacji, no i będziemy szukać finansowania do tego. Ale jesteśmy zdeterminowani do tego, żeby ta inwestycja powstała, bo ona rzeczywiście dokańcza, rozwiązuje te dyskusje na temat tych dwóch rond i bezwzględnie mieszkańcom Dobrzenia, dużego, wielkiego, małego i Borek, ona jest absolutnie potrzebna.
1: Nową obwodnicą mieszkańcy Namysłowa pojadą już za 2 lata. Całość ma kosztować ponad 100 milionów złotych.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
1: To jest program Tydzień w Opolu, przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji pomówię o dużych imprezach sportowych, które odbędą się w naszym mieście.
2: Aktywnie w Opolu.
1: Miłośnicy lekkoatletyki przyjadą do Opola. Już w tą sobotę na stadionie lekkoatletycznym odbędzie się międzynarodowy turniej nadziei olimpijskich. Później, bo 5 lipca z kolei, odbędzie się tam jubileuszowy 20. Opolski Festiwal Skoków. Mówi wicemarszałek województwa Zbigniew Kubalańca.
7: Tak, no przede wszystkim chyba wspólnie zapraszamy na te dwie imprezy, bo faktycznie jedne z ważniejszych imprez lekkoatletycznych w naszym regionie, ale nie tylko, bo jeżeli mówimy o Polskim Festiwalu Skoków, no to jest to jedna z najważniejszych imprez tego typu w kraju, gdzie od 20 lat, 20 edycja, przyjeżdżają największe gwiazdy, jeżeli chodzi o skoki, gdzie młodzi adepci mogą podpatrywać technikę, gdzie mogą patrzeć na swoich mistrzów, na autorytety. Niezwykła atmosfera, to zawsze podkreślają osoby biorące udział w tym festiwalu, że ten dystans między widownią a olimpijczykami, a osobami, które przyjeżdżają tutaj skakać, jest taki kameralny, że mogą bezpośrednio i kibice podpatrywać swoich mistrzów, a zawodnicy czują się wyjątkowo swobodnie. Natomiast turniej nadziei olimpijskich to impreza masowa skierowana do młodzieży. To jest ten właśnie sport młodzieżowy, masowy, na którym nam samorządowcom w szczególności zależy, bo jeżeli nie ma tej podstawy, jeżeli nie ma zachęty, pasji, nie ma pokazania, czym jest sport, w tym przypadku czym jest lekkoatletyka, to po tym nie mamy medalistów mistrzostw Polski, Europy i nie mamy nadziei właśnie na olimpiadę. Serdecznie zapraszam, cieszę się, że samorząd województwa jest partnerem zarówno w jednym, jak i w drugim przedsięwzięciu.
1: Mówi wiceprezydent Opola Łukasz Sowada.
8: Tak jak pan marszałek wspomniał, myślę, że przede wszystkim chcielibyśmy wszystkich zaprosić na te dwa fantastyczne wydarzenia, które w najbliższym czasie odbędą się na naszym stadionie lekkoatletycznym. Proszę państwa, czas szybko płynie. Mamy kolejne Mistrzostwa Świata w piłce nożnej i uwaga wielu osób skupiona jest wokół piłki nożnej. Zresztą z tym się już chyba nie dyskutuje. To jest najbardziej powszechna i popularna dyscyplina. Jednakże lekkoatletyka daje najwięcej indywidualnych radości, czyli sport indywidualny, duża determinacja wszystkich osób uprawiających lekkoatletykę w dużej mierze, czyli taka zawziętość w tym i wytrwanie w tym treningu, w tym reżimie treningowym, który nie zawsze kończy się tym upragnionym medalem. I chociażby przez takie kampanie jak Nadzieje Olimpijskie, przez Festiwal Skoków, w ramach którego też przecież występują i nasi przedszkolacy, nasi uczniowie szkół, czyli jest ta rywalizacja też taka troszkę zabawowa wśród najmłodszych, promujemy lekkoatletykę, która później przynosi medale olimpijskie i radość nas wszystkich. Więc bardzo chętnie jako samorząd miasta Opola włączamy się w organizację tego wydarzenia. Tutaj słowa uznania dla pana Janusza, dla wszystkich organizatorów, dla pana dyrektora za to, że trwacie w tym i już faktycznie dobiliśmy do 20, czyli już jest nie tylko pełnoletni ten festiwal, ale już bardzo dojrzały i z roku na rok ma niegasnące grono osób, które oglądają, zawodników, którzy chcą rywalizować, współzawodniczyć podczas tego festiwalu, więc tak jak powiedziałem, cieszymy się, że możemy to razem współtworzyć, wspólnie z samorządem województwa opolskiego, bo faktycznie jest tak, że musimy zwracać uwagę na to, aby pielęgnować talenty, aby wyszukiwać te talenty, aby maksymalnie dużo osób przybyło na stadion olimpijski, żeby potrenować, no bo z tej dużej grupy ludzi jesteśmy w stanie wyłuskać te prawdziwe perełki, które później dają nam wszystkim radość na arenach już światowych.
1: Mówi Mariusz Sagan z Urzędu Miasta.
9: Pan prezydent mówi, że czas szybko mija, 20 lat Festiwalu Skoków minęło i ta impreza cały czas trwa i się rozwija. Ja sobie przypominam, że pan Janusz, byłem członkiem komitetu honorowego pierwszego festiwalu 20 lat temu, a czuję się mentalnie coraz młodszy, więc proszę zobaczyć, jak to dużo lat minęło. Natomiast ja chciałem przede wszystkim zwrócić uwagę państwa na tą imprezę, która będzie wcześniej, czyli na Turniej Nadziei Olimpijskich, bo formułę Festiwalu Skoków znamy. Myślę, że za chwilę pan dyrektor Olczyk opowie coś więcej o Festiwalu Skoków. Natomiast ja bym chciał bardzo bardzo gorąco polecić i zachęcić ludzi do przyjścia w sobotę, bo to jest naprawdę pod względem sportowym wysokiej rangi impreza. To znaczy będą tu reprezentanci Polski, Czech, Węgier i Ukrainy, najlepsi do lat 23, a lekkoatletyka jest taką dyscypliną sportu, że właśnie w tej kategorii do lat 23, w kategorii młodzieżowej już są bardzo dobre wyniki. To są ludzie, to są zawodniczki, zawodnicy, którzy są w przededniu zawodów tych najpoważniejszych, więc to naprawdę będzie, uważam, lekkoatletyczne święto i pod względem poziomu myślę, że wiele rekordów stadionu, rekordów Opolszczyzny, czyli najlepszych wyników, które jakie kiedykolwiek były w Opolu i na Opolszczyźnie, wpadnie w najbliższą sobotę, a można spędzić tak praktycznie, bo patrząc na program, praktycznie cały dzień tutaj z lekką atletyką.

0: jako stadionu, jako miasta potężne wyzwanie, ponieważ jest to mecz, który obejmuje wszystkie konkurencje biegowe, prawie wszystkie, czyli to jest od 100 metrów panów, 100 metrów płotki, 110 płotki, 200 metrów, 400 metrów, 800 metrów, 1500, 5000 metrów, 3 przeszkody z rowem, z wodą, jeżeli ktoś, bo niektórzy kojarzą, że to taka piękna konkurencja, bo czasami się uda wpaść do tego rowu, co nie jest za bardzo sympatyczne. Oczywiście wszystkie skoki, łącznie z tyczką, już jest to przygotowane. To takie wyzwanie logistyczne też dla mojego zespołu i ludzi obsługi technicznej, która będzie musiała bardzo precyzyjnie obsługiwać te zawody. 70 sędziów będzie sędziowało na tych zawodach przez cały dzień. No mamy nadzieję, że podołamy, bo nie jest to łatwa impreza, ale z drugiej strony to, co pan naczelnik powiedział, mamy szansę na bardzo wiele rekordów stadionu, ale one też nie są niskie. 65 metrów dysku, myślę, że będzie ciężko to poprawić. 2,40 zwyż, 2 metry pań, czy prawie 8 metrów skoków dal. To są wyniki, które były uzyskane na tym stadionie. Jesteśmy już w drugiej części sezonu, za nami 26 imprez, tego państwo, część państwo śledziło, wszystkie imprezy Mistrzostwa Województwa, Szkolnego Związku LZS-ów i Okręgowego Związku się odbyły, za tydzień już pierwsze Mistrzostwa Polski, więc i bardzo ważna impreza, serdecznie zapraszam, wstęp jest oczywiście bezpłatny. Co do festiwalu, 20 lat tradycji, powiem tylko o tej części, bo o sportowej powie dyrektor Olczyk. 20 olimpijczyków, 24 właściwie było na tej liście mojej zaproszonych. Jest szansa, że w tej chwili mamy 20 takich prawie pewnych olimpijczyków, w tym 7 medalistów olimpijskich. Myślę, że żaden stadion i żadna impreza w tym roku nie będzie gościła aż tak wielu znamienitych gości. Jacek Szoła, Władysław Kozakiewicz, Dawid Tomala, Urszula Kielan, srebrna medalistka, Lucyna Langer-Kałek, brązowa medalistka, Bartek Bąk i Kocot. To są medaliści olimpijscy. Natomiast pozostali to są skoczkowie. Czekamy, no jeszcze czekamy na potwierdzenie Artura Partyki i Bednarka, bo taki pomysł był również, żeby zaprosić byłych uczestników skoczków, czyli przyjedzie Grzesiek Sposób, Michał Bieniek, pierwszy zwycięzca, skoczkowie, którzy skakali bardzo wysoko, 2,36, Michał Bieniek, 2,34, Grzesiek Sposób dwukrotnie zwyciężył, Michał Bednarek dwukrotnie też wygrał. Liczymy, że będzie okazja to przy małym olimpijczyku. Firma Nutrycja nam to sponsoruje, dzieci dostaną piękne prezenty, a dla przedszkolaków ogromne wyzwanie. Program, godzina 11 rozpoczynamy konkursem B, zaczynają panowie, o godzinie 13 panie, o godzinie 15 uroczyste otwarcie z udziałem olimpijczyków i przedszkolaków, ale równolegle panie już się szykują do głównego konkursu. 15.30 startujemy z głównym konkursem, kategoria Silver Tour, czyli najwyższa kategoria Europejskiej Federacji. Impreza punktowana w rankingu, bardzo dużo punktów. Nad nami są tylko Tuzy, czyli Memoriał Kusecińskiego i Szewińskiej i Diamentowa Liga, bo to są kategorie złote, oczywiście z ogromnymi budżetami. Ja dziękuję tutaj zarówno miastu, jak i panu marszałkowi, bo to wsparcie jest ważne. Nam udało się to dopiąć, ten budżet do końca, dzięki też dużej mierze małych sponsorów, ale mamy ambicje i mam nadzieję, że będzie bardzo wysoko, a jak wysoko, to dyrektor festiwalu powie, bo on jest najlepszym znawcą, zawsze potrafił wywróżyć. Mnie wywróżył w 2,32, a blisko rekordu świata też było, ale to już prahistoria.
1: Mówi dyrektor 20. Opolskiego Festiwalu Skoków Stanisław Olczyk.
2: Impreza nasza zaczyna się bardzo mocno liczyć w Europie i w związku z tym mamy w tym roku bardzo poważny problem z nadmiarem chętnych do startu. W konkursie kobiet mamy 3 zawodniczki, które legitymują się rekordami życiowymi 2 metry. Pozostałe zawodniczki posiadają wyniki 190 i wyżej. Mamy zawodniczkę z Kuby, mamy zawodniczkę z Japonii, mamy zawodniczkę z Montenegro, mamy zawodniczki ze Szwecji. A chciałbym powiedzieć, że do tej pory jeszcze oczekujemy na informacje od menadżera odnośnie najlepszej naszej zawodniczki, czyli srebrnej medalistki Mistrzostw Świata Rzodzik, która zapewniła, że będzie startować, ale na 95%. Kogo my możemy się spodziewać? Najciekawszą zawodniczką jest w tej chwili najstarsza zawodniczka naszego konkursu, zawodniczka z Montenegro o nazwisku Vuković, która w tym roku uzyskała 190.

0: 8 cm 3 tygodnie temu, więc jest na topie. Poza tym zawodniczka z Litwy, która 5 lat temu skoczyła 2 metry, ale w dalszym ciągu jest w czołówce światowej, Palcyte. Zawodniczka z Niemiec, Honzel, która w ubiegłym roku skoczyła 2 metry, w tym roku 196. Do tego dochodzą Chruba z Czech, Batory z Węgier, Tavernini z Włoch, Takashi, to już mówiłem, z Japonii, Felepec ze Słowenii, wicemistrzyni akademicka Stanów Zjednoczonych, która studiuje w Stanach Zjednoczonych, Kubanka Brisin, bardzo wysoka Szwedka Ekman, która legitymuje się wynikiem 196. No i poza tym są zawodniczki, ponieważ mamy aż 18, chcemy 5 przerzucić do konkursu B. Na czym to polega? Obydwa konkursy są liczone do Srebrnej Ligi i wyniki, jak i ranking. I mamy tutaj zawodniczki, która Tavernini z Włoch, rekord życiowy 191, Ekholm ze Szwecji 189, Stichling z Niemiec 190, Brus z Estonii 190, Lala Sini z Finlandii 188 i Panagiota Dosi z Grecji 189. Także w konkursie kobiet zapowiada się bardzo ciekawa rywalizacja i chciałbym jednak zaznaczyć, że to są zawodniczki potwierdzone. Niemniej jednak, jeżeli otrzymamy wykazy lotów samolotowych, to będziemy w ten czas w 100% pewni, że te osoby się zjawią. Na razie mamy potwierdzenie 4 osób. Natomiast o konkursie męskim to chciałbym powiedzieć, że niestety, ale te dobre czasy, które były i w Opolu, i na świecie, trochę jakieś zanikły, bo w tym roku poziom skoczków jest raczej bardzo słaby, bo diamentową ligę wygrywa zawodnik skokiem 2,29, a wszelkie inne imprezy w Europie 2,30 daje miejsce, jeżeli nie dla nas zwycięstwo, to na podium. Mamy następujące osoby, które możemy powiedzieć, że również reprezentują całą Europę, a nawet po części świat. Największym faworytem naszej imprezy jest zawodnik z Anglii, który studiuje w Stanach Zjednoczonych i wygrał akademickie mistrzostwa Stanów Zjednoczonych wynikiem 2,28, a w tym roku wskoczył już 2,31 m. Poza tym jest Lando, Włochy, rekord życiowy 2,30, Clark, Anglik, rekord życiowy 2,27, brązowy medalista mistrzostw świata z Czech, Jan Steffela.
1: Przypominam, że 20. Opolski Festiwal Skoków odbędzie się w niedzielę 5 lipca. Impreza dla publiczności jest bezpłatna.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia, Opole.
1: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu Tydzień w Opolu pomówię o koncertach, które na wakacje przygotowało Narodowe Centrum Polskiej Piosenki. Jednak zanim porozmawiam o koncertach, ważny apel od opolskich policjantów.
3: Powietrze w Opolu.
1: W naszym regionie właśnie zaczyna się rekordowa fala upałów. Policjanci apelują, żeby nie zostawiać nikogo w rozgrzanym samochodzie nawet na minutkę.
4: Aspirant Przemysław Kędzior, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Opolu. Od kilku dni panują wysokie temperatury, a na najbliższe dni również prognozowane są bardzo wysokie temperatury. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy zadbali o naszych najbliższych tych dniach. No przede wszystkim pamiętajmy, że o niepozostawianiu dzieci, osób starszych czy też zwierząt w rozgrzanych samochodach. Bardzo często możemy spotkać się z sytuacją, że ktoś mówi, że tylko na chwilę, tylko chcę do sklepu na 5-10 minut. No pamiętajmy o tym, że no może taka sytuacja się wydłużyć, mogą pojawić jakieś niespodziewane problemy, no i nie będziemy w stanie tak szybko wrócić po to dziecko czy też zwierzę. Dlatego no, przestrzegamy, apelujemy, żeby nie pozostawiać nawet na tych kilka chwil tego dziecka w rozgrzanym samochodzie. Pamiętajmy o tym, że w pełnym słońcu temperatura w pojeździe znacznie wzrasta i to bardzo szybko. Kiedy na dworze mamy 30 parę stopni, w takim samochodzie może dochodzić nawet do 60 stopni. Dlatego nie pozostawiajmy dzieci. Jeszcze raz apelujemy, żeby właśnie nikogo w tym samochodzie rozgrzanym nie pozostawiać. Pamiętajmy też o tym, że jeśli sami jesteśmy świadkami, że ktoś pozostawił takie dziecko, czy też zwierzę w rozgrzanym samochodzie, to o takiej sytuacji zawsze powinniśmy poinformować policjantów, zadzwonić pod numer alarmowy 112. W sytuacji, kiedy ta zwłoka będzie groziła tym, że temu dziecku czy zwierzęciu może stać się jakaś krzywda, tutaj możemy już działać w stanie wyższej konieczności. Jednak przestrzegamy, warto najpierw poinformować policjantów, ochronę obiektu, jeśli na przykład taki pojazd znajduje się na parkingu jakiegoś centrum handlowego, wtedy też ta ochrona może wywołać przez megafony właściciela takiego pojazdu, żeby tą sytuację tutaj załagodzić. Zawsze też możemy właśnie sprawdzić, czy ten pojazd jest zamknięty, czy na przykład szyby są pozamykane, bo w sytuacji, kiedy mamy do czynienia, nie wiem, z miarę dużym dzieckiem, gdzie szyby są uchylone, pojazd jest zaparkowany w cieniu, to wiadomo, tutaj takiej osobie najprawdopodobniej nic się takiego złego nie dzieje, tak? Więc zorientujmy się na początku w sytuacji, rozejrzyjmy się, czy gdzieś w pobliżu nie widać rodzica, zapukajmy w tą szybę, sprawdźmy, czy to dziecko reaguje po prostu na nasze sygnały, spróbujmy otworzyć drzwi takiego samochodu, sprawdźmy po prostu, w jakim stanie znajduje się to dziecko, czy też to zwierzę, które tam zostało pozostawione. Pamiętajmy o tym, żeby nie wybijać tej szyby w miejscu, gdzie znajduje się to dziecko. Zróbmy to z przodu samochodu, po drugiej stronie, tak żeby odłamki, które mogą wpaść do wnętrza pojazdu, nie zraniły tego dziecka. Z tym, że naprawdę przestrzegam przed tym, żeby nie działać pochopnie, zawsze sprawdźmy wszystkie inne możliwości w sytuacji, kiedy naprawdę widzimy, że dziecko w pojeździe omdlewa, nie reaguje na nasze wołania. Wtedy faktycznie w stanie wyższej konieczności możemy działać.
1: Mówił Przemysław Kędzior z opolskiej policji. Fala upałów w naszym regionie może potrwać nawet do wtorku.
2: Co jest grane w Opolu?
1: A skoro o cieple mowa, to Narodowe Centrum Polskiej Piosenki przygotowało gorące propozycje koncertowe. W dodatku będą to koncerty darmowe.
5: Anna Stąpor, Narodowe Centrum Polskiej Piosenki.
1: Jakiś czas temu Narodowe Centrum Polskiej Piosenki postanowiło dać głos młodym muzykom w formie, prawda, koncertów, które będą się odbywać na opolskim rynku. Młoda scena NCPP. Te koncerty już wiadomo, jakie to będą. No i kogo wybraliście, kto na tym opolskim rynku wystąpi?
5: Zapraszamy na drugą edycję konkursu muzycznego Młoda Scena NCPP. Po ubiegłorocznej, myślę, bardzo udanej pierwszej edycji ponownie zgłosiło się bardzo dużo ciekawych projektów muzycznych. Niemalże 100 wykonawców zgłosiło się do tego konkursu. Wybraliśmy 8 zespołów, które zobaczymy w wakacje na opolskim rynku. I startujemy już 4 lipca. Każdego wieczoru będą to występy dwóch zespołów i 4 lipca zapraszamy na naszej scenie Norbi i Wika i Beglepes oraz Warstwy.
1: Czym oni się wyróżniają? Jaki to jest rodzaj muzyki?
5: Zgłosili się wykonawcy, którzy proponują różne gatunki muzyczne i my się tutaj też w wyborze, jeżeli chodzi o gatunki, nie ograniczamy. Chcielibyśmy również pokazać po prostu całe spektrum tego, co dzieje się na polskiej scenie muzycznej, więc nie zabraknie oczywiście takich bardziej popowo-rockowych klimatów, troszeczkę piosenki takiej nastrojowej, oczywiście będzie też fajne brzmienie jazzowe. Myślę, że tutaj będziemy mogli sobie zobaczyć, co gra na scenie muzycznej polskiej, w co idziemy, jakie nurty się rozwijają, więc dla każdego będzie coś przyjemnego.
1: No i Norbi i Wika, jaki tutaj reprezentują gatunek muzyczny?
5: Norbi i Wika to jest duet, który proponuje bardzo takie popowo-elektroniczne klimaty, a razem z nimi na scenie będzie również Beglepes i Warstwy i tutaj jest taka trochę muzyczna fuzja, trochę popu, trochę elektroniki, trochę nawet klimatów hip-hopowych. Myślę, że na pewno publiczność opolska może czuć się zaskoczona tym, co przygotują artyści.
1: Na kolejnym koncercie młodej sceny NCPP spotykamy się 11 lipca, czyli tydzień później. A tam?
5: A tam na naszej scenie Briela, czyli bardzo nastrojowa, taka intymna propozycja, a później dla odmiany Aleksander Szalonek, czyli takie dobre, rockowe brzmienia.
1: No i kolejny koncert znowu tydzień później, tak? czy nie, 2 tygodnie później?
5: 2 tygodnie później, tutaj taka zmiana, tydzień przerwy. Na naszej scenie Monika Kowalczyk oraz Sedno. Monika Kowalczyk popowo-nastrojowe klimaty, natomiast Sedno, no to jest propozycja takiej właśnie nowej fali polskiego jazzu. Myślę, że będzie bardzo energetycznie.
1: Młodą scenę NCPP zamkniemy koncertem 1 sierpnia.
5: 1 sierpnia Fida i Jacob Rango. Fida bardzo, to są grajterka, oczywiście bardzo taka nastrojowa muzyka, z elementami folkowymi, a Jacob Rango dobre poprokowe brzmienie.
1: I jak wybieraliście tych tutaj muzyków, którzy wystąpią w tegorocznej edycji?
5: Oczywiście obrady tutaj były burzliwe, bo naprawdę zgłosiły się fantastyczne projekty. Miejsc konkursowych było tylko 8, więc no po prostu wspólnie wybraliśmy tych, których uważaliśmy na najbardziej ciekawych i tak, aby zbudować właśnie różnorodny repertuar tych koncertów.
1: A czy to są muzycy z Opola czy z całej Polski?
5: Muzycy są z całej Polski, zgłosiły się zespoły właściwie od południa po północ Polski, więc jest tutaj po prostu wybór wszelkich miast i generalnie takiego typowo opolskiego składu nie mamy w tym roku.
1: Czyli można powiedzieć, że ten konkurs Młoda Scena NCPP odbija się szerokim echem po całej Polsce.
5: Tak, warto też przypomnieć, że jest to konkurs, więc są i nagrody. Nagroda główna to 20 tysięcy i myślę, że po prostu jest to atrakcyjna nagroda dla zespołów, które jeszcze są początkujące. Oczywiście te zespoły, które tutaj zaprosiliśmy, to nie są ich pierwsze koncerty, to nie są absolutni debiutanci. To są zespoły, które nie tylko pojawiały się na showcase'owych festiwalach, to są artyści, którzy mają doświadczenie sceniczne. Oczywiście, że tak. Natomiast zawsze na początku drogi taki zastrzyk finansowy no jest takim impulsem do rozwoju.
1: No i widzimy ich w Opolu po raz pierwszy.
5: Większość myślę, że tak. Przynajmniej jeżeli chodzi o nas i o nasze organizacje koncertów, to tak. Natomiast na przykład Monika Kowalczyk była już na Festiwalu Opolskim w którejś edycji. Jacob Rango to na co dzień jest muzyk również Krzysztofa Zalewskiego, więc pewnie niektórzy pamiętają go z tego projektu. Zachęcam, żeby otworzyć się na te nowe brzmienia, żeby spędzić z nami te muzyczne wieczory na opolskim rynku.
1: A skoro mówimy o muzycznych wieczorach, to Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w każde wakacje oferuje też koncerty, które się nazywają Siesta na Tarasie. I tu już się nie spotykamy na rynku, ale właśnie na tarasie amfiteatru. No i co w tym roku w planach?
5: Myślę, że bardzo lubiana przez wszystkich koncertowa atrakcja na tarasie. Od ponad dekady zapraszamy do amfiteatru w takich właśnie troszeczkę innych okolicznościach na wieczorne spotkania i spotykamy się już 27 czerwca, pierwsza siesta na tarasie i tutaj zapraszamy Kiwi Duo oraz DJ Set KH. Następnie 18 lipca na naszej scenie Max Tachasiuk, a 15 sierpnia Dezydery. Także zapraszam, liczymy na dobrą pogodę.
1: A to muzycy też jakiego nurtu?
5: A tutaj mamy różne brzmienia, głównie popowo-elektroniczne.
1: Bo pamiętam, że zdarzały się koncerty na przykład Igo czy Vito Bambino właśnie w ramach siesty.
5: Różnych wykonawców mieliśmy, obok takich mainstreamowych jak na przykład Paulina Przybysz. Dużo projektów już tutaj gościliśmy. Natomiast ja uważam, że zawsze te wakacyjne przestrzenie koncertowe są świetną okazją do tego, żeby zaproponować nowe brzmienia.
1: A spytam jeszcze o główną scenę naszego amfiteatru. Ona w wakacje będzie pewnie mocno zapełniona.
5: Oczywiście repertuar koncertów w amfiteatrze dostępny jest na naszej stronie. Zachęcam do zapoznania się. W najbliższy koncert to 4 lipca, Mała Armia Janosika.
1: Mówiła Anna Stompor z Narodowego Centrum Polskiej Piosenki. W wakacje w Opolu będą się odbywać również koncerty promenadowe, jednak ich harmonogram dopiero jest ustalany. Teraz sprawdźmy, co w tym tygodniu działo się w Opolu i regionie.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu.
6: Monika Atrykowska, chwila, zapraszam. Do 3 lat więzienia grozi właścicielce psa, która pozostawiła go na nasłonecznionym balkonie, informuje Komenda Wojewódzka Policji w Opolu. Do zdarzenia doszło w Prudniku. Małgorzata Mura.
7: Temperatura na balkonie dochodziła do 45 stopni, a pies przez blisko 2 godziny nie miał dostępu do cienia ani wody. Wezwani przez sąsiadów policjanci podjęli decyzję o siłowym wejściu do mieszkania. Leżący na posadzce labrador oddychał z trudem i był już w stanie wskazującym na przegrzanie organizmu. Policjanci wnieśli go do mieszkania i schłodzili przy użyciu mokrych ręczników. Z czasem pies odzyskał siły.
6: Właścicielka odpowie za znęcanie się nad zwierzęciem. Teraz bezpieczeństwo powodziowe. Wody Polskie ogłosiły przetarg na remont wałów przeciwpowodziowych wzdłuż Opawy na Opolszczyźnie w miejscowościach Bliszczyce i Boboluszki. Koszt inwestycji przekroczy 50 milionów złotych. Prezes Wód Polskich na konferencji przy polsko-czeskiej granicy przypominał, że te tereny zostały w szczególny sposób poszkodowane podczas powodzi we wrześniu 2024 roku. Według założeń Wód Polskich prace przy remoncie lewostronnego wału rzeki Opawy w obydwu miejscowościach mają być wykonane nie później niż do końca kwietnia przyszłego roku. Opolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia zorganizował we wtorek badania profilaktyczne w ramach akcji Zdrowy Tata, czy to ty? Bez skierowania, ale po wcześniejszej rejestracji telefonicznej panowie mogli skorzystać m.in. z porad kardiologa, okulisty i ocenić ogólny stan swojego zdrowia. Było też można dowiedzieć się, jak wykonać bilans zdrowia osoby dorosłej u swojego lekarza rodzinnego, czy jak skorzystać z usług profilaktycznych przez internet. To przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu i regionie i teraz ranking szkół wyższych. W zestawieniu ogólnym w najnowszym rankingu perspektyw Uniwersytet Opolski zajął tym razem 28 pozycję, a Politechnika Opolska 45. Warto jednak zwracać uwagę na rankingi poszczególnych kierunków, radzi inicjator i kierownik rankingów perspektyw Waldemar Siwiński.
8: Ta doskonałość akademicka rozkłada się różnie. Uczelnia może nie być na samym topie, ale niektóre jej kierunki mogą być najlepsze w Polsce.
6: W tegorocznej edycji rankingu Uniwersytet Opolski uplasował się o 1 pozycję wyżej niż w ubiegłym roku, a Politechnika Opolska spadła o 6 oczek. Budowa zachodniej obwodnicy Namysłowa weszła tymczasem do realizacji. Samorząd województwa podpisał umowę na budowę ponad 5 kilometrów trasy. Będzie to droga poprowadzona zupełnie nowym śladem, mówi członek zarządu województwa Robert Węgrzyn.
9: 21 hektarów zabudowy, 100 działek, 5 dużych skrzyżowań, w tym 2 skrzyżowania z drogami powiatowymi typu rondo, 2 skrzyżowania z drogami wojewódzkim typu rondo i 1 skrzyżowanie z drogą krajową. Parametry zgodne z obowiązującymi normami, 2 pasy po 3,5 metra.
6: Obwodnica odciąży centrum miasta od ruchu ciężarówek, których obecnie wjeżdża do Namysłowa około 4000 dziennie. Inwestycja będzie kosztować ponad 100 milionów złotych i potrwa 2 lata. Od kilkunastu do 10 milionów złotych może z kolei kosztować rewitalizacja pomnika czynu powstańczego na Górze Świętej Anny. O rozpoczęciu rewitalizacji poinformował minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
10: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
1: To jest program Tydzień w Opolu. Przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji garść informacji dla opolskich miłośników fotografii.
2: Co jest grane w Opolu?
1: Już w tym tygodniu w naszym mieście rozpocznie się kolejny opolski festiwal fotografii. Od piątku Opolanie będą mogli podziwiać szereg wystaw fotograficznych w całym mieście. O szczegółach opowiedzieli organizatorzy.
11: Agnieszka Kamińska, dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Ja bardzo dziękuję za tą inicjatywę twórcom przede wszystkim, bo od 16 lat wspaniale wpisuje się w kalendarz imprez i miejskich, i wojewódzkich. Samorządowi Województwa Opolskiego bardzo zależy właśnie na wspieraniu wszelkich takich inicjatyw, które pobudzają kulturę, ale jak również też zwracają uwagę turystów, że jednak ta oferta w województwie opolskim, w mieście Opolu jest fantastyczna. A to, co dla mnie jest chyba najważniejsze w tym pomyśle, bo to jest jedyny taki festiwal w Polsce i to warto podkreślić, że ten festiwal i twórcy wspierają przede wszystkim właśnie polskich twórców, za co bardzo, bardzo dziękuję, za to, że wspierają polskich twórców, jak również opolskich.
12: Dzień dobry Państwu. Małgorzata Stelnicka, zastępca prezydenta miasta Opola. Szanowni Państwo, jestem dumna, że to już 16 festiwal fotografii. Dziękuję fundacji za to, że niezmiennie działa i bardzo się cieszę, że my jako miasto możemy być partnerem tego wydarzenia już od wielu lat. Miasto wspiera to wydarzenie kwotą 50 tysięcy złotych. Bardzo cieszymy się, że ta impreza kulturalna, tak to trzeba już teraz nazwać, że to wydarzenie wpisało się w krajobraz naszego miasta i że korzystają z tego wydarzenia nie tylko mieszkańcy, ale przede wszystkim też to wydarzenie ściąga gości do naszego miasta. To jest fantastyczny czas. Myślę, że dla wszystkich, którzy nie tylko pasjonują się fotografią, ale dla tych ludzi, którzy chcą zobaczyć coś nowego, coś ciekawego, każdego roku ten festiwal ma zupełnie inną odsłonę i każdego roku nas zaskakuje, jest wspaniałym wydarzeniem w naszym mieście. Także zapraszamy wszystkich już 26, w piątek 26 czerwca startujemy. Mam nadzieję, że będzie to fantastyczny czas dla, tak jak powiedziałam, dla mieszkańców i gości w naszym mieście. Zapraszam serdecznie.
13: Iwona Solisz, dyrektorka Muzeum Śląsko-Opolskiego. Od wielu lat zapraszamy Państwa do Muzeum Śląsko-Opolskiego, aby doświadczyć tego niezwykłego wydarzenia, jakim jest kolejny Festiwal Fotografii. Tak będzie też i w tym roku. O godzinie 19 odbędzie się wernisaż, na który bardzo serdecznie zapraszamy. Wszystko już jest w przygotowaniu. Będzie to, myślę, jak zwykle wyjątkowe i ciekawe wydarzenie. Tak więc zapraszam i przypominam, że to jest też dzień związany z Nocą Kultury, więc muzeum w tym dniu będzie inaczej otwarte. Jeżeli ktoś chciałby nas odwiedzić, to od godziny 14 do 22 serdecznie zapraszamy.
14: Teraz właśnie jeszcze o tej wystawie w muzeum prosił, żeby zabrał głos Wladimir Bilgus, profesor ze szkoły w Opawie.
15: Dzień dobry Państwu. My wszyscy rozumiemy po polsku, ale mój polski język jest makaroński, proto poprosim naszego kolegu Michala Šalasta o tłumaczenie. Je to už po třetí, kdy tady vlastně Institut tvůrčí fotografie na Slezské univerzitě v Opavě se účastní Opolského festivalu fotografie.
16: Już po raz trzeci Instytut Twórczej Fotografii Uniwersytetu Śląskiego w Opawie ma przyjemność zaprezentować się podczas Festiwalu Opolskiej Fotografii.
15: Poprvé jsme tady prezentovali ve spolupráci s Muzeem umění v Olomouci výstavu Na pierwszy rzut oka, která ukazovala českou fotografickou avantgardu i současnou fotografii.
16: Po raz pierwszy we współpracy z Muzeum w Olomouci, prezentowaliśmy czeską fotograficzną awangardę.
15: Nie tylko, i współczesną.
16: Oraz współczesną.
15: A během covidu jsme prezentovali výstavu našeho institutu, tu ale málo kdo viděl, protože opravdu vrcholil covid a všichni jsme museli být v maskách.
16: I podczas epidemii COVID-u prezentowaliśmy także szkolną wystawę, uczestnicząc w maseczkach w tej wystawie.
15: A tentokrát jsme rádi přijali pozvání Michala Grocholského a jeho kolegu, abychom tady představili dvě výstavy. Na té první, která je outdoorová, vystavujeme práce našich českých, slovenských a polských studentů.
16: Tym razem zostaliśmy zaproszeni, aby zaprezentować dwie wystawy. Jedna z nich jest plenerowa naszych czeskich, słowackich oraz polskich studentów.
15: A ta główna wystawa w Muzeum Opolskiego Sleska jest złożona wyhradnie z pracy naszych polskich studentów za ostatnich 5 lat.
16: A główna wystawa, która będzie miała swoją odsłonę w Muzeum Śląsko-Opolskiego, składa się wyłącznie z naszych polskich studentów i absolwentów za ostatnich 5 lat.
15: Myślę, że bychom w Czechach nie našli inną instytucję, która tak intensywnie pracuje z Polaky, ponieważ téměř połowa naszych studentów są Polacy, mnozí z tych absolwentów są velmi známi i w polskiej fotografii, jako je Rafał Milach, Ivona Germanek, Arkadiusz Gola, Michal Šalast a podobně. A máme obrovskou radost, že tolik se polských studentů k nám hlásí a že většina z nich se výborně uplatňuje v praxi.
16: Myslím, že trudno znaleźć v České republice instituci podobnou do naší, která má až tylu polských studentů. Právě połowa studentů to jsou Polacy. Cieszymy się bardzo, že máme wśród swoich absolventów tak uznane nazwiska, jak właśnie Rafał Milach, Iwona Germanek, Szymanek, Arkadiusz Gola czy Michał Szalast. I cieszymy się też bardzo, że nasi studenci, polscy studenci, doskonale radzą sobie w takim praktycznym życiu fotograficznym.
15: A tato výstava nezahrnuje jenom širokou škálu fotografií, protože jsme velmi univerzální škola, ale také teoretické práce. Klademe důraz na to, aby naši studenti zpracovávali neznámá témata, takže i přispíváme k historiografii polské fotografie. Uvidíte tady spousty bakalářských, diplomových a disertačních prací. Mnohé z nich dokonce vyšly knižně.
16: Praca nie zawiera też jedynie szeroką skalę fotografii, ale także między innymi prace pisemne, teoretyczne. Są to prace doktorskie, licencjackie oraz magisterskie, które też w kilku przypadkach wyszły jako wydania książkowe.
15: Takže jsme moc rádi, i když vztahy mezi českou a polskou vládou někdy jsou výborné, někdy méně výborné, tak vztahy českých a polských studentů na naše škole jsou vždycky výborné. A moc děkujeme, že to můžeme tady ukázat. Bardzo děkuji.
16: Cieszymy się bardzo, że stosunki między Polakami a Czechami, te polityczne, czasami są lepsze, czasami gorsze, ale zawsze są świetne w przypadku fotografii, w przypadku sztuki i cieszymy się, że mamy w tym udział.
17: Sławoj Dubiel, Fundacja 2.8. Ok. Więc matematycznie nas to też zaskoczyło. Mamy 101 autorów w tym roku, 11 wystaw, 5 spotkań autorskich. Całość odbywa się w 8 miejscach. I jest skoncentrowana właściwie bardzo mocno na tym weekendzie. Historia, którą obiecałem. Proszę Państwa, nasz plakat. Zawsze staramy się, żeby festiwal był łączony tematycznie hasłem. Te hasło w tym roku jest druga strona. Proszę upatrywać tą drugą stronę jako nie przeciwieństwo, tylko dopełnienie. Także to taka uwaga. Natomiast na plakacie jest zdjęcie autorstwa Michała Konrada i tu zaczyna się historia. Michał Konrad 4-5 edycji temu w naszym konkursie Pokaż się wygrał ten konkurs, czyli był początkującym fotografem, wygrał konkurs. Następnie zapisał się jako student ITF-u. Graficy wybrali to zdjęcie, nie wiedząc o tym, że Michał Konrad był już u nas laureatem. I uwaga, Michał Konrad w tym roku został laureatem konkursu Grand Press Photo. Także to jakoś nie przez przypadek się bardzo nam dobrze układa. Natomiast ja bym chciał jeszcze Państwu przedstawić Arkadiusza Golę, który jest jednym z kuratorów wystaw fotograficznych, natomiast także przygotował dla nas wystawę książek fotograficznych. Arku, jakbyś dwa słowa powiedział.
18: Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, miałem tą przyjemność, ten zaszczyt wybrać dla biblioteki, dla Państwa książki. Książki fotograficzne, ale nie tylko i wyłącznie takie, w których pojawiają się zdjęcia. Są też książki teoretyków. Są książki w szerokim wachlarzu, od klasyki do awangardy. Wybrałem 24 autorów i autorek. Zapraszam w sobotę o 11 do biblioteki tutaj w Opolu, gdzie będzie prezentacja tych książek, oprowadzanie kuratorskie. Myślę, że będzie o czym mówić. Bardzo jeszcze raz dziękuję za zaproszenie i jestem dumny, że mogłem również dołożyć tą cegiełkę do zbiorów biblioteki w Opolu. Dziękuję i zapraszam Państwa na wystawy.
19: Grochowski Michał, Fundacja 2.8, organizator Opolskiego Festiwalu Fotografii.
20: Kolejny Opolski Festiwal Fotografii. W tym roku formuła widzę miesięczna, czyli będzie z gęstka.
19: No, formuła jest w ogóle co roku bardzo ciekawa, bo my tak de facto ten festiwal mamy bardzo długo, bo te wystawy są długo jeszcze czynne, ale tak intensywnie to u nas się odbywa w piątek i sobotę. To najbliższy piątek. Startujemy o godzinie 17 na Placu Wolności od otwarcia wystawy plenerowej i najlepiej moim zdaniem zacząć właśnie mniej więcej wtedy z nami taki spacer fotograficzny po Opolu, bo będziemy przenosić się z jednej wystawy do następnej, aż o godzinie 19 właśnie przyjdziemy tu, gdzie się znajdujemy teraz, do Muzeum Śląsko-Opolskiego, gdzie uroczyście otworzymy ten festiwal i gdzie będzie miało miejsce otwarcie najważniejszej jakby w tym roku naszej wystawy, czyli 35 lat Szkoły Fotograficznej w Opawie.
20: Kolejne dni to
19: Na kolejne dni zapraszamy w sobotę do Miejskiej Biblioteki Publicznej. Tam się właściwie przenosimy na cały dzień. Tam otwarcie kolejnych wystaw, m.in. naszego konkursu Pokaż się, m.in. wystawa filmu operatora Piotra Jaksy i także wystawa książek, czyli to taka nasza inicjatywa, którą mamy od kilku lat, że właśnie zapraszamy jedną osobę jako kuratora tej wystawy i ona wybiera książki fotograficzne, które prezentujemy w bibliotece, a które potem najważniejsze dla nas, że trafiają do tej biblioteki i one stają się taką kolekcją polskich książek fotograficznych. I ta kolekcja w Opolu przez te 6 lat już prowadzenia tych wystaw jest już naprawdę całkiem spora i ci kuratorzy mają coraz trudniejszy orzech do zgryzienia, bo książki nie mogą się powtarzać, więc oni muszą szukać i wymyślać. W tym roku te książki przygotowuje dr Arkadiusz Gola właśnie z Szkoły Fotograficznej w Opawie, żeby to też tam się właśnie wszystko łączyło. I oprócz takich książek ze zdjęciami będą te książki takie typowo teoretyczne, też właśnie o historii fotografii.
20: Co roku były też warsztaty dla miłośników fotografii, na przykład cyjanotypia i tak dalej. Czy tego typu wydarzenia też w tym roku przewidujecie?
19: Warsztaty przewidujemy także w tym roku, ale warsztaty będą dopiero na jesieni, ponieważ my na jesieni organizujemy wraz z Galerią Sztuki Współczesnej takie jesienne warsztaty fotograficzne. One odbywają się też co roku w ramach naszego festiwalu, ale także właśnie jako takie osobne wydarzenie. To są takie warsztaty dla początkujących fotografów. One są darmowe, a zapisy niedługo na nie ruszą dopiero.
20: A wiadomo już, jaka będzie tematyka?
19: My robimy taką tematykę bardzo ogólną, bo tak jak powiedziałem, to są dla początkujących właśnie osób fotograficznych. Tak naprawdę mówimy o kompozycji, o kadrowaniu, o kolorze, a także o tym, po prostu jak zwyczajnie obsługiwać aparat, no bo na tych warsztatach wymagamy jednak, żeby były te aparaty fotograficzne. Wiadomo, że nasze telefony robią świetne zdjęcia, ale no łatwiej się nauczyć fotografii zwyczajnie przez aparat, bo tam możemy i omówić, jak aparat działa, czy co to jest migawka, co to jest przysłona i też tam trochę po prostu łatwiej kadrować, bo mamy jakiś obiektyw, mamy różne obiektywy, niż to robić tylko za pomocą telefonu. Druga strona to jakby ma być takie trochę uzupełnienie tego w tej fotografii, czyli trochę dopowiedzenie tego, co fotograf jakby, gdy coś fotografuje, to chce trochę właśnie jakby dołożyć do tego. Też trochę jakby chcemy mówić o takich miejscach, troszkę jakby dla nas może niewidocznych i schowanych. Takim świetnym wystawą będzie wystawa Marcina Śliwy, którą otwieramy o 17.30 w sobotę, który opowie właśnie o ludziach ukrytych po drugiej stronie banerów takich wielkich reklamowych i rusztowań w blokach, którzy muszą mieszkać właśnie za taką drugą stroną tego, a także opowiadamy o właśnie wystawie czeskiej, która jest po drugiej stronie naszej granicy, gdzie jest szkoła w Opawie, jedna z najlepszych szkół fotograficznych w Europie, w której połowa studentów to Polacy i myślę, że wiele osób nie wie, nawet z Opola, gdzie do Opawy mamy bardzo blisko, że taka szkoła właśnie tam jest.
20: Mówił Michał Grocholski, organizator Opolskiego Festiwalu Fotografii. Różne wystawy związane z tegorocznym festiwalem będzie można oglądać m.in. na Placu Wolności, Centrum Aktywizacji Społecznej, Galerii ZPAP, Muzeum Śląsko-Opolskiego, Miejskiej Bibliotece Publicznej czy na dworcu PKP.
10: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Dostaniesz coś za świadectwo?
5: No raczej. Rabat od Media Expert.
4: Wow, też chcę.
5: To proste. Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
4: Mega.
6: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł. A za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
8: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyść do 20 450 zł w kredycie 0,49% RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
3: O reklamie.

Siemanko, niedziela wjeżdża właśnie wszędzie tam, gdzie jesteście, nad wodę, do ogródków, a może jeszcze do łóżek pod kołderkę, chociaż dzisiaj to chyba nikt pod kołdrą nie spał, co? Gorąco! A u nas muzyka, która będzie jak taka orężatka, rozumiecie, z kostkami lodu i cytrynką. Breaking Dishes, Eli Oaks na początek. Opoka, siema, to weekendowe

Nie ma za co, nie ma za co. Sorry, Papi, Topik, Becky G w Melo Radio. Fajnie, że jesteście. 28 czerwca w kalendarzu. To jest drugi dzień wakacji 2026. Drugi dzień naprawdę potwornych upałów. Dzisiaj nawet 39 stopni mogą pokazywać termometry, więc sprawdzamy, czy te prognozy się rzeczywiście sprawdzają. Czekam na wasze foty, na wasze głosówki. Pokażcie, jak u was jest już teraz o tej godzinie, bo 10:15 na zegarkach, ale gdzieniegdzie już ponad 30 stopni na bank. Na bank po prostu. Więc WhatsApp na meloradio.pl znajdziecie. Oczywiście bijący adres na stronie na waszych smartfonach. A teraz Secrets, Tiesto, Kashmir w Melo. W weekendowym Melo. Gramy.

0: To nadrabiam szybko zaległości, będę miał. Ale jeszcze nie powiem kiedy. Drenchel Indiana z numerem Freed From Desire za kilka minut.
1: Reklama. Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z okołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Marian? Hmm? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
7: Hipertania niedziela w Auchan.
8: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Biedronka.
12: Codziennie.
13: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
14: Castorama!
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
14: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
15: Tak?
14: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
17: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
14: Castorama. Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii miał być nowy grill,
15: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Za
7: Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
10: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kup suszarkę Dyson Supersonic R Straight and Wavy z technologią inteligentnej regulacji temperatury za 1499 zł lub suszarkę Dyson Supersonic Natural z innowacyjnym systemem dostosowującym temperaturę suszenia do Twoich włosów również za 1499 zł w zestawie aż z 5 końcówkami. Włosy zdrowsze i bardziej lśniące.
12: Mediamarkt.
18: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
19: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, do dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.

Radio. Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Sub Focus Baby Close z numerem On and On. Takie gorące numery gramy wam po godzinie 10. Gorące, bo gorące, ale nie rozgrzewające. Już nie przesadzajmy, bardziej działają jak takie lody waniliowo-pistacjowe. Co? Dostałem parę zdjęć, rzeczywiście już ponad 30 stopni, między innymi w okolicach stolicy województwa świętokrzyskiego. Pozdrawiamy serdecznie tych, którzy dzisiaj wypoczywają nad wodą, na przykład nad zalewem w Morawicy. Bawcie się dobrze.

0: Wiem, że czekacie na Alana Walkera z Ewą Max i numer Fate, ale póki co Sweet Dreams z Iman Beckiem w Melo. Alan Walker, jedna z gwiazd tegorocznego Tomorrowland. No pewnie, że tam będziemy z wami. Bardzo się cieszymy i nie mogę się doczekać. Lipiec już za pasem, a u nas za pasem 11.
1: A już o 11 zagramy
0: Talk to You, Another Fivefold Ultra. Disco przed południem zawsze jest spoko, nie? No to zaraz, leci do was.

wieczory są nasze. Dosłownie, bo nie wiem jak wy, ale ja idę w melo. To co najważniejsze w muzie, wasze głosówki, dobra energia i wloty na Sunrise Festival. Tego możecie być pewni. Słuchajcie codziennie od poniedziałku do czwartku od 18. Adi z tej strony, siemanko. Idę w melo i wy też chodźcie, bo będzie fajnie.

0: kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
3: Ale handlowa, Marian, handlowa!
2: A, no to kupimy taniej. Taniej akurat przed wakacjami.
3: No.
4: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
5: Hipertania niedziela w Auchan.
6: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Castorama.
9: Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii miał być nowy grill.
10: A w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
12: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
13: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
14: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
15: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
17: O!
16: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
17: O, a o ile?
16: 35 groszy taniej na litrze.
17: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
16: Tak!
18: A jak lemoniadę?
16: No też.
17: To poprosimy.
16: Ale co?
18: Wszystko!
16: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
19: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
14: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka latte crema Hot and Cool z 2 kg kawy w zestawie. W super cenie 2499 zł. MediaMarkt. Po reklamie. To jest Melo Radio.
8: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
18: Siemanko, ale gorąco dzisiaj, co? No to dajcie znać, gdzie jesteście, jak tam u was. Będę miał dzisiaj wejściowy na Sunrise Festival, ale na razie mam Talk to You, Another If I Fall Ultra w weekend.

taki numer, który jednoczy ludzi z całego świata, bo super to zabrzmi pewnie na Tomorrowland, super to zabrzmiałoby na Sunrise Festival i świetnie zabrzmiałoby też gdzieś na jakimś festynie country w Stanach Zjednoczonych. No jakiś taki uniwersalny ten Run Run River, David Guetta, Alogi, Stick Figure w Melo Radio. Gorąco wszędzie tam, gdzie jesteście, no i dostaję te piękne i przerażające zarazem zdjęcia. Pozdrawiamy z Trójmiasta, póki co 34 stopnie. Fajnie tak, nie za zimno, napisała Magda z całą familią. Pozdrawiamy serdecznie Trójmiasto i wszystkich was. Gdyby lata było za mało, to jeszcze lato w piosence od Bryskiej dla was.

0: Anima w roli modela na paryskim tygodniu mody. Bad Angel przed momentem w Melo Radio, a już za kilka chwil tu Colors i Loveful. Tak malujemy waszą niedzielę. Gorąco dzisiaj, co? Pokażcie, jak jest u was.
1: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
2: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
8: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
9: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny. You ready?
10: Tylko w Disney Plus.
11: Every second counts, baby.
10: Yeah! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
12: Restaurant is flooded.
10: To już ostatnia szansa.
13: I am selling the building.
10: By uratować to miejsce.
14: We have each other and nothing left to lose.
10: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
15: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
16: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
18: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: Ale sztosy.
20: Ale co?
19: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
21: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Od czwartku do niedzieli. Tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz nektarynki na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
22: Codziennie niskie ceny.
23: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
24: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
25: Notino. Today is yours. Feel good.
26: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
27: Numer 1 w Kia. Numer 1.
0: 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa Nutribullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
4: Skoda.
12: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak! Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
20: Po reklamie.

Carla Fernandez. Jakie gorące nazwisko, jakie gorące. Co jeśli temperatura dobije dzisiaj do 40, pyta Marcelina. Marcelina, nie mam zielonego pojęcia. Najlepiej znaleźć dużo cienia, nie wiem, może jakąś wannę z zimną wodą wystawić na zewnątrz. Patentów można mieć sporo, jak się chłodzić w takie upały, więc czekam z niecierpliwością, będę je rzucał dalej. Wysyłajcie głosówki albo wiadomości. Tak a propos temperatury w Trójmieście, było 34, Magda napisała i już 36.

0: In My Mind, Dino GD, Di Agostino w Melo Radio, to weekendowe Melo i najgorętsze numery na to gorące, już prawie popołudnie, tak, dzisiaj kąpiele w wodzie wskazane, ale tylko na strzeżonych kąpieliskach, uważajcie.
1: A już o 12 zagramy
0: Waterfalls, James Hype.

0: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
6: Voltaren! Voltaren!
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
11: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
12: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza. Idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
13: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
14: A o ile?
13: 35 groszy taniej na litrze.
14: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
13: Tak.
15: A jak lemoniadę?
13: No też.
14: To poprosimy.
13: Ale co?
15: Wszystko!
13: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
16: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
17: Po reklamie. To jest Melo Radio.
18: Cześć, cześć, cześć, już południa, u nas Waterfalls i James Hype, to jest pierwszy gorący numer od nas dla was, inni gadają, my już gramy, za chwilę Katy Perry z Hot and Cold, wybieramy to drugie, oczywiście.

chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

karnawał w środku lata, coś pięknego. Gips, PZD for Money w Melo Radio. Gramy wam najgoręcej jak się da, wszystko po to, byście byli jak najlepiej schłodzeni. No ale czy to w ogóle możliwe przy tak wysokich temperaturach? Czytam sobie i kolejne informacje z Polski płynące. 36 stopni znowu w okolicach Krakowa. Czy to jest w ogóle możliwe? Wysłajcie zdjęcia, jeżeli wasze telefony jeszcze działają w tak wysokich temperaturach. No i dajcie znać, gdzie się dzisiaj chłodzicie, gdzie warto nad wodę, a gdzie takie tłumy, że lepiej schować się w domu w cieniu, zrobić zimną lemoniatkę i pogłośnić sobie Sigale. Wish you well!

0: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
1: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
2: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
0: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
2: A miałbyś takie piękne życie.
3: No dramat.
1: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
2: Maracin
0: i Daria.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane. Z ogrodem, tarasem lub balkonem. Z dużym garażem i miejscem postojowym. Zaledwie kilka minut od centrum.
6: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
7: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
8: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
10: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
11: Daleko jeszcze?
12: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
11: Wow, jaki błękitny.
13: A to nasz hotel przy samej plaży.
12: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
13: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
12: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
14: Castorama. Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii miał być nowy grill,
15: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
17: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7 499 zł. Teraz za 6 999 zł. MediaMarkt.
4: Po reklamie.

0: tak.
1: Żeby taka hotelowa doba mogła sobie trochę potrwać, to parę złotych może się przydać, co? Jeżeli brakuje w portfelach, na kontach, to szybko sięgnijcie po szybką kasę od Meloradia. Mamy ją oczywiście dla was. Meloradio.pl, tam wbijacie i tam dajecie znać, na co tych pieniędzy naprawdę potrzebujecie. A w wakacje to wiadomo, że na wszystko są potrzebne. Kizo Disney przed momentem, a Save My Love od Kygo i Khalida już za chwilę pojawi się na naszej antenie, a z nimi Griffin, który jest jedną z gwiazd tegorocznej odsłony Tomorrowland. Będziemy tam z wami już w lipcu.

0: Scream and Shout, Will.i.am, Britney Spears, no i to jest temperatura. Dostałem zdjęcie od słuchacza. Na jednym zdjęciu Tunezja, 37 stopni, na drugim Borkowice, jak się domyślam, stary, tam gdzie jesteś, 36 stopni. No i to jest lato.
1: A już o 13 zagramy.
0: A my lejemy wam lemoniadę, Beauty and the Beat. W ogóle to ja nie wiem, o co wam chodzi. U mnie w studiu 20.

0: Select.
1: Reklama. Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli wszystkie mięsa surowe marynowane Czas na Grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
7: Castorama!
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
9: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
11: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
12: O reklamie.

Siemanko, cześć, czołem, Justin Bieber, Nicki Minaj w naszej ekipie. Za chwilę dołączy do nich Doda, ale najpierw to oni sobie w duecie pośpiewają Beauty and the Beat. Inni gadają, a oni śpiewają. Czy jakoś tak?

Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeated. Taki muzyczny skład u nas w Melo Radio, a wspaniały line-up ma w tym roku Sunrise Festival. Świetna Yellow Stage oczywiście powstanie. W zeszłym roku to był jeszcze namiot, a w tym coś niesamowitego, Red Stage. No nie ma co ukrywać, że ten pokaz zeszłoroczny wizualno-dźwiękowy po prostu powalił na kolana. Byłem, widziałem i podpisuję się obiema rękami, więc z niecierpliwością czekam na to, co wydarzy się tam w tym roku. Jak chcecie to wszystko, co będzie się tam działo w Kołobrzegu zobaczyć, to będę miał dzisiaj dla was zaproszenie. Zaproszenie na trzeci dzień Sunrise Festival. Bądźcie czujni, to już wkrótce. Teraz Flip It.

Bebe Rexha, David Guetta, Sad Girls. No dobra, to ja już wszystko wiem. Wiem, jak będziecie mnie przekonywać do tego, żeby właśnie was zaprosić na Sunrise Festival. Jeszcze w tej godzinie zaczniemy naszą zabawę. To tylko dodam, szykujcie WhatsAppa, będzie potrzebne. Znajdziecie go oczywiście, jak wbijecie sobie meloradio.pl na waszych smartfonach. To tam jest, bo będą potrzebne głosówki.

0: to promocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
1: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
2: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
0: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight. W Melo Radio.
1: Iga Dudziuk.
2: I Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: You ready?
5: Tylko w Disney Plus.
6: Every second counts, baby.
5: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu. The Bear. Finałowy sezon.
7: Restaurant is flooded.
5: To już ostatnia szansa.
8: I am selling the building.
5: By uratować to miejsce.
9: We have each other and nothing left to lose.
5: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Hipertania niedziela w Auchan.
11: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
0: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
12: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
0: Po reklamie. To jest Melo Radio.

Troubles i Embrother w Meloradiu, niezapomniany i hit, i Embrother, nasz polski producent, który zawsze będzie w naszych serduchach, tak jak Sunrise Festival, na który każdy chce jechać, każdy, ja wiem, nie wstydźcie się, trzeba to przyznać. No to teraz mam dla was propozycję, bo mam wejściówkę na Sunrise Festival, dokładnie wejściówkę na niedzielę 2 sierpnia dla ciebie, osoby towarzyszącej, tylko wyobraź sobie, że jedziesz tam do Kołobrzegu, stajesz przed bramkami, okazuje się, że masz tylko jeden bilet. Tylko jedna osoba wejść może. I co wtedy robisz? Jaka rozkmina pojawia się w twojej głowie? Co zrobisz, żebyście weszli oboje? A? I to jest twoje zadanie. Wyślij głosówkę do mnie na WhatsAppa. Na meloradio.pl znajdziesz opcję, żeby wysłać głosówkę do nas. Za najbardziej kreatywną odpowiedź podwójne zaproszenie na Sunrise Festival będzie twoje.

0: Axwell Ingrosso w tym roku na Sunrise Festival. Oczywiście zagrają, mam podwójną wejściówkę na trzeci dzień festiwalu, na 2 sierpnia, na niedzielę. No i pytam, wyobrażasz sobie, że stajesz przed bramkami, jesteście we dwójkę, ale tylko masz jeden bilet. I co wtedy robisz? No i się zaczęło.
1: Jadę z żoną, ona udaje, że jestem niepełnosprawny i wchodzi jako mój opiekun.
0: Stary, ja bym uważał, bo jak mówiła babcia, no, żeby ci tak, wnusiu, nie zostało. Czekam na wasze kreatywne propozycje, wysyłajcie wasze głosówki na WhatsAppa. Po 14:00 podwójna wejściowa na Sunrise Festival będzie twoja.
2: A już o 14:00 zagramy
0: Talk to You, Another If I Fall Ultra. Aha, a WhatsAppa znajdziecie oczywiście, jak wbijecie na smartfonach meloradio.pl. To na dole jest opcja do wysyłania głosówek.

0: Autopromocja. A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim melo, może dać w kość. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15. Autopromocja. Reklama.
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
3: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
4: Kia. Movement that inspires.
5: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
7: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum 2 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie.

0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Kocham was, uwielbiam waszą kreatywność. Mam taką bekę z tego, co wysyłacie, naprawdę. Popuszczam wam te głosówki za chwilę, a tą najlepszą zostawimy sobie na sam koniec, ale to już w tej godzinie. Opoka się mano, to weekendowe Melo. Nie wiem, ile dni do Sunrise Festival zostało, ale wiem, że w tej godzinie podwójne zaproszenie trafi do kogoś z was. Talk to you, Anodory 5 Ultra dla was. Róbcie głośniej.

0: w Melo Radio. Co byś zrobił, zrobiła, gdybyś stanęła przed wejściem na Sunrise Festival i okazało się, że jest was dwoje, ale tylko jeden bilet i to są wasze propozycje.
1: Biorę koleżankę na barana, ubieramy długi czarny płaszcz i udaję, że jestem lekko przy kości.
2: Ściągam wtedy koszulkę, pokazuję klatę i mówię, wpuść nas, proszę. Wpuść, bo będą problemy.
3: Jeśli druga osoba by nie mogła wejść, to bym powiedział po prostu, że to jest osoba znająca Piasta.
0: Ło, człowieku, to tobie bilety nie są w ogóle potrzebne.
4: Możemy się przywiązać bandażami i będziemy udawać bliźniaków siamskich.
0: To są wasze patenty, ale są jeszcze kolejne. Obiecuję, że w tej godzinie wybiorę tego numero uno, osobę, której wręczę podwójną wejściówkę, ale te wszystkie oczywiście cudowne, wspaniałe, mega kreatywne. Próbujcie, może się uda.

0: Chcę więcej, Fuka i Liwka w Melo Radio.
1: To wzięłabym ochroniarza na bok i powiedziałabym mu tak: słuchaj, przepraszam, ale my jesteśmy w pakiecie jak kebab z frytkami. Rozdzielać nas nie wolno.
0: No patenty na to, jak wejść na Sunrise Festival, kiedy jest was dwoje, a tylko jeden bilet, są różne. Za chwilę wielki finał. Bądźcie czujni.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
3: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17 w TVP1 i TVP Info.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money!
7: Cherry Money?
6: Nowy ekspres los!
7: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Daleko jeszcze?
10: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
9: Wow, jaki błękitny!
11: A to nasz hotel przy samej plaży.
10: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
11: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
10: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
12: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
13: Skoda.
14: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
0: O reklamie. To jest Melo Radio.

0: numer, na który czekaliście być może od wczesnych godzin porannych w ramach rozgrzewki przed naprawdę wspaniałym sezonem imprezowym. Fate, Alan Walker i Ava Max w Melo Radio.
1: Sunrise Festival z Melo Radiem.
0: Ale wiem, że czekacie też na podwójną wejściówkę. No to dobra, jeszcze szybko zaglądam do waszych propozycji. Przypomnę szybko, pytanie brzmiało: co byś zrobił, gdybyś stanął przed wejściem na Sunrise Festival z osobą towarzyszącą, a wejściówkę miałbyś tylko jedną?
2: Jak byłem mały, to się nauczyłem szybko biegać, żeby mnie ojciec z pasem gonił, więc bilet bym zostawił dziewczynie, a ja bym sobie tam jakoś szybko wbiegł.
3: Ja wchodzę na Sunrise, a koleżankę żegnam i proponuję pociąg.
0: No to było bardzo grube, ale była jeszcze jedna ciekawa propozycja. Posłuchajcie jej naprawdę uważnie.
4: Przekonuję osobę sprawdzającą moje bilety, że jeżeli mi wpuści, to po całej imprezie zostaje i ja sprzota cały ten bałagan po wszystkich.
0: Słowo się rzekło, Kinga, słowo się rzekło, dzień dobry.
5: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Czy ty się nie wycofujesz ze swoich słów?
5: Za to zrobię wszystko, oczywiście, że nie.
0: Kinga.
5: Nie wycofuję się, będę sprzątała.
0: Ale wiesz, że DJ Chris nas słucha. On naprawdę może wziąć sobie to do serca. A ja palcem
5: mój
0: cię wytknę i pokażę.
5: Chris, będziemy razem sprzątali.
0: Dobrze, Kinga, no więc teraz już tak oficjalnie, 2 sierpnia, niedziela. To jest ostatni dzień Sunrise Festival 2026. Jedziesz tam! Kocham taką radość. Kingusia, ściskamy cię mocno. Bawcie się dobrze z Meloradiem. Pa!
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: Aż się łezka wokół kręci, nie? Jak ludzie się cieszą. Obiecujemy, że to nie ostatnie zaproszenie, które wam podarujemy, bo chcemy, żeby było was jak najwięcej, Melo Ludki, na tegorocznej edycji Sunrise Festival w Kołobrzegu. A to już Body Talk i Ale Farben.

0: Robin Schulz, Better Times w Melo Radio. Fajnie, że jesteście razem z nami. Zostańcie, bo za chwilę rozgrzewka przed cudownym niedzielnym wieczorem. Konrad już w studiu.
1: Siemanko.
0: No to co, to o 15:00 coś ciekawego przed nami. Uwaga.
2: A już o 15:00 zagramy
1: Zokerię.
0: Bawcie się dobrze. Nie żebym się chwalił, nie żebym się żalił. Ale na urlop jadę. Yeah!

0: Reklama.
1: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu. A dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
3: Good.

0: Taxi po reklamie.
1: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
2: To już 15 na zegarkach, a w Melo jak zawsze najlepsza muza. Andy Das i Zocaria na dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też September, Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam. Zapinamy pasy i ruszamy.

David Guetta, Unlock i Run, Run River, czyli trzecie miejsce w ostatnim notowaniu 30 Meloradia. Ten numer bardzo polubiliście. A Książulo ostatnio, słuchajcie, odwiedził ten słynny hotel w Pobierowie. Za dobę dla trzech osób zabulił prawie 5 koła. No i co w ramach tego? Niedziałająca klima, żółta woda w kranie i uwaga, 300 ziko ponad dopłaty za room service, czyli za to, że przynieśli mu żarcie do pokoju. No i co? I nagle się okazuje, że te ceny u Magdy Gessler to wcale nie były takie złe.

0: Plus.pl. Reklama.
1: You ready?
0: Tylko w Disney Plus.
2: Every second counts, baby.
0: Yeah! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
1: Restaurant is flooded.
0: To już ostatnia szansa.
3: I am selling the building.
0: By uratować to miejsce.
4: We have each other and nothing left to lose.
0: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
5: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
6: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
9: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy, leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
11: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
12: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
13: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Hipertania niedziela w Auchan.
15: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
16: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
17: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele

0: Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
2: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonów Empik.
3: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio. Po reklamie.

ależ to jest dobry numer. Calvin Harris w Melo Radio. Gorąco dzisiaj w całej Polsce. No zresztą kolejny dzień z rzędu już. No i to też sprawia, że ceny wiatraków poszły mocno do góry. W niektórych sklepach to ich w ogóle nie ma. W internetach to taka przebitka trzykrotna. Więc gdybyście potrzebowali siana, żeby ją jakoś tam zrównoważyć, to wbijajcie już teraz na meloradio.pl i zgłaszajcie się do szybkiej kasy w Melo Radio, bo już jutro szansa na 200 właśnie na wiatrak, a może na coś zupełnie innego. W końcu wakacje trwają.

0: I Like It w Meloradiu jeszcze przed 16. Takie numery to my też zdecydowanie lubimy. Niedziela, słoneczna niedziela. Mam nadzieję, że korzystacie z jej uroków. No i że niektórzy z was wybrali się nad wodę. Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia.
1: A już o 16 zagramy
0: Don't Want Your Love. Alinium i Ellie Goulding punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy, dlatego warto zostać z Meloradiem, żebyście niczego nie przegapili, bo dużo muzy przed nami.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Super weekend ze znajomymi, grillek i później żużel.
2: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Super, fajnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
3: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
4: W salonach Empik czeka na ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonów Empik.
5: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Chodzisz i oszczędzasz.
0: Po reklamie.
2: Nie ma co czekać, jedziemy z najlepszą muzą Eileen i Millie Goulding na dobre otwarcie 16. Za chwilę też m.in. Steeble się pojawi, będzie też Kygo. A ja nazywam się Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam. Melo Radio. Two ships in the night.

Nic, tylko podkręcić głośniki przy takich numerach. Magnetic w Melo. Tak, podkręcamy tempo na 16 minut po 16, a Ania Lewandowska, oj, mocno zgrzeszyła. Ona, słuchajcie, pojechała z rodzinką do Turcji na wakacje, no i wrzuca oczywiście z tego relację, no i ostatnio dodała taką relację, na której napisała, że podczas tych wakacji, uwaga, wjechała u niej pizza, lody, no i jeszcze taki tam napój. Procentowy, powiedzmy. No coś czuję, że w takim razie po wakacjach to codziennie będzie chyba tylko do jedzenia jedna kulka mocy. Bo weź to później wszystko spal. Tiesto, Jonas Blue i Rita Ora i Ritual. To już teraz przed nami.

0: Otwarte okno w furce, droga na wakacje i ten numer, no to brzmi jak idealne połączenie. How does it feel w Melo Radio 27 minut po 16. Za chwilę o wakacjach też trochę pogadamy. Zagra nam z kolei To Die For.
1: Autopromocja. Wakacyjne wieczory są nasze.
2: Dosłownie, bo nie wiem jak wy, ale ja
1: idę w Melo.
2: To, co najważniejsze w muzie, wasze głosówki, dobra energia i wloty na Sunrise Festival. Tego możecie być pewni.
1: Słuchajcie codziennie od poniedziałku do czwartku od 18.
2: Adi z tej strony, siemanko. Idę w Melo i wy też chodźcie, bo będzie fajnie.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane, z ogrodem, tarasem lub balkonem, z dużym garażem i miejscem postojowym, zaledwie kilka minut od centrum.
4: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
5: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
6: Typaż Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
7: Ale handlowa, Marian, handlowa!
6: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
7: No.
8: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert. You ready?
9: Tylko w Disney Plus.
10: Every second counts, baby.
9: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
11: Restaurant is flooded.
9: To już ostatnia szansa.
12: I am selling the building.
9: By uratować to miejsce.
13: We have each other and nothing left to lose.
9: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
14: Hipertania niedziela w Auchan.
15: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
16: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Ale jesteś zadowolony.
19: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
18: Aha.
19: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
18: Wow.
19: I płacę teraz jedną wygodną ratę.

0: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
1: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
2: Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
4: O, Barbara! Rekin!
5: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
7: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
8: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum dwóch produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
10: O!
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak!
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko!
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

twierdzę mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Kisses w Meloradiu. Niektórzy narzekają, że w Polsce wakacje są za krótkie. No to zależy, jak na to się spojrzy, bo u nas 9 tygodni wakacji, ale Niemcy na przykład mają, słuchajcie, tylko 6 tygodni. Chociaż są też rekordziści, jeżeli chodzi o Europę, bo uwaga, Włosi odpoczywają od szkoły przez 14 tygodni. 14 tygodni laby. To jest dopiero życie, no może nie jak w Madrycie, ale jak na przykład w Rzymie. Tylko pozazdrościć. Justin Bieber, Nicki Minaj, to już teraz przed nami. Za chwilę też m.in. Toby Romeo i Felix Jen.

0: Alan Walker i Ava Max jeszcze przed 17 w Bell Radio. Przy niedzieli to często o tej porze się na przykład sprzątało, ale coś podejrzewam, że dzisiaj to wszyscy tylko leżą albo siedzą w bezruchu, bo dzisiaj to jakikolwiek ruch to od razu cały człowiek mokry.
1: A już o 17 zagramy
0: All the Time. Czyli jeszcze do kompletu i muzycznie będzie gorąco. John Summit, The Chainsmokers punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
1: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
2: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
0: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight w Melo Radio.
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SCT. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Daleko jeszcze?
9: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
8: Wow, jaki błękitny.
10: A to nasz hotel przy samej plaży.
9: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
10: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
9: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
11: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
0: O reklamie.

17 na zegarkach, niektórzy jadą teraz takim ekspresem, a my jedziemy muzycznie. All the time na otwarcie tej godziny. Za chwilę też Holy Molly będzie, między innymi Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

Ultranate w Meloradio, tak podkręcamy tempo po 17, a ja trafiłem w internetach na artykuł, który trochę mnie, słuchajcie, zaskoczył, o miłości i zakochiwaniu się. No okazuje się, że zrobili takie badania odnośnie tego, kto szybciej się zakochuje. No i podobno faceci, podobno miesiąc wcześniej niż kobiety, no ale ile w tym prawdy, to ja nie wiem, no bo znajdźcie mi chłopa, który po pierwszej randce wszystko swoim ziomkom będzie przeżywał, opisywał, rozkminiał, analizował, spać nie mógł. A znajdźcie mi taką laskę, no to chyba będzie dużo prostsze.

0: Martin Garrix, Trivian w Melo. Wakacje rozpoczęły się na dobre, a co koniecznie trzeba choć raz zrobić podczas wakacji? Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radio. Czekam na wasze głosówki i wiadomości. Odnośnik do WhatsAppa na meloradio.pl.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Mam zamiar kupić sobie jutro właśnie walizkę na wyjazd.
3: No to skoro wyjazd pojutrze, to już możesz biec do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
2: Świetnie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Kiedy potrzebujesz więcej energii.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. You ready?
5: Tylko w Disney Plus.
6: Every second counts, baby.
5: Yeah! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
7: Restaurant is flooded.
5: To już ostatnia szansa.
8: I am selling the building.
5: By uratować to miejsce.
9: We have each other and nothing left to lose.
5: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg. Azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica SPA.
11: Hipertania niedziela w Auchan.
12: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
13: Aha.
14: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow.
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH500 38 litrów w promocji z apką już

0: za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
1: Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
2: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum 2 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo. Po reklamie. Autopromocja.
4: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
5: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
6: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
4: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
6: A miałbyś takie piękne życie.
7: No dramat.
5: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
6: Maracin
4: i Daria.

0: Jan Kleosia i Jonathan w Melo.
1: W noc anioł wszyscy wychodzą na patrol.
0: Parę chwil temu pytałem was o to, co koniecznie choć raz trzeba zrobić podczas wakacji. Kamil napisał, że poleca grilla na działce z ziomkami. No to jest bardzo, bardzo fajna opcja. Beata z kolei na WhatsAppie Melo napisała, że przynajmniej raz trzeba zarwać nockę na jakimś dobrym Melo. No z tym trudno się nie zgodzić, choć polecam częściej niż tylko jeden raz. Iza z kolei poleca choć raz zobaczyć wschód słońca. No to w sumie można połączyć i pomysł Beaty i Izy. Choć jak Melo poniesie, to nie wiem, ile wy z tego słońca będziecie w stanie rano zobaczyć. Ale Farben i Body Talk to już teraz przed nami. Słuchajcie Melo Radia.

0: Ależ to jest dobry kawałek. Offenbach, Ella Henderson i Hurricane u nas jeszcze przed 18:00, a po 18:00 oczywiście też nie zabraknie najlepszych numerów w furce i gdzieś tam podczas wygrzewania się na balkonie.
1: A już o 18:00 zagramy
0: Gipsa, Dope House i For Money.
2: Prosto ruszamy, gdzie nas konie porwą. Tylko tak szybko poczujemy wolność. Dokąd zaprowadzisz nas?
0: Tak, punktualnie wejdziemy w 18:00, bo kiedy inni gadają, my gramy. Zatem zostańcie razem z Melo.

0: Honestly.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Daleko jeszcze?
4: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
3: Wow, jaki błękitny.
5: A to nasz hotel przy samej plaży.
4: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
5: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
4: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
6: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
7: Nie ma na co czekać, trzeba grać. Gibbs, Dope House i For Money na dobre wejście w 18. Za chwilę też m.in. Marshmello i Ellie Goulding. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Radio to Another i Talk to You. A słuchajcie, w Katowicach to się poważnie zrobiło. Krokodyla tam znaleźli w stawie, dokładnie to jedna z pań znalazła, zadzwoniła na straż miejską. No i co? No i strażnicy miejscy przyjechali, sprawdzili w tym stawie. No i co się okazało? Że to zdjęcie, co to pani zrobiła tego krokodyla, to się okazało, że to był krokodyl gumowy. Oby ta pani tylko w takim razie nie jechała gdzieś na wakacje, gdzieś, gdzie jest woda. No bo jak ona, słuchajcie, zobaczy jednorożca, to dopiero się dyżurny zdziwi.

Moonlight i Fordo w Melo Radio, a już za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby zgarnąć 200 zł, i to bez wychodzenia z domu. No i nie jest to też żaden scam. I Follow Rivers nam też zagra, to już za moment.

0: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
1: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
2: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
0: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać

0: autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: Ale sztosy!
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
6: Skoda. Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
10: Notino. Today is yours. Feel good.
11: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
12: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
13: O.
12: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
13: O, a o ile?
12: 35 groszy taniej na litrze.
13: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
12: Tak.
14: A jak lemoniadę?
12: No też.
13: To poprosimy.
12: Ale co?
14: Wszystko.
12: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

hello w Melo Radio. No, budziki niektórych jutro też tak zrobią, takie hello, hello. Niestety nie wszyscy mają wakacje, no ale nie ma co się przejmować, bo można też na przykład do roboty jutro nie pójść, a i tak kasę dostać. Wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl i zgłosicie się do szybkiej kasy w Melo Radio. Już jutro szansa na 200, na jakieś fajne wakacje, na jakiś wypad na przykład weekendowy, a może na przykład potrzebujecie na opony w samochodzie. Zgłaszajcie się na meloradio.pl już teraz.

0: Jeszcze przed 19 w Melo Armin van Buuren. On też już niebawem na Tomorrowland w Belgii. To już niebawem, za kilka tygodni. Nie wiem jak wy, ale ja już nie mogę doczekać, tak jak i nie mogę się doczekać tego, co zagram wam o 19.
1: A już o 19 zagramy
0: Zokerię. To zdecydowanie jeden z moich ulubionych numerów w ostatnim czasie. Andy Dust i Zokaria u nas punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Reklama. Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane, z ogrodem, tarasem lub balkonem, z dużym garażem i miejscem postojowym, zaledwie kilka minut od centrum.
1: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
2: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
11: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Na mistrzostwach świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik: nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
13: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
14: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
15: O.
14: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
15: O, a o ile?
14: 35 groszy taniej na litrze.
15: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
14: Tak.
16: A jak lemoniadę?
14: No też.
15: To poprosimy.
14: Ale co?
16: Wszystko.
14: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Po reklamie. To jest

0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Oj, będzie można poruszać wiaderkami, choć przy tych temperaturach to też ostrożnie. Zocaria na początek 19, za chwilę też Dancing in Love. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Fukaj, Liwka i Enklawa i Chcę Więcej w Melo. A gdzie najlepiej w tym roku oglądać zachody słońca i wschody słońca? No oczywiście na Sunrise Festival w Kołobrzegu, ten już od 31 lipca do 2 sierpnia. Ja już, słuchajcie, odliczam, bo ja już się nie mogę doczekać tych wszystkich wykonów, które się pojawią. Będzie Urzel, będzie James Hype, będzie Morten, Sigala, Sonny Fodera. Będzie mnóstwo niesamowitych wykonawców. Wy też tam możecie być, słuchajcie, uważnie Meloradia, bo co jakiś czas mamy dla was wlotki, a to James Hype, który też będzie.

0: chciałem, żeby wybrzmiało do ostatniego dźwięku, bo można się w tym numerze zasłuchać i zakochać też w sumie. Robin Schulz w Meloradiu na 26 minut po 19. U nas za chwilę Avicii i Rita Ora. Oj, też będzie nieźle.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Kręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. You ready? Tylko w Disney Plus.
1: Every second counts, baby.
0: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
2: Restaurant is flooded.
0: To już ostatnia szansa.
3: I am selling the building.
0: By uratować to miejsce.
4: We have each other and nothing left to lose.
0: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
5: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Daleko jeszcze?
8: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
7: Wow, jaki błękitny.
9: A to nasz hotel przy samej plaży.
8: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
10: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
8: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
11: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

Sam Felt i Sophie Loud, to Melo Radio, to 20 minut do 20, a ja, słuchajcie, łączę się w bólu z tymi wszystkimi z was, którzy gdzieś tam czekają w opóźnionych pociągach, albo na opóźnione pociągi, no bo z tego, co tam czytam w internetach, to dzisiaj nie jest z tym najlepiej, no i mam nadzieję, że mimo, że pobiliśmy dzisiaj rekord, jeżeli chodzi o największą temperaturę w Polsce, to że jednak sobie darujemy, jeżeli chodzi o rekordy z największymi opóźnieniami w Polsce. No ale słuchajcie, mówi się, że muza łagodzi obyczaje i takie tam, także mam nadzieję, że nawet jeżeli gdzieś tam stoicie w jakimś korku albo czymś, to ten numer wam pomoże. Clean Bandit, Big Pig i I Don't Wanna Hurt You. To świeżynka w Playce Melo.

nie zwalniamy tempa. Bo w Melo regularnie je podkręcamy, do tego koniecznie zostańcie razem z nami, no bo u nas najlepsza muza na wakacje i nie tylko. Ja tymczasem się odmeldowuję, wracam do was w sobotę po 15. Wszystkiego dobrego, hej!

0: Reklama. Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje. Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
1: Kostka, zapraszam. Skoro właśnie zaczynają się wakacje, to pora podsumować mijający rok szkolny. To właśnie temu tematowi będzie poświęcona ta część programu.
2: Edukacja w Opolu.
1: W zakończonym właśnie roku szkolnym w wielu szkołach w naszym mieście odbyły się spore remonty. O tym jednak za chwilę, bo rozmowę zaczniemy od zakończonej właśnie rekrutacji do przedszkoli. Moim gościem jest Aleksander Iszczuk z Urzędu Miasta.
3: Rekrutację w zasadzie tak, mamy zakończoną. Przebiegła w miarę spokojnie. Spokój wynika z tego, że ilość dzieci zainteresowanych przedszkolami jest nieznacznie mniejsza niż ilość miejsc, więc na spokojnie obserwowaliśmy to, co się dzieje. W niektórych przypadkach, jeżeli dziecko się nie dostało do przedszkola, to proponowaliśmy alternatywne przedszkole. W tej chwili w zasadzie już jesteśmy po tym procesie. To braki miejsc występowały tylko na Zaodrzu lub w tych najnowszych przedszkolach, ale w tej chwili można powiedzieć, że jeżeli ktoś szuka miejsca w przedszkolu, zapraszamy, znajdziemy je. Mamy taką kumulację na Zaodrzu i rzeczywiście w przedszkolu 64 to zainteresowanie w tym nowym przedszkolu przy ulicy Krapkowieckiej było znacznie przewyższające niż liczba miejsc, no ale to jeżeli chodzi o przedszkola, nie ma rejonizacji, są punkty, jest rekrutacja, no i sprawa dalej w momencie, kiedy są dzieci nieprzyjęte, postępuje w ten sposób, że po pierwsze można wskazać przedszkole alternatywne od razu, albo poczekać, aż my nawiążemy kontakt z rodzicami i wskażemy, gdzie ewentualnie można z wolnego miejsca skorzystać.
1: A czy w tym roku szkolnym udało się zakończyć jakieś remonty w szkołach i innych placówkach?
3: To był rok rekordowy, jeżeli chodzi o finalizację remontów. Oczywiście, jeżeli mówimy o dużych remontach, to one się rozpoczęły w tamtym roku kalendarzowym, ale w tym roku sukcesywnie oddajemy do użytku sale tak zwane lekkie olimpie, sale gimnastyczne w skali miasta. Tych sal przekazaliśmy, wybudowaliśmy i są już w dyspozycji szkół aż 6. To jest bardzo dużo. Ostatnią otwieraliśmy 1 czerwca w szkole podstawowej numer 9, a drugą dużą bardzo dużym procesem, który również rozpoczął się na wakacjach zeszłego roku. To jest termomodernizacja. Ona się odbyła też w paru szkołach. Szkoła numer 15, szkoła numer 25, szkoła podstawowa numer 7. W tej chwili chyba wszystkie wymieniłem, chociaż jednej mi brakuje. Teraz nie pamiętam, która to szkoła, ale dalej kontynuujemy termomodernizację w szkole numer 14, w szkole numer 29 i w szkole numer 24. Więc ten proces trwa. Mam nadzieję, że powoli będziemy przygotowywać się proceduralnie do tego, żeby pozyskać środki na następne szkoły. No i wiele się zadziało również w sferze remontów toalet, zakupy kabin wygłuszających. W niektórych miejscach to będzie dopiero procedura rozpoczynana, ponieważ dyrektorzy czekają na rozpoczęcie wakacji. Także myślę, że rok 25, 26 będzie bardzo 27. 27 będą bardzo mile wspominane, jeżeli chodzi o remonty, bo dzieje się bardzo dużo. Pomijając te szkoły, gdzie termomodernizacja się rozpoczęła, czyli 14, 29, 24, są szkoły, które czekają do ostatniego dzwonka, żeby rozpocząć remont toalet, więc w zależności od szkoły czasami można to przeprowadzić w ciągu roku szkolnego, jeżeli jest to szkoła duża i tych toalet jest więcej, no ale też są szkoły, gdzie ten pion jest jeden, jedyny i trzeba poczekać, aż dzieci nie będzie w szkole. Także przygotowujemy się do pewnych remontów i to będzie trwało.
1: A na jakim etapie jest rozbudowa szkoły w Szczepanowicach?
3: No, w tej chwili zbliżamy się do finału. Mamy przeprowadzone przetargi, całe procedury przygotowane, jeżeli chodzi o wyposażenie. Ten sprzęt będzie sukcesywnie w czasie wakacji do szkoły spływał. No i jeżeli gdzieś tam nam się jakaś nóżka źle nie postawimy albo jakiś przypadek nie sprawi, to myślę, że możemy wstępnie sygnalizować, że 1 września rozpoczniemy. Ale tutaj nie chcę deklarować na 100%, to się rozstrzygnie w drugiej połowie sierpnia, no bo najpierw jest budowa, a później są odbiory, więc te procedury trwają i musimy tutaj być ostrożni w ewentualnym planowaniu, ale pożyjemy, zobaczymy, może rzeczywiście ten symboliczny pierwszy dzwonek 2026-2027 będzie brzmiał w szkole numer 10.
1: A są już jakieś plany na nadchodzący rok szkolny?
3: Wszystko zależy od tego, jakie środki uda się pozyskać. Jest parę działań, które będziemy chcieli podjąć. Raczej powolutku staramy się. Myślę, że jeżeli chodzi o wyposażenie szkół, to jesteśmy na dobrym etapie. W tej chwili staramy się zadbać o sprawy techniczne, czyli prąd, czyli rurki, to co jest niespektakularne, to czego nie widać, a na co trzeba wydać duże pieniądze. No i myślę, że dalej będziemy dbać o to, co również w tym roku szkolnym sukcesywnie otwieraliśmy, czyli branżowe centra umiejętności. Na nie będziemy mieli celowaną dotację, więc musimy również dbać o sprzęt i rozbudowę tych trzech nowoczesnych ośrodków.
1: A czy są jakieś szkoły, w których nauczyciele są potrzebni do pracy, bo są braki kadrowe?
3: No, to jest rzeczywiście pytanie, na które nie da się odpowiedzieć, że nie. Są duże braki, dyrektorzy stają na głowie, żeby związać koniec z końcem, żeby lekcje się mogły odbywać i będą z tym walczyć, jak znam życie, do końca sierpnia. Także to jest jedno z największych wyzwań, jeżeli chodzi o dzisiejszą edukację, o dzisiejszą szkołę. Kadra pedagogiczna. Też weźmy pod uwagę, że pewne zmiany wchodzą, zaprojektowane przez ministerstwo. Dyrektorzy się denerwują na pewno, jeżeli chodzi o nauczycieli przyrody. Nie każdy chemik, czy nie każdy fizyk, geograf, czy biolog chce przyrody uczyć. No, są to trudne tematy, które przez okres wakacji będziemy musieli rozstrzygnąć. Rekrutacja do szkół średnich. Pierwszy etap został zamknięty do czasu uzyskania wyników z egzaminów po klasie ósmej. Jest czas na przemyślenia. Później, kiedy te wyniki będą w ręku, będzie można pewnych korekt, i system jeszcze raz będzie otwarty, pewnych korekt dokonać. Z takiego wstępnego oglądu widzę, że raczej poprawnie zaplanowaliśmy ilość miejsc w poszczególnych klasach, zarówno licealnych i technikach. Oczywiście są klasy, gdzie chętnych na jedno miejsce jest dwóch czy więcej niż jeden, czy nie idziesz dwie osoby, dwie koma coś tam. Natomiast to jest standard, są kierunki, które są szczególnie oblegane w momencie, kiedy przychodzą wyniki, sytuacja się jakoś tam klaruje. Wiadomo, że tych 28 czy 30 z najwyższymi wynikami zostanie przyjętych. Natomiast uczniowie mieli możliwość wskazania aż do dodatkowych 5, czyli w sumie 6 klas w różnych szkołach, czy w tej samej szkole, jeśli chodzi o licea, i mam nadzieję, że ta gradacja była ułożona tak, że system w którymś momencie przyjmie, a jak nie przyjmie, no to będziemy w połowie lipca sprawy rozstrzygać i myślę, że nikt nie powinien drżeć o miejsce w klasie. Może to nie będzie ta wymarzona klasa, czy ten wymarzony profil, ale jeżeli chodzi o ilość młodzieży, to i ilość miejsc w szkołach, to uważam, że mamy tutaj zabezpieczenie, także na spokojnie patrzę na ten czas ostatecznej rekrutacji.
1: Mówił Aleksander Iszczuk z Urzędu Miasta. Jeśli chodzi o tematy szkolne, to dam wam już wszystkim spokój i to do 1 września. Teraz sprawdźmy, co jeszcze w tym tygodniu działo się w Opolu i regionie.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu.
4: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Ozimek robi krok w kierunku zablokowania budowy spalarni odpadów medycznych i weterynaryjnych na terenie dawnej huty Mała Panew. To plany prywatnego inwestora budzące sprzeciw części mieszkańców. Stąd radni Ozimka chcą przystąpić do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a burmistrz deklaruje, że znajdą się w nim zapisy uniemożliwiające powstanie spalarni czy podobnych zakładów bez akceptacji społecznej. Mamy pełne prawo działać na własną rękę, mówią o polscy policjanci. Jeżeli ktoś zauważy dziecko zamknięte w samochodzie podczas upału, może wybić szybę dla ratowania jego życia. Wystarczy wcześniej poinformować policjantów telefonicznie, mówi Przemysław Kędzior z opolskiej policji.
5: Przestrzegam przed tym, żeby nie działać pochopnie. Zawsze sprawdźmy wszystkie inne możliwości w sytuacji, kiedy naprawdę widzimy, że dziecko w pojeździe omdlewa, nie reaguje na nasze wołania. Faktycznie w stanie wyższej konieczności możemy działać. Pamiętajmy o tym, żeby nie wybijać tej szyby w miejscu, gdzie znajduje się to dziecko. Zróbmy to po drugiej stronie.
4: Ratowanie życia zawsze jest priorytetem, dlatego wybicie szyby w aucie jest legalne, jeżeli wewnątrz przebywa na przykład przegrzane dziecko lub zwierzę. Fala rekordowych upałów w Opolu potrwa do wtorku. Szpital w Kędzierzynie-Koźlu tymczasem ma nową karetkę. Ambulans typu C zastąpił wysłużony 6-letni pojazd z ponad 200-tysięcznym przebiegiem. Do nowej karetki został przełożony cały potrzebny sprzęt medyczny ze starego pojazdu. Karetka kosztowała prawie 600 tysięcy złotych i została zakupiona z budżetu szpitala. To przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu i regionie. Opolanie korzystają już z bardziej ekologicznej energii. Energetyka cieplna Opolszczyzny uruchomiła w naszym mieście drugi układ kogeneracyjny. Dzięki temu woda w miejskim ogrzewaniu nie będzie już podgrzewana węglem, tylko gazem, mówi prezes spółki ECO Kogeneracja Krzysztof Diduch.
6: W jednym procesie technologicznym wytwarzamy zarówno ciepło, jak również energię elektryczną. Moc naszego źródła kogeneracyjnego to 8 MW mocy elektrycznej i również 8 MW mocy cieplnej.
4: Inwestycja kosztowała prawie 70 milionów złotych. W przeglądzie wydarzeń tygodnia teraz jeszcze policyjne doniesienia. Opolska policja zatrzymała 47-letniego mieszkańca gminy Pokój podejrzanego o posiadanie ponad 4 ton krajanki i tytoniu bez polskich znaków akcyzy. Według śledczych wprowadzenie tego tytoniu na rynek spowodowałoby straty Skarbu Państwa w wysokości 6 700 000 zł. Zatrzymany na miejscu 47-letni mieszkaniec gminy Pokój został przewieziony do opolskiej komendy, gdzie usłyszał zarzut związany z paserstwem akcyzowym. Grozi mu wysoka grzywna do 3 lat więzienia lub obie te kary łącznie. Jak informuje Opolska Izba Administracji Skarbowej, sprawa ma charakter rozwojowy. Spektakl Krzyżacy z Teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie zwyciężył podczas zakończonych 50. opolskich konfrontacji teatralnych. Spektakl wyreżyserowany przez Jana Klatę zdobył główną nagrodę konkursu Klasyka Żywa. To 80 tysięcy złotych dla zwycięskiego teatru na stworzenie kolejnej premiery na podstawie tekstu klasycznego. Spektakl Krzyżacy dostał też nagrody za scenografię, kostiumy, reżyserię świateł i choreografię. Dodatkowo nagrody aktorskie otrzymali Maciej Cymorek, Maciej Mydlak i Cezi Studniak.
2: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
1: To jest program Tydzień w Opolu. Przy mikrofonie Kamil Kostka. Rozpoczynające się wakacje nie byłyby dla wszystkich tak beztroskie, gdyby nie ciężka praca wielu osób. Ważną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa przy wypoczynku spełnia sanepid i to tam się udam w tej części audycji.
2: Zdrowe opolskie.
1: Dzieciaki niezmiennie chętnie korzystają ze zorganizowanych form wypoczynku, takich jak kolonie i półkolonie wakacyjne. Takie też będą się odbywać w województwie opolskim. Żeby było na nich bezpiecznie, do pracy musiał pójść cały szereg kontrolerów z sanepidu.
7: Małgorzata Gudłajtys, kierownik oddziału higieny dzieci i młodzieży Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu.
1: Lato się zaczęło, zaczynają się wakacje, no a jak wakacje, to również kolonie, półkolonie, letnie, no i zawsze sanepid prowadzi kontrole w tych miejscach, w których najmłodsi wypoczywają. Pod jakim kątem te kontrole są prowadzone?
7: Inspekcja sanitarna prowadzi nadzór nad przebiegiem zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży i celem naszych działań jest przede wszystkim zapewnienie przez organizatorów właściwych warunków zakwaterowania, pobytu, żywienia, rekreacji, ogólnie mówiąc odpoczynku tym dzieciom, które wyjeżdżają bądź spędzają czas na półkoloniach, czyli na formach wypoczynku w miejscu zamieszkania. Celem naszych kontroli, tak jak powiedziałam, jest przede wszystkim bezpieczeństwo tych dzieci. Chcemy także zabezpieczyć ich przed jakimkolwiek zachorowaniem, przed zatruciami, przed tym, żeby na tych wakacjach naprawdę mogły wypocząć i wrócić zdrowymi przed wszelkimi chorobami, zakażeniami bakteryjnymi, wirusowymi. Nasze kontrole to przede wszystkim sprawdzanie tych warunków zakwaterowania, w szczególności zachowanie limitu miejsc, niedopuszczanie do nadmiernego zagęszczenia w tych obiektach, w których dzieci przebywają, wyposażenie pomieszczeń oraz ten stan techniczny mebli i sprzętu, którym dzieci się posługują, z których korzystają, zarówno w czasie mieszkania, jak i w czasie zabaw, rekreacji, sportu. Sprawdzamy czas, stan czystości i porządku we wszystkich miejscach, w których dzieci przebywają, to znaczy w obiektach i w ich otoczeniu. Ważny jest dla nas również mikroklimat pomieszczeń, czyli wentylacja, możliwość wietrzenia, temperatura tych pomieszczeń, zapewnienie dostatecznej liczby urządzeń sanitarnych, tak aby dostęp do nich był, nie był utrudniony, zapewnienie bieżącej ciepłej wody, a także środków higienicznych do zachowania podstawowych zasad higieny, do utrzymania tej higieny. Kolejnym naszym elementem, bardzo ważnym, jest nadzór nad bezpieczeństwem żywności i żywienia. I tutaj najważniejsze jest przechowywanie produktów żywnościowych, warunki przygotowywania, podawania, serwowania oraz jakości tych posiłków, które podajemy uczestnikom wypoczynku. Bardzo ważna jest również opieka medyczna.
1: Ile mniej więcej co roku tych miejsc Państwo tutaj w województwie opolskim sprawdzają?
7: Wszystkie organizowane turnusy powinny być zarejestrowane w elektronicznej bazie wypoczynku. Pod adresem wypoczynek.mengov.pl każdy rodzic może sobie sprawdzić, czy turnus, na który swoje dziecko zapisał, na które jego dziecko wyjeżdża, jest zarejestrowany, to znaczy, czy jest zorganizowany w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Jednym słowem, czy ten wypoczynek jest bezpieczny. My korzystamy z tej elektronicznej bazy wypoczynku. Wszystkie dane, które tam są zawarte, stanowią dla nas podstawę do tego, aby te czynności kontrolne podejmować. Wiemy z tej bazy, gdzie, kiedy, jaki turnus jest zorganizowany. Na dzień dzisiejszy na terenie województwa opolskiego zarejestrowane zostały 293 turnusy i tutaj przeważającą liczbę, bo aż 187 stanowią formy w miejscu zamieszkania, czyli półkolonie. Jest to wypoczynek dla dzieci, które śpią w domu, a odpoczywają w ciągu dnia w zorganizowanych formach. 104 to kolonie i obozy w miejscach hotelarskich, a także w miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do wypoczynku. I w tym są również dwa obozy bez stałej infrastruktury, są to obozy pod namiotami.
1: Na ile dni przed rozpoczęciem turnusu rodzice mogą sprawdzić na stronie internetowej, czy wszystko tam hula?
7: Teoretycznie do 21 dni przed rozpoczęciem turnusu powinien być już taki obóz czy kolonia zgłoszony i obecny w bazie. Czasami zdarzają się przesunięcia w tym terminie z uwagi na to, że organizator może nie dopełnić pewnych formalności i wzywany jest do uzupełnienia dokumentacji. W związku z tym, dopóki nie będzie pełnej dokumentacji, czasami brakuje jakiegoś wpisu, jakiejś informacji. Dopóki nie będzie pełnej, to taka kolonia nie znajduje się w bazie wypoczynku, także na bieżąco należy sprawdzać, czy ten wypoczynek jest zgłoszony.
1: W poprzednich latach w naszym regionie pojawiały się jakieś nieprawidłowości?
7: Oczywiście tak, pojawiały się nieprawidłowości. Wszystkie stwierdzone w ubiegłym roku uchybienia dotyczyły bloku żywieniowego i były to nieprawidłowości, które zostały na bieżąco na miejscu naprawione.
1: A jakie jeszcze działania Państwo prowadzą w czasie wakacji?
7: Jak co roku sanepid włącza się w działania pod hasłem Bezpieczne wakacje. W ramach tej akcji realizujemy działania edukacyjne, które są zawsze dostosowane do wieku odbiorców, do bieżących potrzeb, a także do tego, gdzie dzieci wypoczywają, jaka to jest forma wypoczynku. Naszą kampanię realizujemy poprzez różnego rodzaju spotkania edukacyjne, pogadanki, czasami połączone z prezentacjami, z instruktażami, z jakimiś konkursami, ale także kampania zdrowotna prowadzona jest w mediach społecznościowych. Podejmowane zagadnienia będą między innymi dotyczyły zasad bezpiecznego wypoczynku, ochrony przed udarem cieplnym, wpływu promieniowania UV na zdrowie, higieny osobistej, szczególnie prawidłowego mycia rąk, które jest również bardzo ważne w profilaktyce przenoszenia chorób drogą kropelkową, a także chorób brudnych rąk. Mówimy także o zabezpieczeniu przed kleszczami, o postępowaniu po ukąszeniu przez kleszcza, także wpływu na zdrowie spożywania napojów energetyzujących, o profilaktyce zatruć pokarmowych, o przechowywaniu produktów, bo czasami dzieci coś swojego również gdzieś tam sobie przechowują, żeby to wiedziały. Mówimy także o profilaktyce uzależnień i tutaj mamy na myśli palenie papierosów, palenie e-papierosów, eksperymentowanie z alkoholem, a także mówimy o dopalaczach, używaniu smartfonów i innych urządzeń, które emitują światło niebieskie, a co ma wpływ na zdrowie dzieci.
1: O właśnie, a chciałem dopytać o te kleszcze, bo sezon w pełni.
7: Tak, sezon w pełni, przy czym trzeba zaznaczyć, że aktualnie jest już bardzo ciepło, natomiast to nie od tej chwili kleszcze się pojawiły. Kleszcze budzą się, gdy temperatura osiąga już około 5-8 stopni. Jest to też różnie i im cieplej, tym większa jest ich aktywność, więc wiadomo, teraz też również my więcej czasu będziemy spędzać na świeżym powietrzu, zwłaszcza w sezonie i w okresie urlopowym, więc pamiętajmy o profilaktyce i tutaj ze swojej strony przede wszystkim możemy zadbać o to, aby właściwie się ubrać, czyli albo mieć długie rękawy, długie spodnie, a jeżeli jest na to za ciepło, to stosujmy na skórę repelenty, czyli środki, które odstraszają owady. Natomiast bez względu na całe nasze zabezpieczenie po przyjściu ze spaceru, po przyjściu z lasu, czy też z parku, bo wiadomo, że kleszcze nie tylko w lasach bytują, musimy obejrzeć swoje ciało, powinniśmy dokładnie sprawdzić, czy nie ma kleszczy na tym ciele, ubrania wyprać, obejrzeć, wykąpać się i w sytuacji, kiedy zobaczymy na naszym ciele kleszcza, należy go we właściwy sposób jak najszybciej usunąć. Najlepiej stosować do tego pensetę lub inny przyrząd, który można kupić między innymi w aptece i jednym zdecydowanym ruchem, bez żadnego kręcenia, wyciągnąć tego kleszcza, sprawdzić, czy jest wyjęty w całości. Miejsce po usunięciu kleszcza należy zdezynfekować i obserwować, czy nie pojawiają się jakieś zmiany. Jeżeli coś by nas niepokoiło, proszę zwrócić się do lekarza.
1: Na przykład rumień.
7: Na przykład. Nie zawsze występuje rumień, ale w zdecydowanej większości, jeżeli są sytuacje takie, że jest potem stwierdzone zakażenie, to z rumieniem możemy się spotkać.
1: Mówiła Małgorzata Gudełajtis z opolskiego sanepidu. Jeżeli rodzice mają podejrzenie, że w jakimś miejscu wypoczynku sprawy nie mają się do końca tak, jak powinny, to mogą to zgłosić do sanepidu od razu. Skoro o kwestiach sanitarnych mowa, to warto zwrócić uwagę także na kąpieliska. One też są pod czujnym okiem kontrolerów.
8: Sandra Mackiewicz, pracownik oddziału higieny komunalnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu.
1: Co roku Sanepid Opolski dzieli się z mieszkańcami informacjami na temat tego, czy te kąpieliska w naszym regionie są zdatne do kąpieli, czy nie są. Pierwsze raporty już spłynęły, no i już pierwsza wpadka, tak?
8: Tak, niestety wczoraj musieliśmy zamknąć kąpielisko na zalewie w Kluczborku z powodu zakwitu nadmiernego sinic.
1: Czyli pogoda, można powiedzieć, że też wpłynęła.
8: Wpływa na to zarówno pogoda, jak i niska mieszalność wody, a także zawartość związków biogennych w samym zbiorniku.
1: Jakie jeszcze tutaj są wyznaczniki tego, czy dana woda jest bezpieczna do kąpieli, czy nie jest?
8: Głównie, jeśli chodzi o kąpieliska, sprawdza się parametry mikrobiologiczne pod kątem zanieczyszczeń kałowych, czyli Escherichia coli i enterokoki, a także wizualna ocena takiej wody czy takiego zbiornika właśnie, czy nie ma tam kożuchu, piany nadmiernej, czy barwa wody nie jest zmieniona, czy nie pływają tam różnego rodzaju substancje smoliste. No, także taka ocena wizualna.
1: I ile tych kąpielisk w województwie opolskim państwo akurat oceniają?
8: W tym sezonie mamy zgłoszonych 14 kąpielisk, natomiast otwartych na razie jest 5, no w tym Kluczbork obecnie z zakazem kąpieli. Teraz na weekend otworzy się pozostałe 9 kąpielisk. Ostatnie będzie Jezioro Srebrne w Januszkowicach, które otworzy się 1 lipca.
1: I te badania są prowadzone na bieżąco?
8: Najpierw próbka pobierana jest z urzędu, czyli pobierają przed otwarciem kąpieliska inspekcja sanitarna, żeby sprawdzić, czy w ogóle takie kąpielisko można dopuścić do kąpieli. Natomiast później obowiązki przejmuje organizator kąpieliska i wtedy w trakcie sezonu kąpielowego musi przynajmniej 3 próbki z takiego kąpieliska pobrać. Czas między poborem danej próbki nie może być dłuższy niż 30 dni.
1: Podejrzewam, że no niewiele osób wchodzi codziennie na stronę Sanepidu, żeby sprawdzić, czy te wyniki są odpowiednie. No ale to na miejscu poinformuje nas o tym ratownik, tak?
8: Na miejscu każde kąpielisko zgłoszone musi mieć taką tablicę informacyjną, na której jest aktualny komunikat o tym, czy można się kąpać w kąpielisku, czy nie. Świadczy też flaga wywieszona na kąpielisku, czy mamy białą, czyli można się kąpać, czy mamy czerwoną, czyli jest zakaz kąpieli w danym dniu. Natomiast bieżące informacje mogą państwo uzyskać również z serwisu kąpieliskowego prowadzonego przez Główny Inspektorat Sanitarny. Tam dane wprowadzane są codziennie zarówno przez organizatorów kąpielisk, jak i przez inspekcję sanitarną.
1: A jeżeli gdzieś wystąpią nieprawidłowości, to czy jest szansa, że na drugi dzień tam kąpielisko zostanie uruchomione, czy trzeba jednak raczej poczekać kilka dni, aż ta sytuacja się poprawi?
8: Zależy, o jakich nieprawidłowościach mówimy, tak? Jeżeli mówimy o faktycznie zakwicie sinic, no to nie jesteśmy w stanie przewidzieć ani kiedy się ono pojawi, ani jak długo będzie trwało, ani kiedy popłynie sobie w inną stronę, albo po prostu sinice obumrą i opadną na dno. Natomiast jeżeli mówimy o krótkotrwałych zanieczyszczeniach mikrobiologicznych, no to też w zależności od tego, jak wysokie jest to skażenie i jakie działania jest w stanie podjąć organizator, to ciężko jest powiedzieć, tak? Czy jest szansa, czy na drugi dzień ono będzie włączone, czy nie.
1: Czyli jeżeli komunikat jest, że kąpielisko jest zamknięte, to raczej szukamy innego miejsca.

0: To jest program Tydzień w Opolu, przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o akwaparku, który powstanie w Opolu.
1: Czekamy na to od lat.
0: Zakład komunalny w Opolu ogłosił przetarg na budowę akwaparku. Ma on powstać przy ulicy Oleskiej 51, czyli w miejscu starego stadionu Odry Opole.
2: Patryk Stasiak, prezes zarządu zakładu komunalnego w Opolu.
0: Zakład komunalny ogłosił przetarg na budowę akwaparku. Zanim ten akwapark powstanie, no to trzeba będzie niestety wzburzyć stary stadion przy Oleskiej 51. Czy to są firma, która tutaj jest zapraszana do prac, będzie odpowiedzialna za obydwie te prace, czy to będą dwie osobne rzeczy?
2: Oczywiście będziemy chcieli to zrealizować jednym podmiotem. Jest to jak najbardziej racjonalne, dlatego by funkcjonowała zasada, jak se pościelisz, tak się wyśpisz, tak? Żeby potem nie doszło do konfliktu, że ktoś źle wyburzył, to ktoś nie może dobrze wybudować. Więc tutaj na pewno chcemy tego uniknąć. Myślę, że to firma, która będzie głównym wykonawcą, zastosuje jakąś metodę podwykonawczą, weźmie jakiegoś podwykonawcę, który sobie z tym starym stadionem poradzi, bo po prostu, tak jak pan powiedział, no musi być najpierw wyburzony, jest to po prostu element całego procesu powstania nowego akwaparku, by mógł w ogóle powstać nowy akwapark.
0: Ale Odra Opole nowy stadion ma już do dyspozycji, świetnie sobie na nim radzi, więc kwestia tutaj budowy akwaparku, no to już bliżej niż dalej, tak? A ten akwapark jak będzie wyglądać?
2: No generalnie będzie to obiekt, można śmiało powiedzieć, jeden z większych w Polsce, jeden z największych nawet, bo łączna powierzchnia lustra wody to jest prawie 3700 metrów kwadratowych, przepraszam, 3200 metrów kwadratowych. No jest tam zaplanowanych 6 zjeżdżalni zewnętrznych, 3 zjeżdżalnie wewnętrzne, 6 saun wewnętrznych, 2 sauny zewnętrzne. Powierzchnia zabudowy całego obiektu to jest ponad 7800 metrów, wysoki obiekt prawie 12 metrów, kubatura ponad 80 tysięcy metrów sześciennych, maksymalna długość budynku po jednym boku to 140 metrów ponad, więc no mówimy tutaj o naprawdę dużym obiekcie. Same zbiorniki na wodę deszczową będą mieściły ponad 800 metrów sześciennych, więc to dwukrotnie więcej jak na stadionie. Na pewno obiekt znacznie większy, większego rozmachu, większego rozmiaru. No, duże wyzwanie.
0: Tych akwaparków w Polsce większych od tego opolskiego jest, można policzyć na jednej ręce.
2: Tak, tak. Z tego, co się orientuję, to w tej chwili Santango, Wrocław. No to jest porównywalne z fabryką wody w Szczecinie, tak? Jest taki duży akwapark jeszcze w Łodzi, Fala, chociaż tutaj nie sprawdzałem, ile miał metrów powierzchni lustra wody, bo to możemy na różnojaki sposób sobie porównywać te akwaparki, albo kubaturą obiektu, albo lustrem wody, ilością zjeżdżalni. No, każdy jest inny, każdy ma swoje takie zalety, walory. Są jeszcze oczywiście takie obiekty jak termy Bania, tak? I te inne termy w Polsce. One są większe, to na pewno. No niemniej jednak będzie to na pewno jeden z największych obiektów w Polsce.
0: Czy będzie więcej tych takich atrakcji dla najmłodszych? Czy może będzie przeważało spa dla dorosłych użytkowników?
2: Chcemy wybudować obiekt, który, jakby to się śmiejemy, to jest od 1 do 101 lat, tak? Czyli po prostu dla każdego. Każdy ma znaleźć coś dla siebie na tym obiekcie, ma czuć się dobrze, ma mieć jakieś atrakcje, które są dla niego dedykowane, których będzie się czuł dobrze, czyli z jednej strony musimy zagwarantować maluszką miejsca, więc odpowiedni brodzik, taki basen typu wet bubble z taką miękką, nadmuchiwaną winylową kopułą, tam jest zainstalowany takiej konstrukcji wsporczej wykonanej ze stali nierdzewnej, na górze kopuły umieszczona będzie taka fontanna w kształcie grzyba, niecka basenu dziecięcego wraz z zabawkami wodnymi, zamek jakiś wodny, no, jest tam po prostu dużo takich atrakcji dla dzieci zaplanowanych, no bo ich wiemy, że brakuje w Opolu.
0: Często zdarza mi się jeździć do akwaparku we Wrocławiu. Tam są też na przykład takie atrakcje jak fala wodna.
2: Tak, tutaj też mamy zaplanowany właśnie taki basen z sztuczną falą, tak, które generują maszyny i urządzenia takie odpowiednie. Zaplanowane są też zjeżdżalnie, które wiemy, że cieszą się dużą popularnością. Tutaj akurat jest 6 tych zewnętrznych, 3 wewnętrzne.

0: no, będzie wybór, będzie bardzo szybka zjeżdżalnia, tam z tego co pamiętam ponad 60 km na godzinę będzie można osiągnąć, więc oczywiście tam będą odpowiednie granice wzrostu, granice wiekowe, które będą dopuszczać eksploatację tych urządzeń przez młodzież, bo to już bardziej dedykowane dla młodzieży, no i dla osób starszych relaks, czyli zarówno ten basen solankowy, różnego rodzaju jacuzzi, jak i strefa saun, 6 wewnętrznych, 2 zewnętrzne, chociaż tam planujemy może coś jeszcze powiększyć. No generalnie, a też basen do schładzania się po saunie zewnętrzny, też fajna rzecz, której nie ma tutaj w okolicy, więc naprawdę staramy się stworzyć obiekt, który takie było założenie zresztą projektantów, który będzie po prostu dla osób w szerokim przedziale wiekowym.
1: Jeszcze wrócę do akwaparku we Wrocławiu, bo tam jedną z największych atrakcji na dzień dobry jest szukanie miejsca parkingowego. Jak tutaj z tym będzie?
0: No przede wszystkim położenie jest podobne, bo i tamten jest powiedzmy prawie w centrum miasta, tutaj podobnie też blisko centrum. My zaplanowane tutaj jest w projekcie 206 miejsc parkingowych zewnętrznych, 71 pod ziemią jeszcze, czyli 300. Żeby sobie to tak szybko wyobrazić, to jest mniej więcej parking CWK. Jeżeli założymy, że przyjadą 2 osoby w każdym aucie, to praktycznie wszyscy mogą przyjechać samochodami. Już mamy 600 osób na obiekcie. Maksymalna pojemność obiektu, jeżeli otwarty jest basen letni, ten zewnętrzny, jak i wewnętrzny, to jest 2000. Po prostu więcej nie da rady, nie pomieści. No wiadomo, część przyjedzie, część przyjdzie na piechotę, bo są blisko Habre, to jest blisko ZWM. Część przyjedzie komunikacją miejską, na co liczymy, bo przecież jest tutaj przystanek blisko zaplanowany. Funkcjonuje, tak? Także tutaj się niewiele zmieni. Część przyjdzie na rowerze, bo to też w okresie letnim, to przecież fajna pogoda, to się jeździ rowerami, więc myślę, że tutaj bez problemu pomyślano na etapie projektu o tym, by dostać się do tego akwaparku komfortowo.
1: A ten basen zewnętrzny będzie czynny tylko latem, czy planujecie go też podgrzewać na zimę?
0: Generalnie baseny zewnętrzne będą czynne tylko w okresie letnim. Będzie basen wypływowy i nie wiem do końca, ale jest szansa, żeby on funkcjonował również w okresie zimowym, podobnie jak ten basen schładzający w saunach. Oczywiście no to będzie się wiązało z odpowiednim podgrzaniem tej wody w tej konkretnej niece.
1: Jakie warunki muszą spełnić firmy, które się zgłaszają do przetargu?
0: No i tych warunków jest sporo, tutaj nie chciałbym po kolei literalnie ich wymieniać, ale generalnie pisząc warunki udziału w postępowaniu, no to zwracaliśmy uwagę na to, by to były firmy, które mają doświadczenie w realizacji tego typu obiektów. Może niekoniecznie to musi być 3000 metrów kwadratowych lustra wody, może być mniej. Tam są konkretne wartości wpisane, ale muszą to na pewno być firmy, które jakieś doświadczenie, styczność z budową tego typu obiektów miały. Muszą mieć również na pokładzie specjalistów, kierowników z doświadczeniem na etapie budowy, na budowach w takich obiektów, czyli basenów zewnętrznych, wewnętrznych, akwaparków. Muszą też posiadać odpowiednią taką siłę kapitału, czyli po prostu posiadać możliwość zaciągnięcia zobowiązań w instytucjach finansujących w razie potrzeby na określoną kwotę. No generalnie duże, mocne podmioty. To raczej staramy się unikać, by budowała to jakaś mała firma, bo jest to duże przedsięwzięcie i no, mówiąc szczerze, tylko mocny gracz może udźwignąć tego typu zadanie.
1: To kiedy ten akwapark powstanie?
0: To jest dobre pytanie, na które tak szybko odpowiedzi nie da się udzielić, choćby z tego powodu, bo jesteśmy w fazie ogłoszenia 2 postępowań. Postępowania na inżyniera kontraktu, czyli taką firmę, która w naszym imieniu będzie nadzorować i pilnować tego, co się dzieje na budowie, oraz po prostu samego generalnego wykonawcy. Tutaj też to postępowanie jest już ogłoszone. Tak hipotetycznie, teoretycznie oba powinny się zakończyć na wakacjach. No ale życie pisze scenariusze, my je już po trosze znamy. Wiemy, że to szczególnie w przypadku postępowania na generalnego wykonawcę może potrwać znacznie dłużej. I jakby mi pan tutaj konkretnie chciał wypytać, to ile to będzie trwało, ja nie jestem w stanie, bo bardzo wiele rzeczy nie zależy od nas. Tutaj ta struktura pytań, my będziemy chcieli odpowiadać na pytania, bo pytania są, dobre pytania są wartością dodaną dla zamawiającego, gdyż potrafią czasem wykonawcy zwrócić uwagę na coś, czego my nie widzimy, tak? Czyli to oni analizują sobie teraz projekt i zaczynają zadawać pytania. I my po kanwie tych pytań udzielamy odpowiedzi. Te odpowiedzi powodują, że dochodzi do przesunięcia terminu otwarcia, bo oni muszą się, czasem te odpowiedzi modyfikują, zapisy umowy modyfikują, zapisy OPZ-u, SWZ-u, no różnie. To po prostu jest to proces dynamiczny. Generalnie jak nam się uda wyłonić generalnego wykonawcę i podpisać umowę, to zgodnie z przedłożoną dokumentacją przetargową generalny wykonawca będzie miał na to 2,5 roku.
1: Projekt już jest gotowy, tak?
0: Tak, no projekt Zadbało Miasto, on został nam przekazany, także tu jakby my nie dokonujemy jakichś zmian, czy też, no mamy projekt gotowy, nie musimy nic robić, tak? On jest po prostu do realizacji. Znaczy ja nie mówię, że finalny kształt będzie w 100% identyczny, bo czasami jak to jest żywy organizm i czasem dzieją się rzeczy, które nam naprawdę jest ciężko przewidzieć i widzi to albo my, albo generalny wykonawca, albo nadzór inwestorski widzi coś, co należy zmienić, albo zmieniają się przepisy prawa. Tak też może być, że podczas budowy coś się zmieni i my musimy to uwzględnić. Zresztą, co tu dużo szukać, zanim ogłosiliśmy przetarg na wykonawcę robót budowlanych, część stadionu została przeprojektowana, gdyż parking podziemny został dostosowany do tak zwanego MDS-u, czyli miejsca doraźnego schronienia. Mówiąc krótko, w przypadku jakiegoś zagrożenia będzie mógł służyć jako schron dla ludności.
1: No to też ciekawostka. Te zmiany zostały wprowadzone jakoś tak niedawno, tak?
0: Tak, dosłownie. To jest na dniach, tak? To są ostatnie tygodnie. To tam naprawdę pod wielkim pressingiem czasowym projektanci tego obiektu dokonywali tych, doprojektowywali, zmieniali, dostosowywali ten obiekt, bo te zapisy w ogóle ustawy powstają na bieżąco. To są bardzo świeże przepisy. My chcemy z tego skorzystać, dlatego że no żal nie wykorzystać potencjału, jaki drzemie w tym obiekcie, że on może służyć jako miejsce schronienia, bo generalnie w miastach brakuje tego typu miejsc, więc chcemy już wszystko, co jest nowo budowane przez zakład z tego typu rzeczy, jak choćby takich dużych, jak ten akwapark, by było już dostosowane, by dawało taką możliwość, więc tutaj żeśmy poszli w tą stronę, by to doprojektować, przeprojektować i już na tej nowej dokumentacji ogłosić postępowanie, ale to tylko pokazuje, że no coś się jednak zmieniło, tak? Czyli ten pierwotny projekt już został jakby zmieniony pod potrzeby właśnie tego typu przepisów. No i po części możemy próbować, bo to jeszcze nie jest informacja, nie ma oficjalnej informacji, ale liczymy na to po prostu, że gdzieś tam może jakieś przepisy się pojawią, które spowodują, że będzie można uzyskać dofinansowanie, choćby do tego fragmentu, prawda? Więc my wydzieliliśmy sobie w całym projekcie też ten fragment, gdzie będziemy próbować pozyskać na to dofinansowanie, bo skoro coś dostosowujemy, modyfikujemy, to nas kosztuje oczywiście, musieliśmy zmienić projekt, ale tworzymy takie miejsce, to jeżeli ustawa o obronności i ochronie ludności, tak, będzie zawierała jakieś programy w związku z tym dofinansowujące, no to będziemy się starali pozyskać to dofinansowanie, ale to musieliśmy najpierw ten projekt jednak właśnie dostosować do tego miejsca doraźnego schronienia.
1: A to do tej pory własnym sumptem wszystko, bez żadnych unijnych dofinansowań, bez żadnych środków zewnętrznych?
0: Własnym, to znaczy tak naprawdę konstrukcja finansowa akwaparku, ona ostatecznie się zmaterializuje, gdy poznamy kwotę, bo tak naprawdę no, my na razie nie wiemy, ile on będzie kosztował. Tak wszystko wyniknie w momencie, kiedy uruchomimy system w dniu otwarcia ofert i zobaczymy, jaka jest kwota. Wówczas będziemy finalizować rozmowy z bankami i starać się o pozyskanie kapitału. Oczywiście pomoc w spłacie będzie świadczyło miasto, nasz właściciel, bo właścicielem spółki przecież zakład komunalny jest miasto Opole i wspólnie będziemy, że tak powiem, spłacać ten kapitał.
1: Mówił Patryk Stasiak, prezes zakładu komunalnego w Opolu. Pod koniec zeszłego roku miasto przekazało, że budowa akwaparku ruszy w tym roku. To jednak zależy od tego, jaki przebieg będzie mieć trwający właśnie przetarg.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
1: To jest program Tydzień w Opolu, przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o tegorocznym semestrze Legii Akademickiej w województwie opolskim.
2: Edukacja w Opolu.
1: Studenci Uniwersytetu Opolskiego zakończyli teoretyczne szkolenie podoficerskie w ramach szkoły Legii Akademickiej. Właśnie odebrali zaświadczenia, które uprawnią ich do szkoleń praktycznych.
3: Oficer prasowy Ośrodka Zamiejscowego w Opolu, Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, major Tomasz Golec.
1: Mamy zakończenie tegorocznej Legii Akademickiej. Tutaj są rzeczy przygotowane nie tylko dla studentów, ale widzę również korzystają z tego trochę młodsi uczniowie.
3: Tak, ponieważ jest to tak zwana strefa wojskowa tutaj na kampusie Uniwersytetu Opolskiego. O 13.30 rozpoczniemy uroczystość oficjalną rozdania zaświadczeń o ukończeniu części teoretycznej modułu podoficerskiego Legii Akademickiej. Legii Akademickiej, czyli tego programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów i absolwentów uczelni cywilnych. Zatem studenci na studiach cywilnych mogą zostać żołnierzami, mogą zostać podoficerami, mogą zostać nawet oficerami Wojska Polskiego, nie idąc na uczelnię wojskową. To jest bardzo ciekawe w tym programie właśnie Legia Akademicka. W tej chwili jesteśmy w strefie tak zwanej wojskowej na kampusie uniwersytetu, czyli jest to strefa, gdzie trwa promocja ochotniczych rodzajów służby wojskowej. Mamy tutaj stoiska kilku jednostek wojskowych z naszego województwa, czyli 10. Opolskiej Brygady Logistycznej, 1. Brzeskiego Pułku Saperów, 17. Opolskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz administracji wojskowej, czyli tych, którzy rekrutują, prowadzą nabór do Wojska Polskiego, Wojskowego Centrum Rekrutacji w Opolu. Oprócz tego jest strzelnica laserowa. Strzelnicę swoją ma również tutaj 10. Opolska Brygada Logistyczna, a także ośrodek zamiejscowy w Opolu, Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, wystawił ćwiczebny punkt rekrutacyjny, czyli punkt taki wstęp do samoobrony, wstęp nauki, walki wręcz. I bardzo chętnie jest odwiedzany ten punkt właśnie przez uczniów, a przede wszystkim już od godziny ćwiczą tutaj z nami uczniowie klas wojskowych, konkretnie oddziału przygotowania wojskowego z Opola, zespołu szkół budowlanych z ulicy Hallera.
1: Czy takie zajęcia jak tutaj są w programie nauczania tych uczniów w szkole?
3: Elementy tych zajęć tak, natomiast tutaj z wielką ciekawością uczniowie przyszli i poznają tajniki akurat tej starej, tradycyjnej japońskiej sztuki walki, jaką jest jiu-jitsu. Dodajmy, z jiu-jitsu powstały takie sporty walki, sztuki walki, jak współcześnie znane bardzo dobrze aikido i judo.
1: A jeśli chodzi o studentów, bo jednak jesteśmy na kampusie Uniwersytetu Opolskiego, studenci niezwiązani z Legią Akademicką są zainteresowani tymi stanowiskami?
3: Tak, tutaj również, ponieważ samych tych studentów jest około 30, którzy kończą teraz część teoretyczną, natomiast ludzi tu się przewija bardzo wiele, uczestniczy, przychodzi, zerka na punkt, nawet pyta o różne techniki sztuki walki, też przychodzą na strzelnicę i oglądają sprzęt, bo każda z tych jednostek wojskowych, czyli 10. Opolska Brygada Logistyczna, pokazuje właśnie sprzęt, jaki mają logistycy. O tym sprzęcie opowiadają żołnierze, którzy w brygadzie służą, czyli sprzęt związany bardziej z przeładunkiem, transportem. Natomiast saperzy z brzegu pokazują ten sprzęt inżynieryjny, saperski, opowiadają właśnie o tego rodzaju służbie, czyli jest inna specyfika niż u logistyków. Jeszcze inaczej jest u żołnierzy z 17. Opolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, czyli żołnierzy, którzy prowadzą nabór do terytorialnej służby wojskowej, do WOT-u. I tam z kolei specyfiką jest lekka piechota, ponieważ tu jest batalion lekkiej piechoty i sprzęt też jest sprzętem lekkiej piechoty, czyli na przykład motocykle terenowe, kłady, bardzo dobry sprzęt strzelecki i ci żołnierze o tym mówią, można sprzęt wziąć do ręki, można usiąść na kładzie, dopytać specjalistów od tego sprzętu, jak się go obsługuje, jak się z tym sprzętem służy. No i tak samo żołnierzy z Wojskowego Centrum Rekrutacji. To są specjaliści już od tego, jak do wojska wstąpić, jakie warunki trzeba spełnić, jakie kryteria trzeba spełnić, jaka jest procedura, ścieżka naboru do Wojska Polskiego, jakie są możliwości i rodzaje służby wojskowej. Zatem dzisiaj to wojsko mamy tutaj na Uniwersytecie w Pigułce, a to wszystko właśnie z okazji tego, że kilkudziesięciu studentów zdecydowało się na to, żeby przystąpić do modułu podoficerskiego Legii Akademickiej. Dodajmy, Uniwersytet Opolski jest jedyną uczelnią, która w tym roku przystąpiła do programu Legii Akademickiej spośród uczelni województwa opolskiego. I Uniwersytet bardzo prężnie działa od wielu lat właśnie i współpracuje z wojskiem w zakresie Legii Akademickiej. Prowadzi też o tyle nowatorski program w skali kraju, że od już piąta edycja teraz trwa, jest taki kurs samoobrony wojskowej, czy też wstępu do samoobrony właśnie na sali Uniwersytetu Opolskiego Gimnastycznej przy placu Staszica 1. W każdy wtorek, czwartek studenci, nie tylko ci z Legii Akademickiej, ale wszyscy studenci i nie tylko z Uniwersytetu, ale jest to program otwarty, formuła jest otwarta. Każdy student może przyjść i jako promocja Legii Akademickiej skorzystać z zajęć, z nauki samoobrony całkiem darmowo. Żołnierze prowadzą i ten program też cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. W tym roku akademickim przewinęło się, uczestniczyło około 60 studentów. Odbyło się 40 zajęć od października do czerwca. Są to zajęcia półtora godzinne i dzisiaj część z tych studentów, którzy byli najbardziej zaangażowani w te zajęcia, też otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie w kursie samoobrony.
1: A ile razy trzeba przyjść na taki kurs samoobrony, żeby posiąść całą potrzebną wiedzę?
3: No całą potrzebną wiedzę to wiadomo są lata. Zresztą to zależy też jak to przyjdzie przygotowany, bo przychodzą do nas na przykład studenci, którzy ćwiczyli taekwondo, karate, judo. Oni też już mają pewne nawyki i ich jest łatwiej nauczyć, bo wiedzą co to są sztuki i sporty walki. Też z siamskiego, tajskiego boksu, muay thai też przychodzą studenci, więc im jest o wiele łatwiej. Oni już możemy pokazywać im szczegóły jiu-jitsu, japońskiego jiu-jitsu. Natomiast ci, którzy przychodzą na początku i dopiero zaczynają, no to żeby tak widzieć, że oni się lepiej w tej sztuce walki, czy nawet w sztuce upadania bezpiecznego czuć, to przynajmniej te 10 zajęć, żeby oni zaczęli wiedzieć o co w tym chodzi, zaczęli czerpać z tego większą przyjemność i przede wszystkim, żeby ćwiczyli bezpiecznie, bo to przede wszystkim widać po padach i przewrotach. My to nazywamy tak roboczo dla siebie sztuką miękkiego czy bezpiecznego upadania. I dodajmy, to upadanie jest o tyle ważne, że to się może przydarzyć każdemu. Na przykład, gdy będzie ślisko na chodniku, gdy ktoś nas popchnie, przewrócimy się, stracimy panowanie. Warto umieć bezpiecznie upaść i tego też tutaj nauczamy. To jest jedna z podstaw. I widzimy, że po około 10 zajęciach te osoby, które na początku bardzo nieporadnie upadały, niebezpiecznie, upadając na ręce, czyli stwarzając możliwość złamania sobie ręki czy wywichnięcia stawu nadgarstkowego, łokciowego, barkowego. Po około 10 zajęciach widzimy, że oni bezpiecznie się wzajemnie przewracają i nie drżymy już o nich i oni też się pewnie czują na macie, czy nawet tak jak tutaj na kampusie jesteśmy na trawie.
1: Czyli dużo korzyści takich, można powiedzieć, zdrowotnych, fizycznych i tak dalej. A jakie warunki musi spełnić student, żeby do tej Legii Akademickiej przystąpić?
3: Student musi już być po przysiędze wojskowej, czyli to nie jest tak jak było kiedyś, że był tak zwany moduł podstawowy i już na studiach mógł student iść i do wojska, wstąpić do wojska i złożyć przysięgę wojskową. Nie, żeby przystąpić do Legii Akademickiej na dowolnie wybranej uczelni w kraju, która prowadzi ten program, student musi już być po przysiędze wojskowej, musi mieć złożoną przysięgę wojskową i to jest ten podstawowy warunek. Musi być też studentem i wtedy odbywa się 15 godzin zajęć teoretycznych, włącznie z egzaminem, czyli teoria przede wszystkim o tym, jak być dowódcą, ponieważ ci studenci mają za sobą już przeszkolenie podstawowe, po którym złożyli kiedyś przysięgę wojskową. Teraz starają się zostać kapralami, podoficerami Wojska Polskiego, czyli mają być tymi niższymi dowódcami, czyli mają wiedzieć wszystko o takim podstawowym dowodzeniu i tego przede wszystkim dotyczą te zajęcia na uczelni. To jest teoria. A później, latem, konkretnie w lipcu, idą już do jednostki wojskowej i tam mają bardzo intensywne szkolenie praktyczne, czyli ćwiczenia wojskowe. I na początku sierpnia, jeżeli przejdą całe szkolenie, zdadzą egzamin na podoficera, zostaną mianowani na kaprala Wojska Polskiego.
1: Czyli taka przygoda z Legią Akademicką to może być jeden rok?
3: Może być jeden rok, jeżeli ktoś na początku roku na przykład zgłosi się do dobrowolnej zasadniczej, wstąpi do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej albo na szkolenie podstawowe w terytorialnej służbie wojskowej, czyli w Wojskach Obrony Terytorialnej, to może złożyć wniosek na przykład w marcu czy w kwietniu na uczelni, przystąpić do Legii Akademickiej na uczelni i w tym samym roku jeszcze pójść na ćwiczenia wojskowe latem i zostać kapralem. A w kolejnym roku, jeżeli będzie bardzo dobrym żołnierzem i będzie się starał, na przykład będzie w Wojskach Obrony Terytorialnej albo w jakiejś innym rodzaju służby wojskowej, w kolejnym roku też jako student czy też nawet absolwent może przystąpić do modułu oficerskiego. Zwykle dokumenty składa się w dowolnie wybranym wojskowym centrum rekrutacji do 31 stycznia. Najlepiej złożyć prędzej te dokumenty. Jeżeli ktoś ma już stopień podoficerski, na przykład kaprala, może zgłosić się właśnie na ten moduł oficerski. Tam już jest tryb konkursowy i jest około 250 miejsc w skali kraju. I w tym trybie konkursowym osoby są, ci podoficerowie są wybierani właśnie do udziału w module oficerskim Legii Akademickiej i też tacy w województwie opolskim są.
1: A która z jednostek w naszym województwie cieszy się największym zainteresowaniem?
3: Przede wszystkim jest to 10 Opolska, znaczy trzy jednostki, te właśnie, które tutaj u nas są, czyli 10 Opolska Brygada Logistyczna, z tym, że tam przede wszystkim są najbardziej pożądane te osoby, ci żołnierze, którzy mają kategorię prawa jazdy C, C plus E, te typowo logistyczne, obsługa wózków widłowych, sprzętu przeładunkowego, czyli też pewne doświadczenie. Z kolei też bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się pierwszy Brzeski Pułk Saperów. Tam są właśnie te specjalności bardziej saperskie i inżynieryjne, ale nie tylko. I 17 Opolska Brygada Obrony Terytorialnej, czyli tu są bardziej te stanowiska związane z lekką piechotą, ale nie tylko, bo to są i radiotelefoniści, i strzelcy wyborowi, i medycy. W wojsku naprawdę jest specjalności wojskowych bardzo wiele i każdy dla siebie znajdzie miejsce. No, wymagana jest chęć, zaangażowanie i chęć stałego rozwoju.
1: Mówił major Tomasz Golec z Wojskowego Centrum Rekrutacji. A czego w ostatnich miesiącach nauczyli się uczestnicy Legii Akademickiej?
4: Dzień dobry, nazywam się Natalia i jestem studentką psychologii.
1: Czego nauczyłaś się na tym szkoleniu?
4: Głównie nauczyłam się, jak postępować w sytuacji zagrożenia. No wiadomo, pierwsze co robisz, to bierzesz nogi za pas, ale w przypadku, kiedy już dochodzi do tego starcia, że tak to ujmę wręcz, znam takie przynajmniej podstawy, żeby móc się obronić, wyrwać oprawcy, co uważam, że jest bardzo istotne, szczególnie jeżeli człowiek czasami musi wyjść w nocy na miasto, czy chociażby, nie wiem, idzie pobiegać.
1: A było coś zaskakującego?
4: Myślę, że to tylko wszystko tak łatwo wygląda, a kiedy już sam próbujesz to zrobić, no nie jest to już takie łatwe. Zaskoczyło mnie to, jak dużo pracy trzeba włożyć, żeby te techniki poznać, bo je trzeba zrozumieć, a nie tylko się ich nauczyć. Mam nadzieję, że w przyszłości nie będę miała żadnych takich sytuacji, w których będę musiała ich użyć, ale uważam, że to było bardzo imponujące doświadczenie.
5: Dzień dobry, nazywam się Igor Walczyłok, jestem studentem pierwszego roku lekarskiego na Uniwersytecie Opolskim.
1: I co ci to szkolenie Legii Akademickiej dało? Czego się nowego dowiedziałeś?
5: Przede wszystkim szkolenie Legii Akademickiej tutaj składa się z cyklu wykładów teoretycznych i znakomicie przygotowuje mnie do odbycia praktycznego szkolenia w wakacje, które przygotuje mnie do pełnienia roli oficera, podoficera rezerwy, a następnie oficera rezerwy.
1: Jakoś też to się przekłada na twoje plany zawodowe?
5: Nie wykluczam tego. Między innymi rozmyślam na przykład pracę w szpitalach wojskowych i dlatego kompetencje wojskowe na pewno mi przydadzą się w tym.
1: Uczestnicy Legii Akademickiej w lipcu rozpoczną 30-dniowe szkolenie wojskowe. Jeżeli pozytywnie ukończą ćwiczenia i egzaminy, uzyskają stopień kaprala.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.

0: Melo Radio. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
2: Ewelina, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Melo Radio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: To jest program Tydzień w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bruchniak. Witam i zachęcam do wysłuchania audycji, bo w niej powiemy o remoncie w Filharmonii Opolskiej.
1: Marzymy, żeby uzyskać taki efekt, który udało się na przykład uzyskać w Cavatina Hall, że nikt nie mówi o tym naszym nagłośnieniu. To znaczy, że widzowie chwalą genialną akustykę sali. Ja to porównuję trochę do systemu wentylacji. Wentylację każdy zauważa, jak jest głośna, jak jest duszno, a jak działa tak jak tutaj sprawnie, to nikt nie mówi o wentylacji i taki jest nasz cel również tutaj.
0: I o konkretnym wsparciu dla sołectw w naszym regionie.
2: Kwota przekazana przez Samorząd Województwa Opolskiego to ponad 2 miliony przy wsparciu gmin minimum 20%, co daje kwotę ogólną ponad 4 miliony złotych.
0: W pierwszej kolejności przeniesiemy się do Filharmonii Opolskiej, w której niebawem rozpoczną się prace remontowe. Mówi wicemarszałek województwa opolskiego Zbigniew Kubalańca.
3: To warto wiedzieć o Opolu.
4: Bardzo obfity sezon i za to dziękuję, bo poza tymi takimi koncertami, które wynikają ze statutu, z tej działalności takiej podstawowej Filharmonii, to bardzo dużo pozyskanych środków zewnętrznych i to pokazuje tę stronę taką menadżerską dyrektora, zastępcy i całego zespołu. Za to dziękuję również pracownikom Filharmonii, bo projekty z Krajowego Planu Odbudowy, które uatrakcyjniały to, co prezentowane było w Filharmonii Opolskiej, projekty z Euroregionu Pradziad, pierwszy festiwal muzyki klasycznej z Państwową Szkołą Muzyczną, bardzo udany, bardzo pożądany. Więc za to bardzo, bardzo dziękuję. Natomiast wszyscy wiemy i wszyscy czekamy na ten na remont, na modernizację Filharmonii Opolskiej, która troszeczkę nam się przedłużyła w czasie, ale lepiej zacząć później niż czegoś nie dokończyć. W międzyczasie wyszła dodatkowa inwestycja w całą kwestię wymiany całej rozdzielni, która doszła i tego, aby te okablowanie mogło udźwignąć ten nowy sprzęt, który zostanie tutaj zainwestowany. Samorząd Województwa Opolskiego dołożył 1,5 miliona złotych do tej inwestycji i myślę, że zamkniemy temat na kolejne dziesiątki lat, jeżeli chodzi o obciążenia elektryczne Filharmonii Opolskiej. Drodzy Państwo, dzisiaj ostatni koncert tutaj, ale jeszcze z tego, co przekazał mi pan dyrektor, 3., 4., 5, wykorzystując to, że sala będzie dostępna, będziemy zapraszali na muzykę filmową do Filharmonii Opolskiej, a od września zarówno w Silezji, jak i w sali Państwowej Szkoły Muzycznej będziemy przenosili działalność Filharmonii Opolskiej, tak żeby w tym okresie do końca roku, bo pewnie gdzieś tyle ten z odbiorami zajmie remont Filharmonii Opolskiej, do końca roku, aby melomani, aby osoby, które chcą korzystać z Filharmonii Opolskiej, miały taką możliwość.
0: Mówił wicemarszałek województwa opolskiego Zbigniew Kubalańca. Modernizacja przełoży się na nowe możliwości organizowania wydarzeń artystycznych o szerokim wachlarzu tematycznym. A teraz o samym remoncie opowie już Łukasz Kaźmierczak, kierownik działu projektów i instalacji z firmy Audio Plus. Celem przedsięwzięcia jest przede wszystkim podniesienie standardu akustycznego i funkcjonalnego obiektu.
1: Zobaczyliśmy jako Audio Plus takie postępowanie przetargowe, w którym zamawiający pisze, że chciałby najnowocześniejszy system dźwiękowy na świecie, najwyższej jakości. Chciałby mieć to wykonane w bardzo wymagającym terminie. No i jeszcze do tego szuka firmy, która już to robiła i nie tylko obiecuje, że potrafi, ale potrafi pochwalić się takimi referencjami. No i stwierdziliśmy, że skoro jest to trudne, wymagające, no to być może jest to właśnie dla nas. Ja jestem akustykiem i zawsze się zastanawiam, na ile ludzi interesują te historie akustyczne, ale pozwolicie Państwo, że tak bardzo krótko opowiem taką historię. Był fizyk na francuskiej Sorbonie, który badał jakieś tam cząstki, nie był związany z dźwiękiem i wymyślił coś, stwierdził, że to będzie genialne do dźwięku. Więc zaczął jeździć po producentach tych systemów głośnikowych, no i próbował sprzedać ten pomysł. To był środek lat 80. No i wszyscy stwierdzili, że to nie ma racji bytu, że to bez sensu i no i podziękowali mu. On stwierdził, że no, rzecz jest na tyle genialna, że chyba w takim razie spróbuje sam założyć firmę, która produkuje takie głośniki. Założył. W 1991 roku zaprezentował światu taki system nagłośnieniowy, który Państwo na pewno widzieliście w postaci takiego dużego grona wygiętego w kształcie banana, który wisi z lewej i prawej strony sceny. To jest jego pomysł. Założył firmę L'Acoustics, taką dosyć nietypową firmę, mocno opartą w świecie nauki właśnie. I przeprowadził taką technologiczną rewolucję w świecie nagłośnienia. Dzisiaj wszystkie firmy na rynku produkują system w oparciu o ten pomysł. Każda jedna firma. No i ten sam człowiek, on się nazywa Christian Heil, w roku chyba 2018 stwierdził, że mam kolejny genialny pomysł. I kolejny raz świat tak na to zareagował niechętnie, że to może i ciekawe, ale to się nie da zrobić, że to trudne, że to się wszystko nie zmieści w zwykłej sali koncertowej. No i my w Audio Plusie stwierdziliśmy, że nie popełnimy tego błędu branży z lat 80. i zainteresujemy się tego od pierwszego dnia. I zrobiliśmy pierwszą taką salę w Domu Kultury Alternatywy na warszawskim Ursynowie, gdzie to była trzecia sala na świecie w oparciu o tą technologię i druga zaprojektowana. Potem zrobiliśmy taką salę Kabatina Hall w Bielsku-Białej, Teatr Wielki w Poznaniu, Kunszt Wodny w Gdańsku, sala koncertowa Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze w podwarszawskich Otrębusach. No i wreszcie trafiliśmy do Opola. Ten system to jest system imersyjny. To znaczy wszystko i nic, ale w takim największym uproszczeniu każda sala na świecie ma system stereofoniczny, czyli głośnik lewy, głośnik prawy, i to jest bardzo dobre rozwiązanie, kiedy słuchacz jest pomiędzy dwoma głośnikami, idealnie po środku albo prawie idealnie po środku. Natomiast w salach koncertowych statystycznie bardzo mało ludzi siedzi po środku. 10-15% widowni mogłaby doświadczyć stereofonii. Więc tak naprawdę w salach koncertowych, chociaż system ma format stereofoniczny, to gra się monofonicznie. Ten system, który tutaj zainstalujemy, rozszerzy w takim bardzo dużym uproszczeniu, rozszerzy tą stereofonię na całą salę. Dźwięk będzie słyszany, dany instrument z tego miejsca, z którego jest na scenie. No i marzymy, żeby uzyskać taki efekt, który udało się na przykład uzyskać w Cavatina Hall, że nikt nie mówi o tym naszym nagłośnieniu. To znaczy, że widzowie chwalą genialną akustykę sali. Ja to porównuję trochę do systemu wentylacji. Wentylację każdy zauważa, jak jest głośna, jak jest duszno, a jak działa tak jak tutaj sprawnie, to nikt nie mówi o wentylacji. I taki jest nasz cel również tutaj, żeby słuchacz zapomniał o tym, że jest tu jakakolwiek technologia. Ten system też wygląda dosyć nietypowo, więc nawet może się nie wszystkim kojarzy z głośnikiem. Więc z jednej strony to jest bardzo wysoka jakość, taka jakość, która dzisiaj jest, to nie będzie najlepiej nagłośniona sala w województwie, to celujemy w to, żeby to była jedna z najlepiej nagłośnionych sal globalnie. I te nasze projekty zostały zauważone na całym świecie. My trochę w szoku. Pojechaliśmy przed na taką konferencję, jedną, drugą, gdzieś do Europy, gdzie stoją w kolejce do nas ludzie, realizatorzy gwiazd światowych, i pytają, jak to się robi w Polsce. My tacy zaskoczeni, że to nas się pytają, no ale okazało się, że tak jest. Ale co ciekawe, ten system to właśnie nie tylko wyjątkowa jakość dźwięku, ale to też łamanie barier w kulturze. Te bariery w kulturze każdy zna, że podjazd dla wózka inwalidzkiego, winda, ale barier w kulturze jest cała masa. Na przykład bariery dla osób z niepełnosprawnością słuchową. I wszyscy kojarzą, że jest coś takiego jak pętla indukcyjna, która daje osobie z aparatem słuchowym jakiś tam zrozumiały sygnał, ale to nie jest sygnał z koncertu w filharmonii, tylko coś słychać. Tutaj chcielibyśmy osiągnąć nie, że coś słychać, chcielibyśmy tych widzów traktować równo i chcielibyśmy dzięki tej nowej technologii zaprosić widza, który dzisiaj jest wykluczony z takich sal koncertowych, który do nich nie chodzi, bo jego ten dźwięk razi, jest nieprzyjemny. Dzisiaj problemy słuchowe to nie są tylko problemy takie, które znamy osób starszych, którym te wysokie częstotliwości trochę nie domagają, trzeba mówić głośniej, spada zrozumiałość mowy, ale czytałem niedawno, że Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że w Polsce niedługo, w ciągu kilku lat 10% młodzieży będzie miało poważny problem ze słuchem, który będzie miał dużo inny charakter niż właśnie u osób starszych. To jest trochę taki niezbadany temat, na ile ta technologia jest w stanie pomóc. My tak na czuja myślimy, że jest w stanie, więc eksperymentujemy w tej kwestii. No i będziemy chcieli zaproponować tu coś więcej niż pętla indukcyjna. Oprócz tego systemu dźwiękowego, systemu imersyjnego, zmodernizujemy system oświetlenia, system elektryczny, system multimediów. To, jak już powiedziałem, nie jest łatwe, nie jest proste, ale robiliśmy to wiele razy i wierzę, że sobie z tym poradzimy.
0: Mówił Łukasz Kazmierczak, kierownik działu projektów i instalacji z firmy Audio Plus. A teraz powiemy o konkretnym wsparciu dla sołectw w naszym regionie. Rozpoczęła się kolejna 3-letnia edycja Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej. W ramach tej edycji w tym roku 345 sołectw otrzyma po 7 tysięcy złotych wsparcia z budżetu samorządu województwa opolskiego. Mówi Monika Jotko, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Wsi i Rolnictwa.
3: Z mikrofonem przez Opolskie.
2: Mamy przyjemność wręczenia umów 68 gminom na realizację 345 zadań. Kwota przekazana przez Samorząd Województwa Opolskiego to ponad 2 miliony przy wsparciu gmin minimum 20%, co daje kwotę ogólną ponad 4 miliony złotych.
0: Mówiła Monika Jotko. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka to przedsięwzięcie Samorządu Województwa, które od lat pomaga sołectwom w realizacji ważnych dla mieszkańców działań. Od drobnych inwestycji po inicjatywy integrujące lokalne społeczności. Mówi wójt gminy Skoroszyce Barbara Dybczak.
5: Jest dofinansowanie dla 4 sołectw. Dla sołectwa Brzeziny, Mroczkowa, Sidzina i Czarnolas. I tutaj sołectwa występują o dofinansowanie do wyposażenia świetlic, placów zabaw i będą też przeznaczone pieniądze na wyposażenie uroczystości plenerowych.
0: Mówiła wójt gminy Skoroszyce Barbara Dybczak. Z kolei Tymoteusz Drepczok, wójt gminy Olszanka, zwraca uwagę na praktyczne wymiary realizowanych działań oraz ich znaczenie dla codziennego funkcjonowania mieszkańców.
6: W tym roku będą realizowane działania mające ułatwić mieszkańcom funkcjonowanie, jeśli chodzi o dostęp do świetlic, czyli będzie skupiało się na remontach i doposażeniu świetlic wiejskich. Będą to zadania realizowane w Czeskiej Wsi, w Michałowie, w Krzyżowicach oraz w Janowie. Myślę, że przyczyni się to do polepszenia warunków bytowych i socjalnych w naszych świetlicach wiejskich.
0: Mówił Tymoteusz Drepczok, wójt gminy Olszanka. Z kolei Marcin Szaleniec, zastępca burmistrza Paczkowa, podkreśla, że środki z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej pozwalają na realizację konkretnych i praktycznych przedsięwzięć w 4 paczkowskich sołectwach.
7: W gminie Paczków są to 4 sołectwa, sołectwo Ścibórz, Wilamowa, Trzeboszowice i Unikowice. W 2 sołectwach jest to zadanie realizowane jako lokalna wypożyczalnia narzędzi i sprzętu, jako wsparcie dla mieszkańców. Kolejny jest to doposażenie placu festonowego w sprzęt do wytwarzania piany i w 3 doposażenie placu festonowego poprzez zakup grilla gazowego.
0: Mówił Marcin Szaleniec, zastępca burmistrza gminy Paczków. Działania realizowane w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej pokazują, jak ważne jest regularne wspieranie małych miejscowości i odpowiadanie na ich codzienne potrzeby. To kolejny krok w stronę wzmacniania lokalnych wspólnot i poprawy jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
0: To jest program Tydzień w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bruśniak. Witam i zachęcam do wysłuchania audycji. A w tej części powiemy o opolskich izbach dziedzictwa wsi.
8: Są to ludzie, którzy chcą dzielić się tym, co ocalili od zapomnienia z innymi. Chcą zachować dla przyszłych pokoleń. Dbają o tożsamość, dbają o dziedzictwo tej naszej ziemi opolskiej.
0: Sprawdzimy także, co jest grane w Filharmonii Opolskiej.
9: Będziemy grać, chociaż może niekoniecznie w naszej sali koncertowej. Za nami zakończenie 74. sezonu artystycznego Filharmonii Opolskiej i piątek o godzinie 19. Ten dzień był dla Państwa okazją, żeby wspólnie z nami ten mijający sezon zakończyć.
0: W pierwszej kolejności powiemy jednak o opolskich izbach dziedzictwa wsi. To wyjątkowe miejsca stworzone z myślą o zachowaniu i ochronie bogatego dziedzictwa kulturowego opolskiej wsi. Podczas 19. Międzynarodowego Forum Muzeów Domowych, wydarzenia, które co roku przyciąga pasjonatów i opiekunów lokalnych zbiorów z całej Polski, do sieci Opolskie Izby Dziedzictwa Wsi przyjęto 30 izb z całego województwa. Mówi Justyna Osiecka-Sułek, dyrektor Departamentu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.
10: Ważne dla mieszkańców Opolskiego.
11: Inaugurujemy sieć Opolskiej Izby Dziedzictwa Wsi. Przyjmujemy 30 izb z województwa opolskiego. Witamy tutaj opiekunów tych izb, pasjonatów, czasami nazywanych też zbieraczami. Oni sami tak o sobie też mówią. Są to ludzie, którzy chcą dzielić się tym, co ocalili od zapomnienia z innymi. Chcą zachować dla przyszłych pokoleń, dbają o tożsamość, dbają o dziedzictwo tej naszej ziemi opolskiej.
0: Mówiła Justyna Osiecka-Sułek, dyrektor Departamentu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. W izbach gromadzone, przechowywane i prezentowane są artefakty, pamiątki oraz przedmioty codziennego użytku, które przez lata kształtowały lokalną tożsamość i historię regionu. To przestrzenie, w których tradycja spotyka się z edukacją, a pamięć o przeszłości staje się inspiracją dla kolejnych pokoleń. Współpraca pomiędzy osobami i podmiotami prowadzącymi izby umożliwia rozwój tych miejsc, wzmacnianie lokalnej tożsamości oraz budowanie wspólnej przestrzeni do wymiany doświadczeń, wiedzy i dobrych praktyk. Podkreśla członek Zarządu Województwa Opolskiego Robert Węgrzyn.
12: Idea, w ramach której rozmawiamy, niesie w sobie coś pięknego, co jest kodem kulturowym nie tylko dla naszego regionu, ale dla wszystkich osób, które te izby tworzą, bo przecież my mamy swoich przodków, ale my też jesteśmy przodkami osób, które będą po nas. To buduje to pewien obraz ciągłości naszych pięknych miejscowości opolskich.
0: Mówił członek Zarządu Województwa Opolskiego Robert Węgrzyn. To ważny krok w budowaniu silnej, rozpoznawalnej i aktywnej wspólnoty miejsc dbających o zachowanie dziedzictwa kulturowego opolskiej wsi. Dzięki współpracy i zaangażowaniu lokalnych społeczności izby stają się nie tylko strażnikami historii, ale również żywymi centrami edukacji i kultury. Mówi Mateusz Stróżek, prezes Stowarzyszenia Odnowy Wsi Gąsiorowice.
13: Ta izba jest nam potrzebna ze względu na to, że pokazuje nasza historia i kultura wsi, jak nasi przodkowie żyli. Bardzo dużo eksponatów nagromadzonych, ale już się nie mieszczymy i trzeba by pomyśleć nad rozwojem tej izby naszej regionalnej, bo wbrew pozorom jednak ludzie mają jeszcze ten sentyment do tych starych rzeczy i nie wiem, co z tym zrobić, a to jest nasza taką, można powiedzieć, przechowywalnia tej historii.
0: Mówił Mateusz Stróżyk, prezes Stowarzyszenia Odnowy Wsi Gąsiorowice. To dzięki zaangażowaniu pasjonatów oraz społeczników dziedzictwo opolskiej wsi pozostaje żywe, inspirując i łącząc kolejne pokolenia, mówi Gabriela Puzik, lider Odnowy Wsi Kadłub.
14: My mało, że mamy izby tradycji, ale to jeszcze prowadzimy warsztaty, bo mamy taki projekt Łączymy Pokolenia i wtedy my, seniorki, przekazujemy to młodzieży. Gdzieś 500 do 600 dzieci mamy rocznie.
0: Mówiła Gabriela Puzik, lider Odnowy Wsi Kadłub. Opolskie Izby Dziedzictwa Wsi odgrywają ważną rolę w ochronie lokalnej historii, tradycji i pamięci o dawnym życiu mieszkańców regionu. Dzięki ich działalności dziedzictwo kulturowe opolszczyzny jest nie tylko zachowywane, ale również popularyzowane wśród kolejnych pokoleń. Kultura regionu to jednak nie tylko pielęgnowanie przeszłości, lecz także tworzenie nowych przestrzeni dla sztuki i edukacji. I doskonałym przykładem takiej działalności jest Filharmonia Opolska, która poprzez koncerty, festiwale i wydarzenia artystyczne wzbogaca współczesne życie kulturalne mieszkańców naszego województwa. A więcej na ten temat opowie Państwu Beata Śliwińska, specjalistka do spraw impresariatu Filharmonii Opolskiej.
10: Co słychać w Opolskiem?
9: Będziemy grać, chociaż może niekoniecznie w naszej sali koncertowej. Za nami zakończenie 74. sezonu artystycznego Filharmonii Opolskiej i piątek o godzinie 19. Ten dzień był dla Państwa okazją, żeby wspólnie z nami ten mijający sezon zakończyć koncertem, w którym wybrzmiał koncert wiolonczelowy Antonina Dworzaka, suita Sen nocy letniej Feliksa Mendelssohna Bartholdy i coś tak radosnego jak koniec sezonu i koniec ważnych dla nas wydarzeń, czyli ucieszne figle de la Sowizdrzała Strausa. Zamknęliśmy sezon na sali koncertowej. Wiemy już, że remont, który się zacznie się z początkiem lipca, ale ponieważ jeszcze będziemy mieli okazję i weekend ostatni czerwca, zapraszamy bardzo serdecznie Państwa na rzecz, która jest owocem pracy, współpracy właściwie, przygranicznej, ponieważ wystąpi Morawia Opole Wind Band, jak to brzmi na naszych plakatach. Natomiast jest to rzeczywiście praca w ramach współpracy przy programie Interreg pod patronatem samorządu województwa opolskiego i przed nami 4 pracowite dni organizacyjnie, ponieważ w czwartek 25 czerwca przyjeżdżają do nas Czesi ze swoją orkiestrą. Będą warsztaty, będą próby, będzie chwila na spacer i w przyszły piątek 26 czerwca o godzinie 9 zapraszam Państwa bardzo serdecznie na pierwszy koncert. Wejściówki już są do pobrania w kasie Filharmonii. Będzie to koncert w piątek pod taktowką Tomasza Kaniewskiego i mówię to nie bez powodu, żeby tą współpracę naszą podkreślić. Projekt też zakłada współpracę muzyczną, owszem, najpierw, ale też taką współpracę językową, żeby te nasze więzy, tą naszą przyjaźń polsko-czeską, o której może tak nie zawsze myślimy, że może to być akurat polsko-czeska przyjaźń, żeby też zacieśnić językowo. Koncert w sali koncertowej, jak już mówiłam, będzie też transmisja w formie streamingu na Facebooku Filharmonii Opolskiej, więc kto nie może być w piątek o 9, będzie mógł tego koncertu posłuchać. I tu jest wymiana po 2 dniach, ponieważ orkiestra Dęta wraca już do Ołomuńca i wyjeżdża do Czech, ale my witamy w sobotę 27 orkiestrę i instrumenty blaszane. Mamy podobny schemat działania, czyli w sobotę nasi muzycy gościnnie ćwiczą na sali koncertowej po to, żeby 28 czerwca w niedzielę o godzinie również 9 móc zagrać dla Państwa koncert kolejny już w ramach polsko-czeskich warsztatów muzycznych. Tym razem będzie to koncert pod taktowką Dawida Szmida i również w formie streamingu na Facebooku Filharmonii Opolskiej. To są takie rzeczy, które są z jednej strony ciekawostką, z drugiej też wiemy, że Państwo sobie bardzo cenią i bardzo, bardzo lubią instrumenty dęte, ponieważ mają siłę. Ta muzyka wybrzmiewa najgłośniej, z największą siłą, mocą, z jaką mogą zabrzmieć instrumenty. I tak kończymy czerwiec, ale przed nami będzie jeszcze jedna dosłownie ostatnia szansa, żeby posłuchać koncertów w sali koncertowej Filharmonii Opolskiej i to będzie weekend 4-5 lipca, sobota, niedziela. Wracamy, puentując już sezon, troszkę też wakacyjnie, muzyką filmową. Wiemy, że gale walentynkowe Państwo uwielbiali. Bilety wyprzedały się dużo wcześniej i sale do ostatniego miejsca. Dlatego też w formie takiego ukłonu w Państwa stronę i podziękowaniu za to, że są Państwo z nami, wracamy do muzyki filmowej. Koncerty zatytułowaliśmy Wielki Finał przed Wielką Zmianą, ponieważ będzie to bardzo znacząca dla nas zmiana muzyczna, jeśli chodzi o nagłośnienie i oświetlenie. W duet, który podbił Państwa serca i myślę, że również ucieszył bardzo duszę, Becky Sangolo i Ringo Todorowicz, dwójka wokalistów, którzy się na scenie dopełniają znakomicie. Repertuar muzyczny z małą niespodzianką, ponieważ w tym filmowym repertuarze walentynkowym będą też utwory z muzyki filmowej, którą prezentowaliśmy 6 czerwca na Zamku Mosznej, czyli nutka Disneya dla Państwa również. Kto nie mógł być, zapraszam. Kto z Państwa był, a chce zaprosić znajomych, żeby w tym muzycznym, filmowym święcie z nami uczestniczyć. Również zapraszam. 4 lipca, sobota, godzina 15 i godzina 19. Dwa koncerty. W niedzielę 5 lipca koncert o godzinie 18. I to będzie rzeczywiście ostatni moment, żeby w sali koncertowej być takiej, jaką znamy do tej pory. Po modernizacji nagłośnienia będą to doznania zupełnie odmienne, bardziej pełne. Jesteśmy po konferencji prasowej, na której przedstawiciel firmy bardzo ładnie, bardzo obrazowo to wyjaśnił, ponieważ rzeczywiście będzie różnica w dźwięku, który zabrzmi, w dźwięku, który będzie przez nas odbierany, ale to też będzie modernizacja, która pozwoli uczestniczyć w naszych koncertach także osobom, które mają dysfunkcję narządu słuchu. Czyli nie patrzymy tylko na osoby niepełnosprawne, tak jak rozumiemy do tej pory, głównie jeżeli chodzi o narząd ruchu. Natomiast przecież muzyka też jest odbierana różnie i też wielu z nas ma trudności i nie mówimy tak do końca i tylko o osobach starszych. Także zapraszamy Państwa 4-5 lipca do naszej sali koncertowej na absolutnie ostatnie koncerty. Potem do działania będzie działała w Filharmonii firma, którą mogę powiedzieć takie referencje też mają i która już modernizowała nagłośnienie i oświetlenie na przykład w Teatrze Groteska w Krakowie, w Teatrze Imka czy Teatrze Roma w Warszawie, w Teatrze Wielkim i Operze Narodowej, ale w Filharmonii w Lublinie, w Muzeum POLIN czy w Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście. Także firma z doświadczeniem, ze znajomością tego, tych prac, których się podejmie, więc też już czekamy na finał prac, może zanim się one zaczęły, ale brzmi to bardzo ciekawie i będziemy czekać też tego finału prac, który przed nami. Zapraszam Państwa serdecznie na te koncerty, które jeszcze możemy zagrać. Jesteśmy dla Państwa, gramy dla Państwa, czekamy.
0: A co od września?
9: Będziemy koncertować jeszcze na sali w klubie muzycznym, ponieważ te nasze czwartkowe koncerty jazzowe również spotkały się ze znakomitym Państwa odbiorem. Klub muzyczny na takie koncerty i nadaje się znakomicie i tam też panuje taka atmosfera rzeczywiście klubowa, w jakiej jazz wybrzmiewa najlepiej. Jeżeli nie w klubie muzycznym, będziemy też grać koncerty, o których mówimy, że to są koncerty wyjazdowe, czyli w innych miastach na Opolszczyźnie, w innych miejscach, w samym Opolu. I mówimy tutaj w tym momencie o sali w Państwowej Szkole Muzycznej w Opolu. Mówimy też o Centrum Silesia, więc znajdujemy miejsca i instytucje kultury, gdzie ta muzyka może wybrzmieć, gdzie są sceny, na których może zazwyczaj muzyka nie wybrzmiewa, więc tam się właśnie pojawimy. O tym będziemy też na bieżąco Państwa w repertuarze informować. Także patrzymy już na jesień jako ten czas, że remont się zakończy na takich późnych miesiącach, ale patrzymy też na miejsca, gdzie może pojechać nasza orkiestra, gdzie może pojechać nasz chór, więc może nawet jeżeli nie w takiej liczbie, jak gra i występuje dla Państwa w sali koncertowej, to jednak też są miejsca, gdzie mogą wybrzmieć instrumenty, mogą wybrzmieć głosy churalne i to też dla Państwa dopracowujemy w okresie takim nawet teraz wakacyjnym. I będziemy dla Państwa, będziemy grać nieco gdzie indziej, w nieco innej formie, różne rodzaje muzyki i dopinamy też nadchodzący sezon.
0: Mówiła Beata Śliwińska.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
15: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu Tydzień w Opolu

0: Państwo dobrze wiedzą, inwestycje obwodnicowe, drogi w nowym śladzie, coś co zmienia nasze otoczenie i poprawia bezpieczeństwo i komfort podróżowania i zmienia rzeczywistość miast, to szczególny powód do radości. A w dodatku jeszcze to jest jedna z największych, jeśli nie największa inwestycja drogowa realizowana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w tej perspektywie europejskiej. W związku z czym no, kumulacja dobrych wiadomości dzisiaj. 103 miliony złotych zainwestujemy właśnie w Namysłów. Powstanie dzięki temu ponad 5 km nowej drogi, zupełnie nowej, z wiaduktami, znaczy wiaduktem, na mostem, ze ścieżką rowerową, ze skrzyżowaniami, ze zjazdami. Bardzo dużo roboty przed drogbudem, przez firmą, która tę inwestycję będzie realizowała, ale jest to bardzo wyczekiwana inwestycja, bo odciążenie Namysłowa od strony 451, więc od strony Dolnego Śląska, spowoduje, że pan burmistrz będzie mógł zupełnie inaczej myśleć o centrum Namysłowa i zupełnie inaczej zaplanować sobie pewne przedsięwzięcia, co zresztą już się dzieje, bo projektowane rondo już też przewiduje zupełnie nową rzeczywistość, a nie tę, która była sprzed obwodnicy. Więc tak jak powiedziałem, to dla nas duże przedsięwzięcie, ale przede wszystkim duża radość. Cieszy mnie również to, że to akurat firma Drogbud została wyłoniona w drodze przetargu do realizacji tej inwestycji. Umowa już jest podpisana, więc odwrotu nie ma. A chciałem powiedzieć, że doświadczenie Drogbudów w budowach obwodnic u nas jest naprawdę duże, bo jak Państwo prześledzą te największe nasze inwestycje, to albo główny wykonawca, albo w konsorcjum, bo zarówno Czarnowąsy, Dobrodzień, Malnia i Chorula, jedyna betonowa nasza droga, to właśnie inwestycje realizowane przez tę firmę i jesteśmy bardzo zadowoleni z tych inwestycji, więc to również taka dobry prognostyk na to. Więc powodów do radości mamy dzisiaj sporo. W dodatku za chwilę będziemy gościć wszystkich marszałków z wszystkich województw, bo dzisiaj konwent. W dodatku jeszcze gościmy dzisiaj wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, więc dzisiaj dobry i napięty dzień, ale z takim pozytywnym sensie. Wiem, że jest prezentacja, która opowie nam o tym, co będzie budowane. Mamy 2 lata, być może... No, zobaczymy, nie będziemy tutaj żadnych challenge robić, ale w ciągu 2 lat zmieni się rzeczywistość Namysłowa, zmieni się rzeczywistość na naszych drogach wojewódzkich. Ja przypominam, że droga, która od Opola do Namysłowa prowadzi 454, w zasadzie do tego czasu też powinna być zakończona, jeżeli chodzi o wszystkie remonty. To będzie prawie, że w 100% zupełnie nowa droga od strony Wrocławia, obwodnica, więc myślę, że powiat namysłowski, sam Namysłów, mają wiele powodów do radości i jestem przekonany, że dzięki temu przede wszystkim poprawi się bezpieczeństwo na naszych drogach, bo to jest zawsze dla nas absolutnie najważniejsze.
1: Mówi członek zarządu województwa Robert Węgrzyn.
2: Stawiamy na bezpieczeństwo, stawiamy na gospodarkę. Do tego trzeba budować drogi. Obwodnica Namysłowa tak naprawdę wpisuje się w całe kompleksowe rozwiązanie drogi 454, na które wydaliśmy prawie 247 milionów złotych i ten południowy odcinek Nowy Ślad w stronę Oleśnicy i połączenia z drogą 451 dopiero zrealizuje w 100% zamysł komunikacyjny, jaki był planowany. 21 hektarów zabudowy, 100 działek, 5 dużych skrzyżowań, w tym 2 skrzyżowania z drogami powiatowymi typu rondo, 2 skrzyżowania z drogami wojewódzkimi typu rondo i 1 skrzyżowanie z drogą krajową. Parametry zgodne z obowiązującymi normami, 2 pasy po 3,5 metra. Chciałbym również powiedzieć, że mieszkańcy Namysłowa wiele lat czekali na tą inwestycję. Rozmawiałem dzisiaj i wielokrotnie wcześniej z burmistrzem Jackiem Fiorem, jak ta inwestycja była wyczekiwana i jakie są pokładane nadzieje w tym rozwiązaniu komunikacyjnym, co nie zamyka kompleksowego rozwiązania komunikacyjnego i w przyszłości oczywiście władze Namysłowa będą realizować plan obwodnicy północnej. Korzystając z okazji, że dzisiaj mam z Państwem kontakt, chciałbym powiedzieć, że o godzinie 11 jest wicepremier Kosiniak-Kamysz na Górze Świętej Anny z promesą 16 milionów złotych na rozbudowę czy też

0: modernizację pomnika na górze Świętej Anny. Rozpoczynamy konwent marszałków, na którym pojawi się szef Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz. Mówię o tym w kontekście budowy programu SAFE i udział opolskich przedsiębiorców w tym programie, ale pojawi się również prezes Banku Gospodarstwa Krajowego.
1: Mówi burmistrz Namysłowa Jacek Fior.
2: Jako burmistrz i jako mieszkaniec dziękuję Państwu i naprawdę ta moja satysfakcja jest wielowymiarowa. Cieszę się z tej inwestycji ogromnie. Mówiliśmy o tym, jak ona wiele lat była wyczekiwana. Ja to już w kuluarach mówiłem, że mieszkańcy, mimo już mówimy o tym, że przetarg rozstrzygnięty, pieniądze zabezpieczone, to dalej słyszę głosy, wybudują. To nie jest negatywne wśród mieszkańców. To raczej pokazuje, jak wiele lat ta inwestycja była wyczekiwana, jak bardzo wyczekiwana jest, jak wiele lat się mówiło o tym, że ona powinna powstać. To jest moja też satysfakcja jako samorządowca z tej kontynuacji władzy samorządowej, że coś nie odchodzi na półkę, bo zmieniła się władza, zmienił się marszałek, coś co rozpoczął marszałek Buła, obecny marszałek, który odpowiadał za drogi, to nie wylądowało na półce. Na każdym etapie wiem, że taki projekt może zostać odłożony na bok i ta satysfakcja z tego, że tak się nie dzieje, jest bardzo duża. Z tego wymiaru samorządowego, mądrości, kontynuacji władzy, to jest duża rzecz, także bardzo za to marszałkom dziękuję. Cieszę się ogromnie, bo to nie tylko Namysłów skorzysta, o tym też warto powiedzieć, że to jest inwestycja, która jest skierowana do województwa opolskiego. Kierunek na S8 dla wielu osób właśnie będzie kierował się i kieruje się przez Namysłów. Dla nas odciążenie tego natężenia ruchu wewnętrznego również dzięki tej obwodnicy to będzie ogromna zmiana. Także zapraszam do Namysłowa niezmiennie, będziemy się dalej rozwijać. Dzięki tej inwestycji, gigantycznej inwestycji, Namysłów znowu będzie robił duży krok do przodu.
1: Mówi dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Bartłomiej Choraczuk.
3: Szanowni Państwo, ja chciałem bardzo podziękować panom marszałkom za konsekwencje. Na drodze z Opola do Namysłowa budowaliśmy z panem marszałkiem Szymonem Ogładzą w 17 roku obwodnicę Czarnowąsów. No i dzisiaj jesteśmy już na północy dalekiej w Namysłowie. Trzeba podkreślić, że budowana obwodnica wpisuje się w bardzo szeroki kontekst strategii rozwoju województwa opolskiego. I to jest dowód realizacji takich inwestycji, że te strategie są żywe, że cele, które określone wiele lat temu w tych strategiach są przez nas realizowane i ten alternatywny korytarz transportowy północ-południe, taki przecinający autostradę A4, czyli na północy właśnie droga do Namysłowa 454 i 451 i na południu droga 414 na Prudnik do granicy z Czechami. To są bardzo ważne drogi wojewódzkie, które ten korytarz tworzą. Bardzo się cieszymy jako województwo opolskie, jako zarząd dróg, że te środki europejskie, znowu europejskie podkreślam, na budowę obwodnicy w tym ciągu Opole-Namysłów otrzymaliśmy, bo ta obwodnica takie finansowanie będzie miała właśnie europejskie, z funduszy europejskich dla Opolskiego. Cieszę się tutaj, że ten zakres zadania jest bardzo szeroki, bo te 5 km w nowym śladzie, nasypy, no dla nas takim największym kolizyjnym punktem będzie przeniesienie dwóch słupów na sieci energetycznej wysokiego napięcia, 400 kV. Tutaj no, ta kolizja musi być przez nas przy tej inwestycji zlikwidowana. Ronda, które chcemy, aby w tym układzie drogowym, czyli drogi 39 z brzegu, która włącza się do drogi 454 rondem, aby do tego ronda, właśnie to rondo było początkiem tej obwodnicy, a nowe rondo, które powstanie na północy między Namysłowem a Wilkowem, będzie zamykało obwodnicę. Także kilka rozwiązań, tu już pan marszałek Robert Węgrzyn wspomniał o tych, które po drodze jeszcze będą zbudowane. Także prosimy tutaj o wsparcie pana burmistrza. Dziękujemy, że tutaj samorząd Namysłowa również bardzo tą inwestycję popiera. No i liczymy, że ten harmonogram prac będzie przez wykonawcę dotrzymany. Ten tranzyt samochodów ciężarowych głównie, w związku z tym, że ta strefa rozwoju gospodarczego Namysłowa jest zogniskowana właśnie wokół drogi 451, więc tych tirów jeździ tam bardzo dużo. No, ostatnie badania, w tej chwili czekamy na dokładne wyniki badań, mamy je dostać właśnie w ciągu wakacji z generalnego pomiaru ruchu, który miał miejsce w roku ubiegłym, no ale już mogę powiedzieć, że to jest koło 8 tysięcy pojazdów na dobę. Z tego ponad 40% stanowią pojazdy ciężarowe. Także ten tranzyt jest ogromny, więc to jest Śródmieście również, bo to jest centrum Namysłowa, ten układ rond, który tam się znajduje przy drogach krajowych, no nie jest w stanie tego ruchu przenosić, także tutaj jeszcze z panem marszałkiem Ogładzą tak 5 lat temu, tak jak mówiłem, to opracowanie dokumentacyjne się rozpoczęło. Już wówczas te badania wskazywały na to, że ten tranzyt z Namysłowa należy w tym kierunku zachodnim wyprowadzić.
1: Mówi Grzegorz Zbroszczyk z firmy Drogbud.
4: Prace powinniśmy rozpocząć, myślę, że w ciągu miesiąca, bo teraz będziemy czekać na przekazanie pracy budowy. Później jakaś tam organizacja placu. Myślę, że do miesiąca powinniśmy rozpocząć już prace przygotowawcze, bo tam będą prace związane z wycinką drzew i odhumusowaniem. 5 km nowym śladem, więc te utrudnienia myślę, że nie będą zbyt duże dla mieszkańców. Wiadomo, przy włączeniach, ale tak tą organizację myślę, że zrobimy, żeby były jak najmniejsze te utrudnienia.
1: Od wielu lat na rozbudowę czeka też obwodnica Czarnowąsów, co skomentował marszałek Szymon Ogładza.
5: To planowana od razu inwestycja, czyli obwodnica Dobrzenia, drugi etap tego, co w 2017 roku, jak powiedział pan dyrektor, wspólnie z Drogbudem zresztą zrealizowaliśmy na Czarnowąsach. No niestety pomiędzy tymi rzeczami wydarzyła się rzecz taka bardzo istotna dla całego tego przedsięwzięcia, mianowicie zmieniły się granice miasta Opola. Miasto Opole jest miastem na prawach powiatu, w związku z czym wszystkie drogi oprócz ekspresówek i autostrad są w zarządzie prezydenta. Ta nowo powstała obwodnica musiała być wspólną inwestycją miasta i województwa, w związku z czym musieliśmy zaktualizować dokumentację i proces przygotowywania tej dokumentacji został zlecony we wrześniu 2023 roku chyba. Piątego? No, to ja nie wiedziałem dzisiaj, że prawie 10 lat minęło od obwodnicy Czarnowąsów, więc ten czas jest trudny. Więc we wrześniu 2025 roku zostało zlecone przygotowanie tej dokumentacji, ponieważ ona, ta, która była wcześniej, zupełnie straciła ważność ze względu na choćby na to, że zmieniły się te relacje pomiędzy miastem a województwem. Wówczas, kiedy tamtą przygotowywaliśmy, to było w ogóle na terenie województwa, poza miastem. Dzisiaj jest inaczej. Bardzo nam zależy na tym, żeby ta inwestycja została zrealizowana. Mamy pewne plany i przymiarki, bo wiemy chociażby o tym, że zostanie za chwilę uruchomiony w Banku Gospodarstwa Krajowego specjalne finansowanie zwrotne, co prawda, ale z dużym umorzeniem dla inwestycji o znaczeniu, no takim powiedziałbym obronnym. Ja myślę, że obwodnica, która przebiega tuż przy elektrowni Opole, to jak najbardziej wpisuje się w te przedsięwzięcia. Będziemy szukać do tego finansowania. Na razie trwają prace nad dokumentacją. Oczywiście będziemy musieli się porozumieć w tej kwestii również z prezydentem Opola, no bo nie jesteśmy w stanie zrobić tylko połówki tej obwodnicy, a w dodatku nawet to nie jest tak, że dokładnie do punktu jednego to jest miejskie, a od drugiego województwo, bo to tak troszeczkę się tam w przebiegu zmienia. Więc trwa proces aktualizacji dokumentacji, no i będziemy szukać finansowania do tego. Ale jesteśmy zdeterminowani do tego, żeby ta inwestycja powstała, bo ona rzeczywiście dokańcza, rozwiązuje te dyskusje na temat tych dwóch rąk, i bezwzględnie mieszkańcom Dobrzenia, dużego, wielkiego, małego i Borek, ona jest absolutnie potrzebna.
1: Nową obwodnicą mieszkańcy Namysłowa pojadą już za 2 lata. Całość ma kosztować ponad 100 milionów złotych.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
1: To jest program Tydzień w Opolu, przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji pomówię o dużych imprezach sportowych, które odbędą się w naszym mieście.
6: Aktywnie w Opolu.
1: Miłośnicy lekkoatletyki przyjadą do Opola. Już w tą sobotę na stadionie lekkoatletycznym odbędzie się międzynarodowy turniej nadziei olimpijskich. Później, bo 5 lipca z kolei, odbędzie się tam jubileuszowy 20. Opolski Festiwal Skoków. Mówi wicemarszałek województwa Zbigniew Kubalańca.
7: Tak, no przede wszystkim chyba wspólnie zapraszamy na te dwie imprezy, bo faktycznie jedne z ważniejszych imprez lekkoatletycznych w naszym regionie, ale nie tylko, bo jeżeli mówimy o Polskim Festiwalu Skoków, no to jest to jedna z najważniejszych imprez tego typu w kraju, gdzie od 20 lat, 20 edycja, przyjeżdżają największe gwiazdy, jeżeli chodzi o Oskoki, gdzie młodzi adepci mogą podpatrywać technikę, gdzie mogą patrzeć na swoich mistrzów, na autorytety. Niezwykła atmosfera, to zawsze podkreślają osoby biorące udział w tym festiwalu, że ten dystans między widownią a olimpijczykami, a osobami, które przyjeżdżają tutaj skakać, jest taki kameralny, że mogą bezpośrednio i kibice podpatrywać swoich mistrzów, a zawodnicy czują się wyjątkowo swobodnie. Natomiast turniej nadziei olimpijskich to impreza masowa skierowana do młodzieży. To jest ten właśnie sport młodzieżowy, masowy, na którym nam samorządowcom w szczególności zależy, bo jeżeli nie ma tej podstawy, jeżeli nie ma zachęty, pasji, nie ma pokazania, czym jest sport, w tym przypadku czym jest lekkoatletyka, to potem nie mamy medalistów mistrzostw Polski, Europy i nie mamy nadziei właśnie na olimpiadę. Serdecznie zapraszam, cieszę się, że Samorząd Województwa jest partnerem zarówno w jednym, jak i w drugim przedsięwzięciu.
1: Mówi wiceprezydent Opola Łukasz Sowada.
8: Tak jak pan marszałek wspomniał, myślę, że przede wszystkim chcielibyśmy wszystkich zaprosić na te dwa fantastyczne wydarzenia, które w najbliższym czasie odbędą się na naszym stadionie lekkoatletycznym. Proszę państwa, czas szybko płynie i mamy kolejne Mistrzostwa Świata w piłce nożnej i uwaga wielu osób skupiona jest wokół piłki nożnej, zresztą z tym się już chyba nie dyskutuje, to jest najbardziej powszechna i popularna dyscyplina. Jednakże lekkoatletyka daje najwięcej indywidualnych radości, czyli sport indywidualny, duża determinacja wszystkich osób uprawiających lekkoatletykę w dużej mierze, czyli taka zawziętość w tym i wytrwanie w tym treningu, w tym reżimie treningowym, który nie zawsze kończy się tym upragnionym medalem. I chociażby przez takie kampanie jak Nadzieje Olimpijskie, przez Festiwal Skoków, w ramach którego też przecież występują i nasi przedszkolacy, nasi uczniowie szkół, czyli jest ta rywalizacja też taka troszkę zabawowa wśród najmłodszych, promujemy lekkoatletykę, która później przynosi medale olimpijskie i radość nas wszystkich. Więc bardzo chętnie jako Samorząd Miasta Opola włączamy się w organizację tego wydarzenia. Tutaj słowa uznania dla pana Janusza, dla wszystkich organizatorów, dla pana dyrektora za to, że trwacie w tym i już faktycznie dobiliśmy do 20, czyli już jest nie tylko pełnoletni ten festiwal, ale już bardzo dojrzały i z roku na rok ma niegasnące grono osób, które oglądają, zawodników, którzy chcą rywalizować, współzawodniczyć podczas tego festiwalu, więc tak jak powiedziałem, cieszymy się, że możemy to razem współtworzyć, wspólnie z Samorządem Województwa Opolskiego, bo faktycznie jest tak, że musimy zwracać uwagę na to, aby pielęgnować talenty, aby wyszukiwać te talenty, aby maksymalnie dużo osób przybyło na stadion olimpijski, żeby potrenować, no bo z tej dużej grupy ludzi jesteśmy w stanie wyłuskać te prawdziwe perełki, które później dają nam wszystkim radość na arenach już światowych.
1: Mówi Mariusz Sagan z Urzędu Miasta.
9: Pan prezydent mówi, że czas szybko mija, 20 lat Festiwalu Skoków minęło i ta impreza cały czas trwa i się rozwija. Ja sobie przypominam, że pan Janusz, byłem członkiem Komitetu Honorowego pierwszego festiwalu 20 lat temu, a czuję się mentalnie coraz młodszy, więc proszę zobaczyć, jak to dużo lat minęło. Natomiast ja chciałem przede wszystkim zwrócić uwagę państwa na tą imprezę, która będzie wcześniej, czyli na Turniej Nadziei Olimpijskich, bo formułę Festiwalu Skoków znamy i myślę, że za chwilę pan dyrektor Olczyk opowie coś więcej o Festiwalu Skoków. Natomiast ja bym chciał bardzo gorąco polecić i zachęcić ludzi do przyjścia w sobotę, bo to jest naprawdę pod względem sportowym wysokiej rangi impreza. To znaczy będą tu reprezentanci Polski, Czech, Węgier i Ukrainy, najlepsi do lat 23, ale lekkoatletyka jest taką dyscypliną sportu, że właśnie w tej kategorii do lat 23, w kategorii młodzieżowej już są bardzo dobre wyniki. To są ludzie, to są zawodniczki, zawodnicy, którzy są w przededniu zawodów tych najpoważniejszych, więc to naprawdę będzie, uważam, lekkoatletyczne święto i pod względem poziomu myślę, że wiele rekordów stadionu, rekordów opolszczyzny, czyli najlepszych wyników, które jakie kiedykolwiek były w Opolu i na Opolszczyźnie, wpadnie w najbliższą sobotę, a można spędzić tak praktycznie, bo patrząc na program, praktycznie cały dzień tutaj z lekką atletyką, więc poziom będzie wysoki, wyniki dobre, serdecznie zapraszam.
1: Mówi współorganizator Opolskiego Festiwalu Skoków Janusz Trzepizur.
10: Co do meczu, rozpoczynamy o godzinie 10:00, konkurencje pierwsze to 3 przeszkody i 5000 metrów, namawialiśmy sędziego głównego, będzie będzie cała plejada najważniejszych sędziów z Filipem Moterskim. To jak Państwo śledzicie lekkoatletykę, to jest ten, który uratował Ewie Swobodę finał olimpijski. To jest jeden z najważniejszych sędziów, on zawsze jeździ na te największe imprezy. Dla nas jest, jako stadionu, jako miasta, potężne wyzwanie, ponieważ jest to mecz, który obejmuje wszystkie konkurencje biegowe, prawie wszystkie, czyli to jest od 100 metrów panów, 100 metrów płotki, 110 płotki, 200 metrów, 400 metrów, 800 metrów, 1500, 5000 metrów, 3 przeszkody z rowem, z wodą, jeżeli ktoś, bo niektórzy kojarzą, że to taka piękna konkurencja, bo czasami się uda wpaść do tego rowu, co nie jest za bardzo sympatyczne. Oczywiście wszystkie skoki, łącznie z tyczką, już jest to przygotowane. To takie wyzwanie logistyczne też dla mojego zespołu i ludzi obsługi technicznej, która będzie musiała bardzo precyzyjnie obsługiwać te zawody. 70 sędziów będzie sędziowało na tych zawodach przez cały dzień. No mamy nadzieję, że podołamy, bo nie jest to łatwa impreza, ale z drugiej strony to, co pan naczelnik powiedział, mamy szansę na bardzo wiele rekordów stadionu, ale one też nie są niskie. 65 metrów dysku, myślę, że będzie ciężko to poprawić. 2,40 zwyż, 2 metry pań, czy prawie 8 metrów skoków dal. To są wyniki, które były uzyskane na tym stadionie. Jesteśmy już w drugiej części sezonu, za nami 26 imprez, tego państwo, część państwo śledziło, wszystkie imprezy Mistrzostwa Województwa, Szkolnego Związku LZS-ów i Okręgowego Związku się odbyły, za tydzień już pierwsze Mistrzostwa Polski, więc i bardzo ważna impreza, serdecznie zapraszam, wstęp jest oczywiście bezpłatny. Co do festiwalu, 20 lat tradycji, powiem tylko o tej części, bo o sportowej powie dyrektor Olczyk. 20 olimpijczyków, 24 właściwie było na tej liście mojej zaproszonych. Jest szansa, że w tej chwili mamy 20 takich prawie pewnych olimpijczyków, w tym 7 medalistów olimpijskich. Myślę, że żaden stadion i żadna impreza w tym roku nie będzie gościła aż tak wielu znamienitych gości. Jacek Szoła, Władysław Kozakiewicz, Dawid Tomala, Urszula Kielan, srebrna medalistka, Lucyna Langer-Kałek, brązowa medalistka, Bartek Bąk i Kocot, to są medaliści olimpijscy. Natomiast pozostali, to są skoczkowie, czekamy, no jeszcze czekamy na potwierdzenie Artura Partyki i Bednarka, bo taki pomysł był również, żeby zaprosić byłych uczestników skoczków, czyli przyjedzie Grzesiek Sposób, Michał Bieniek, pierwszy zwycięzca, skoczkowie, którzy skakali bardzo wysoko, 2,36, Michał Bieniek, 2,34, Grzesiek Sposób dwukrotnie zwyciężył, Michał Bednarek dwukrotnie też wygrał. Liczymy, że będzie okazja, to przy małym olimpijczyku, firma Nutrycja nam to sponsoruje, dzieci dostaną piękne prezenty, a dla przedszkolaków ogromne wyzwanie. Program, godzina 11 rozpoczynamy konkursem B, zaczynają panowie, o godzinie 13 panie, o godzinie 15 uroczyste otwarcie z udziałem olimpijczyków i przedszkolaków, ale równolegle panie już się szykują do głównego konkursu. 15.30 startujemy z głównym konkursem, kategoria Silver Tour, czyli najwyższa kategoria Europejskiej Federacji. Impreza punktowana w rankingu, bardzo dużo punktów. Nad nami są tylko Tuzy, czyli Memoriał Kusecińskiego i Szewińskiej i Diamentowa Liga, bo to są kategorie złote, oczywiście z ogromnymi budżetami. Ja dziękuję tutaj zarówno miastu, jak i panu marszałkowi, bo to wsparcie jest ważne. Nam udało się to dopiąć, ten budżet do końca, dzięki też dużej mierze małych sponsorów, ale mamy ambicje i mam nadzieję, że będzie bardzo wysoko, a jak wysoko, to dyrektor festiwalu powie, bo on jest najlepszym znawcą, zawsze potrafił wywróżyć. Mnie wywróżył 2,32, a blisko rekordu świata też było, ale to już prahistoria.
1: Mówi dyrektor 20. Opolskiego Festiwalu Skoków Stanisław Olczyk.
11: Impreza nasza zaczyna się bardzo mocno liczyć w Europie i w związku z tym mamy w tym roku bardzo poważny problem z nadmiarem chętnych do startu. W konkursie kobiet mamy 3 zawodniczki, które legitymują się rekordami życiowymi 2 metry. Pozostałe zawodniczki posiadają wyniki 190 i wyżej. Mamy zawodniczkę z Kuby, mamy zawodniczkę z Japonii, mamy zawodniczkę z Montenegro, mamy zawodniczki ze Szwecji. A chciałbym powiedzieć, że do tej pory jeszcze oczekujemy na informacje od menadżera odnośnie najlepszej naszej zawodniczki, czyli srebrnej medalistki Mistrzostw Świata Rzodzik, która zapewniła, że będzie startować, ale na 95%. Kogo my możemy się spodziewać? Najciekawszą zawodniczką jest w tej chwili najstarsza zawodniczka naszego konkursu, zawodniczka z Montenegro o nazwisku Vuković, która w tym roku uzyskała 198 cm 3 tygodnie temu, więc jest na topie. Poza tym zawodniczka z Litwy, która 5 lat temu skoczyła 2 metry, ale w dalszym ciągu jest w czołówce światowej, Palcyte. Zawodniczka z Niemiec, Honzel, która w ubiegłym roku skoczyła 2 metry, w tym roku 196. Do tego dochodzą Chruba z Czech, Batory z Węgier, Tavernini z Włoch, Takashi, to już mówiłem, z Japonii, Felepec ze Słowenii, wicemistrzyni akademicka Stanów Zjednoczonych, która studiuje w Stanach Zjednoczonych, Kubanka Brisin, bardzo wysoka Szwedka Ekman, która legitymuje się wynikiem 196. No i poza tym są zawodniczki, ponieważ mamy aż 18, chcemy 5 przerzucić do konkursu B. Na czym to polega? Obydwa konkursy są liczone do Srebrnej Ligi i wyniki, jak i ranking. I mamy tutaj zawodniczki, która Tavernini z Włoch, rekord życiowy 191, Ekholm ze Szwecji 189, Stichling z Niemiec 190, Brus z Estonii 190, Lala Sini z Finlandii 188 i Panagiota Dosi z Grecji 189. Także w konkursie kobiet zapowiada się bardzo ciekawa rywalizacja i chciałbym jednak zaznaczyć, że to są zawodniczki potwierdzone. Niemniej jednak, jeżeli otrzymamy wykazy lotów samolotowych, to będziemy w ten czas w 100% pewni, że te osoby się zjawią. Na razie mamy potwierdzenie 4 osób. Natomiast o konkursie męskim to chciałbym powiedzieć, że niestety, ale te dobre czasy, które były i w Opolu, i na świecie, trochę jakieś zanikły, bo w tym roku poziom skoczków jest raczej bardzo słaby, bo diamentową ligę wygrywa zawodnik skokiem 2,29, a wszelkie inne imprezy w Europie 2,30 daje miejsce, jeżeli nie zna na zwycięstwo, to na podium. Mamy następujące osoby, które możemy powiedzieć, że również reprezentują całą Europę, a nawet po części świat. Największym faworytem naszej imprezy jest zawodnik z Anglii, który studiuje w Stanach Zjednoczonych i wygrał akademickie mistrzostwa Stanów Zjednoczonych wynikiem 2,28, a w tym roku wskoczył już 2,31 m. Poza tym jest Lando, Włochy, rekord życiowy 2,30, Clark, Anglik, rekord życiowy 2,27, brązowy medalista mistrzostw świata z Czech, Jan Steffela.
1: Przypominam, że 20. Opolski Festiwal Skoków odbędzie się w niedzielę 5 lipca. Impreza dla publiczności jest bezpłatna.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.

0: Wakacyjne wieczory są nasze.
1: Dosłownie, bo nie wiem jak wy, ale ja
2: idę w Melo.
1: To co najważniejsze w muzie, wasze głosówki, dobra energia i wloty na Sunrise Festival. Tego możecie być pewni.
0: Słuchajcie codziennie od poniedziałku do czwartku od 18.
1: Adi z tej strony, siemanko. Idę w Melo i wy też chodźcie, bo będzie fajnie.
2: Rano

spali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja.

0: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Powiem dla kolegów, że to prezenta mi właśnie po tańcu w pracy, więc taki obiadek by się przydał teraz.
2: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was!
1: Dziękujemy!
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.

0: Mello Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już.

mi siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Do tego młoda

0: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
1: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
2: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
0: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
2: A miałbyś takie piękne życie.
1: No dramat. Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
2: Maracin
0: i Daria.
3: Rano obudzi największego śpiocha.

nie znalazły CBS-ie. Wróż bym wiedział, co jutro przyniesie. Bądź schronieniem, gdy wokół trwa pościg.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.